Other folks fly. Me, I gotta struggle to keep alive.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy, jak doskonale wiecie, o wyrazach rozpoczynających się na różne, kolejne litery alfabetu. W naszym cyklu dotarliśmy już do litery Z. To jest jedna z końcowych liter polskiego alfabetu i rozpoczyna bardzo, naprawdę bardzo dużo wyrazów, a jeden z nich jest wam znany doskonale, bo każdy

Człowiek ma to coś, co rozpoczyna się właśnie literą Z. Oczywiście chodzi o zęby, ale nie tylko.

kolejnych wyrazów o niezwykłych czasami znaczeniach. Na przykład takiego słowa jak zębisko. Co to jest zębisko? Też chyba z tym słowem się spotkaliście. Zębisko to jest duży, mocny, ostry, nieprzyjemny ząb. Mogą być szczerbate zębiska, mogą być wyszczerzone zębiska. Gdy mówimy, że jakiemuś zwierzęciu wyrosły ostre zębiska, to takich zębisk należy się raczej bać. Ale także zębiska mogą mieć grabie. Te same grabie, które mają również zęby. Czyli ten przyrząd ogrodowy, którym grabimy liście, ten przyrząd, który ma kolce, nazywane właśnie zębami, może mieć również zębiska. Zwłaszcza wtedy, jeżeli te kolce są długie, mocne i ostre. Od słowa ząb pochodzi również wyraz zębatka, który już nie jest tak groźny jak zębiska, a nazywa również przedmiot, również rzecz, taki płaski element, taką jakby tarczkę, w której są równomiernie wycięte rowki w taki sposób, że na brzegach tej tarczki tworzą się takie jakby zęby. Te zębatki, czyli tarczki z wyciętymi na brzegu zębami, są na przykład w zegarkach albo wielu innych jeszcze mechanizmach maszyn napędzanych zwykle siłą mechaniczną. Ta siła powoduje, że energia przechodzi na zębatki, one się poruszają. Jeżeli są zębatki jedna koło drugiej, to te zęby zachodzą na siebie, trochę tak jak zęby w suwaku i dzięki temu mechanizm się porusza. Na przykład dzięki temu zegarek chodzi. Od słowa ząb pochodzi również trzeci dzisiejszy wyraz, czyli zębowiec. Ten wyraz akurat nie nazywa już przedmiotu, tak jak zębisko czy zębatka, ale nazywa zwierzę. Naprawdę mamy zwierzęta, które się nazywają zębowce. To są zwierzęta wodne, drapieżne, no bo właśnie mają zęby ostre i stąd ich nazwa. I te zęby są rzeczywiście dość niebezpieczne, ale również bardzo charakterystyczne. Na tyle charakterystyczne, że dały nazwę całemu zwierzęciu, ogromnemu ssakowi wodnemu. Jak wyglądają zębowce? A to już sobie na pewno sami możecie sprawdzić w internecie, albo w encyklopedii, albo w jakimkolwiek innym źródle, rzetelnym źródle, dostarczającym dobrej wiedzy. Zresztą możecie również sprawdzić, jak wygląda zębatka i jak wyglądają zębiska. A zębiska sami też oprócz tego możecie do kogoś wyszczerzyć. Jednak zamiast się straszyć, może lepiej, ciekawiej byłoby się nad tymi słowami zastanowić. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jakieś skojarzenia związane i z samymi zębami, i z wyrazami, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Zastanowicie się nad tym? Powodzenia i do usłyszenia.

drobny kapuśniaczek mży. Czy pada, czy nie pada, kto potrafi odpowiedzieć mi?

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas na literę N. N jak nowator dzisiaj. Tym razem porozmawiamy o nowatorze. Bo nowator to osoba taka, z którą czasem przyjemnie porozmawiać. Bo, jak myślicie, dlaczego z nowatorem może być przyjemnie rozmawiać? Może dlatego, że to słowo nowator kojarzy się z nowością, a nowości nas przyciągają, nowości nas kuszą, zachęcają samym tym, że są czymś nowym, a to co nowe zwykle nam się podoba. Być może właśnie z tego powodu nowator wydaje się atrakcyjny, wydaje się fajny, wydaje się kimś takim, z kim chcielibyśmy spędzić czas i jest w tym coś, jest tutaj coś na rzeczy. Tylko właściwie kim dokładnie jest ten nowator? Gdybyśmy sięgnęli do słownika języka polskiego, to znaleźlibyśmy tam informację, że nowator to jest ktoś, jakiś człowiek, wprowadzający coś nowego w jakiejś dziedzinie. Na przykład nowe metody nauczania. Takim nowatorem może być nauczyciel, który nie robi ciągle tego samego, tylko wymyśla nowe sposoby uczenia dzieci, młodszych albo starszych, w szkole, na różnych etapach. On wprowadza coś nowego, ma nowe pomysły, świeże pomysły, wprowadza nowe metody i dlatego jest nazywany nowatorem. Albo jeżeli ktoś napisałby wiersz lub opowiadanie w zupełnie inny sposób, tak że dotąd nikt tego nie zrobił, to też kogoś takiego nazwalibyśmy nowatorem. Nowatorem może być inżynier, który wymyśli jakąś świetną maszynę, taką, która ułatwia życie ludziom. Nowatorem

Może być lekarz, który zaproponuje nowy sposób leczenia. Wiele, wiele osób w różnych dziedzinach życia może być nowatorami. A skąd się to słowo wywodzi? Dokładnie nie wiadomo, ale źródła, czyli słowniki, wskazują dwie możliwości. Albo to jest wyraz, który do języka polskiego przeskoczył z języka francuskiego, albo to jest wyraz, który ma korzenie łacińskie. I właściwie te dwie możliwości wcale się nie wykluczają. A jeżeli sięgniemy do tych korzeni łacińskich, to przekonamy się, że właśnie w tym języku słowo nowator oznacza odnowiciela, czyli kogoś, kto, można powiedzieć, nadaje czemuś nowe życie przez to, że wprowadza nowości. Nowości, czyli innowacje. Oczywiście oprócz nowatora jest też nowatorka, czyli kobieta albo dziewczyna, która wprowadza nowe rzeczy, proponuje nowe rzeczy, ale też mamy słowo nowatorski. Może być działalność nowatorska, mogą być pomysły nowatorskie, na przykład reżysera. Te nowatorskie pomysły reżysera skutkują tym, że ten reżyser zrobi film, jakiego dotąd nie było. Film nowy pod każdym względem, czyli bardzo nowatorski. A jak zrobi ten film? Zrobi go po nowatorsku. Mamy też takie wyrażenie, po nowatorsku, czyli odkrywczo, czyli nietradycyjnie, czyli tak, jak zrobiłby to nowator. Kiedyś mieliśmy też słowo nowatorszczyzna. Ale w przeciwieństwie do wszystkich tych poprzednich, wszystkich tych wymienionych wcześniej, nowatorszczyzna kryje w sobie ocenę niekorzystną. Jeżeli nazwiemy coś nowatorszczyzną, to pomyślimy, że to nie jest coś godnego szacunku, albo zachwytu, albo pochwały. Nowatorszczyzna to jest niepotrzebne dążenie do udziwniania czegoś i wcale nie dlatego, że chce się coś polepszyć, ulepszyć, tylko po to, żeby zyskać poklask, czyli żeby nas chwalono. A prawdziwy nowator to jest ktoś, kto wprowadza nowości po to, żeby ludziom żyło się lepiej. Nowatorszczyzna nie ma z tym nic wspólnego, więc o nowatorszczyźnie zapomnijmy, za to nowatorstwo niech nam przyświeca. Ciekawa jestem, czy chcielibyście być nowatorami, a jeżeli bylibyście lub może już jesteście, to co takiego nowego byście zaproponowali, żeby żyło się wam przyjemniej, lepiej, wam i może też komuś innemu? Pomyślicie o tym? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzeniach mieszkających w języku polskim. Zwykle te barwne powiedzenia kojarzą się z jakimiś zwyczajnymi wyrazami, na przykład takimi jak mleko. I właśnie dzisiaj chcę wam zaproponować powiedzenia związane z mlekiem. Wcale nie chodzi o zsiadłe mleko czy kwaśne mleko, które być może lubicie sobie popijać. O nie, nie. Chodzi o coś innego. Na przykład mówimy czasami, że komuś brakuje chyba tylko ptasiego mleka. I wcale nie chodzi o to, że zabrakło słodyczy. O nie, nie. I wcale też nie chodzi

o rzeczywistą wydzielinę, którą mają pewne ptaki, a która się nazywa ptasim mlekiem. Nie, nie, nie. Zupełnie nie chodzi o rzecz konkretną. Chodzi o coś w przenośni. Chodzi o jakieś porównanie. Gdy mówimy, że komuś chyba tylko brakuje ptasiego mleka, to przekazujemy taką ocenę. Jemu to się świetnie żyje. Żyje w dobrobycie. Ma wszystko, czego zapragnie. No naprawdę, chyba tylko ptasiego mleka mu brakuje. Czyli ktoś ma wszystko i przez to nie ma powodów do narzekań. Mówimy też czasami, że ktoś coś wyssał z mlekiem matki. I znowu, nie myślimy o niczym konkretnym. Nie myślimy o tym, jak noworodek czy niemowlak zsie mleko z piersi matki. Chodzi o coś przenośnego. To powiedzenie, że ktoś wyssał coś z mlekiem matki, ma dwa znaczenia. Albo chodzi o to, że odziedziczyliśmy coś po przodkach, po mamie, po tacie, po dziadkach, na przykład zamiłowanie do muzyki, albo miłość do książek, albo miłość do sportu można wyssać z mlekiem matki, czyli interesujemy się sportem, muzyką, książkami, tak jak nasi rodzice, nasi dziadkowie. To jest pierwsze znaczenie. A drugie znaczenie jest trochę inne. Może chodzić o to, że ktoś został czegoś wyuczony już w dzieciństwie. Miał coś wpojone od dziecka. Na przykład można wyssać z mlekiem matki umiłowanie porządku albo skłonność do porządku. Jeżeli ktoś jest nauczony porządkowania zabawek czy w ogóle swoich rzeczy już w dzieciństwie, bo tak został nauczony, to mówimy, że wyssał to z mlekiem matki. Mamy jeszcze takie powiedzenie: kaszka z mlekiem. I znowu nie chodzi wcale o konkretną rzecz. Nie chodzi o to, co się je, tylko chodzi o to, co się robi. Możemy nazwać kaszką z mlekiem i to właśnie takim tonem możemy powiedzieć, więc możemy tak nazwać jakąś łatwą, nieskomplikowaną pracę, nieskomplikowaną sprawę. Musimy coś zrobić, wiemy, że to będzie dla nas łatwe i mówimy, ha, kaszka z mlekiem, co to dla mnie? Obyśmy wszyscy takie właśnie kaszki z mlekiem mieli. Jeżeli ktoś ma mleko pod nosem, to jest kolejne powiedzenie, to znaczy, że jest bardzo młody, niedoświadczony, jeszcze niedojrzały. A on to ma jeszcze mleko pod nosem, czyli niech się może nie wymądrza, bo ma za mało doświadczenia, jeszcze niewiele przeżył, niewiele zobaczył i jeszcze wiele go w związku z tym czeka. To powiedzenie, że ktoś ma mleko pod nosem, trochę jest lekceważące, trochę takie z góry. Mówią tak zwłaszcza osoby starsze o kimś bardzo młodym, kto się wychyla, kto bardzo chce pokazać, że jest najmądrzejszy, a być może właśnie wcale najmądrzejszy nie jest, bo jeszcze niewiele przeżył, jeszcze wiele, wiele się musi nauczyć. Z mlekiem są jeszcze inne powiedzenia w języku polskim. Na przykład mówimy kraina mlekiem i miodem płynąca albo krew z mlekiem i chodzi wtedy o skórę, a nie o rzeczywistą mieszankę krwi i mleka. Ciekawa jestem, czy znacie te powiedzenia. Kraina mlekiem i miodem płynąca i krew z mlekiem. A może spróbujecie odnaleźć gdzieś w słowniku albo w internecie znaczenia tych powiedzeń? Ciekawa jestem, czy się wam spodobają. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na opowieść o słowach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas na literę T, która jest mocna, silna, składa się z dwóch laseczek bardzo wyrazistych i do tej siły, ostrości litery T nawiązuje także siła i wyrazistość znaczenia

słowa, które dla Was dzisiaj przygotowałam. A to słowo to tygiel. Ciekawa jestem, czy kiedyś się z nim spotkaliście. Mówi się czasem, że wrze jak w tyglu, że gdzieś się gotuje jak w tyglu, albo coś się gdzieś miesza jak w tyglu. Spotkaliście się z tym? Możliwe, że nie, ale warto sobie te powiedzenia przyswoić. Jeżeli poznamy znaczenie słowa tygiel, to wszystko stanie się oczywiste i jestem pewna, że będziecie chętnie sięgać po to słowo tygiel, dlatego że oznacza ono różne sytuacje życiowe, bardzo częste. Na pewno Wam też kiedyś przytrafiło się coś, o czym można by powiedzieć, jest jak w tyglu. No więc cóż to jest ten tygiel? Dzisiaj najczęściej nazywamy takie miejsce albo taki moment, w którym zachodzą gwałtowne przemiany. Przemiany społeczne, przemiany narodowościowe, religijne. Na przykład, gdy na jakimś terenie spotkają się ludzie, którzy mówią różnymi językami, językami z całego świata, to mówi się, że tam jest taki tygiel językowy. O Londynie, czyli stolicy Wielkiej Brytanii, mówi się, że to jest takie miasto tygiel. Tygiel kulturowy, tygiel narodowościowy i tygiel językowy. Dlaczego? Ano dlatego, że właśnie w tym mieście spotykają się ludzie chyba ze wszystkich stron świata. Ludzie, którzy mówią chyba wszystkimi językami świata. I to się wszystko miesza. Oni są w jednym miejscu, a są tak różni. I ponieważ to się miesza, nazywamy Londyn tyglem. Takich tyglów w historii było sporo i ciągle jest ich całkiem dużo. Może będziecie mieli okazję i ochotę, żeby poszukać sobie właśnie w historii różnych tyglów językowych, kulturowych, może tyglów muzycznych, kto wie. Ale ciekawe jest też pytanie, skąd się właściwie wzięło to powiedzenie, że coś jest tyglem, albo gdzieś jest jak w tyglu, czyli różne rzeczy się mieszają. Skąd to się wzięło? Ano stąd, że w takim pierwszym, najpierwszym znaczeniu słowo tygiel odnosiło się nie do miejsca, nie do czasu, tylko do przedmiotu. Tygiel to było naczynie kuchenne w kształcie takiej długiej miseczki opartej na nóżkach, no i do tej miseczki dodatkowo była przyczepiona długa rączka. W takim tyglu, który był bardzo wytrzymały, można było gotować rozmaite rzeczy. Wsypywać, dosypywać, dolewać, dokładać różne rzeczy takie, które topiły się albo gotowały się w wysokiej temperaturze, bo ten tygiel był bardzo wytrzymały. No i ponieważ była to taka długa rynienka, to wiele rzeczy rozmaitych, różnych tam się mieściło. No i im więcej tych rzeczy tam się mieściło, im bardziej one się gotowały, tym bardziej się mieszały. Tygiel był bardzo poręczny w kuchni, ale od obserwacji tego, że właśnie tam się miesza, tam się doskonale miesza i gotuje, wrze w gorącu różne rzeczy, od tego właśnie znaczenia, od tej obserwacji wzięło się to znaczenie współczesne. Takie, które pozwala słowo tygiel odnieść do miejsca. Tak jak Londyn to jest tygiel językowy i tygiel kulturowy. Słowa tygiel używają także specjaliści, chemicy, którzy na przykład topią różne metale w bardzo wysokich temperaturach i właśnie robią to w tyglach, bo tygle są bardzo wytrzymałe. A zatem tygiel to jest miejsce wytrzymałe, miejsce, które wytrzymuje wysoką temperaturę i które pozwala na mieszanie się różnych rzeczy. A przenośnie to jest takie miejsce w świecie, w którym mieszają się ludzie, mieszają się języki, miesza się muzyka, może się mieszać literatura, a jeszcze nie jedna rzecz się miesza. Może będziecie mieli ochotę właśnie pomyśleć sobie o różnych tyglach albo porozmawiać z kimś, na przykład z rodzicami, o różnych tyglach, które współcześnie w świecie niewątpliwie są. Może spróbujecie też te tygle jakoś opisać albo zastanowić się, czy to dobrze, że są takie tygle, czy one są bezpieczne, czy nie. Co wy na to? Spróbujecie? Powodzenia i do usłyszenia!

na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy brytwannie, lecz zdębiał

0: emocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Tydzień temu rozmawialiśmy o uszach, a skoro o uszach było, to czas na oczy. Ze słowem oko mamy równie wiele powiedzeń, co ze słowem ucho, więc przynajmniej o kilku dzisiaj opowiedzmy, bo każde z nich jest naprawdę bardzo, bardzo kolorowe. Mamy na przykład takie powiedzenie: czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Właściwie o co chodzi? Przecież to człowiek widzi, a nie oczy. I to człowiek może odczuwać żal albo radość, a nie serce. Więc dlaczego zbudowaliśmy takie powiedzenie, w którym nasze narządy, oczy i serce zastępują w pewnym sensie nas, zachowują się tak jak człowiek? No bo mówimy, że oczy czegoś nie widzą i że sercu czegoś jest żal albo nie żal. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że właśnie chcieliśmy pokazać, co my sami przeżywamy za pomocą nazw naszych organów, które kojarzymy z postrzeganiem świata i z przeżywaniem różnych uczuć. Wyjaśnijmy przede wszystkim jednak, co też to powiedzenie znaczy. Gdy mówimy, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, mamy na myśli to, że łatwiej znieść stratę, o której się nic nie wie. Czyli jeżeli nie wiemy o czymś, to jest to, że oczy czegoś nie widzą, to nie cierpimy, gdy tego nie dostajemy albo gdy coś się nie udało, nie powiodło, no bo nie wiedzieliśmy o czymś, więc nie cierpimy z powodu braku albo z powodu straty tej rzeczy. I właśnie tutaj sercu jest nie żal tego, czego nie doświadczyło, czego nie miało. Więc właściwie to powiedzenie jest dość optymistyczne, bo pokazuje, że czasami udaje nam się nie cierpieć tak, jak moglibyśmy cierpieć w innej sytuacji. Z kolei cierpimy wtedy, gdy usłyszymy jakąś krytyczną uwagę na swój temat.

temat, krytyczną albo niepochlebną. Spodziewaliśmy się, że ktoś nas pochwali, że ktoś będzie mówił same dobre rzeczy o nas, a okazuje się, że jakaś osoba postrzega nas inaczej niż my samych siebie postrzegamy. My uważamy, że jesteśmy świetni, a ktoś mówi, no

przykro, gdy usłyszymy coś niepochlebnego, coś krytycznego o nas. Właściwie tego powiedzenia używają osoby, które chcą komuś dopiec. Jeżeli chcemy komuś sprawić przykrość, mówiąc rzeczy o nim niepochlebne, to wtedy komentujemy to często właśnie za pomocą tego powiedzenia. Ale może warto się przed tym powstrzymać, no bo jeżeli już wiemy, że to powiedzenie działa trochę jak taka szpila, albo jak taki szczypczyk nieprzyjemny, po prostu może sprawić komuś przykrość, to może lepiej czasem się powstrzymać przed powiedzeniem takich przykrych rzeczy i również przed użyciem tego powiedzenia. Spróbujmy się nad tym zastanowić, bo wydaje mi się, że to jest dość ważne w ogóle w życiu, żeby sobie nawzajem nie sprawiać przykrości. Mówimy też czasami, że ktoś widzi źdźbło w oku bliźniego, a nie widzi belki w swoim oku. I to powiedzenie, które się wywodzi z Biblii, nawiązuje do bardzo podobnej sytuacji. Lubimy krytykować innych, wyolbrzymiamy czyjeś wady, a swoich wad jakbyśmy nie zauważali. No bo właśnie, widzimy źdźbło, czyli maluteńki kawałeczek czegoś, trawki, w oku kogoś, o kim mówimy, widzimy drobnostkę, drobną czyjąś wadę, a nie zauważamy belki, czyli ogromnej wady w swoim oku, czyli po prostu w sobie. To powiedzenie jest bardzo prawdziwe i bardzo trafnie pokazuje nasz ludzki charakter. Lubimy krytykować innych, nie lubimy, gdy się krytykuje nas i nawet nie zauważamy własnych wad. Pamiętajmy o tym i jeżeli najdzie nas ochota, żeby właśnie kogoś skrytykować, to powstrzymajmy się, przypomnijmy sobie to powiedzenie i zastanówmy się, czy na pewno mamy prawo do krytyki. Może lepiej zacząć od siebie. Ciekawa jestem, czy przychodzą Wam do głowy jakieś inne powiedzenia związane z okiem, a jeśli tak, to co też one znaczą, czy ich używacie na co dzień? Zastanówcie się nad tym i no, kto wie, może jakaś ciekawa sprawa się z tego powodu urodzi Wam w głowie, a nawet w oczach. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy, ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
0: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
2: Nie, no co ty, mało mami się niedzielę, daj spokój.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy, jak doskonale wiecie, o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. W naszym cyklu nadszedł czas na literę EU. EU kojarzy się zazwyczaj z łyżwami, ale przecież to nie ta pora roku, żeby rozmawiać o łyżwach, prawda? Bo na łyżwach jeździ się raczej zimą. Jakież więc słowo na EU może dzisiaj nam się tutaj pojawić? Ha? Mam dla was takie słowo, taki wyraz. Uwaga, uwaga, łasy. Ktoś może być łasy. Łasy, czyli taki, że lubi różne smaczne rzeczy. Ktoś chciwy na przysmaki, też tak można powiedzieć. Na przykład można być łasym na słodycze, można być łasym na jabłuszka. O, ja na przykład zdradzę wam, jestem łasa na jabłka. Uwielbiam jeść jabłka i marchewki też. Jestem na nie bardzo łasa. Ale ktoś łasy to również może być ktoś taki, kto bardzo lubi i bardzo chce różnych rzeczy, niekoniecznie do jedzenia. Na przykład mówi się, że proszę bardzo, to jest człowiek łasy na komplementy, czyli lubi, gdy się go komplementuje, lubi, gdy mówi się mu miłe rzeczy. Ktoś może być łasy na książki, ktoś może być łasy na radio i wydaje mi się, że wśród naszych słuchaczy jest wiele dzieci i w ogóle wiele osób łasych na radio, czyli takich, które bardzo chcą i bardzo lubią słuchać radia. Łasy w obu znaczeniach to jest inaczej ktoś łakomy, bo przecież można być łakomym na jedzenie, na marchewki, na jabłka, na słodycze, na ogórki, na rozmaite rzeczy do jedzenia można być łakomym, czyli lubić coś jeść i zwykle jeść to w dużych ilościach. To jest pierwsze znaczenie, ale także ktoś łakomy to jest ktoś, kto bardzo czegoś chce, ktoś zachłanny. Można być właśnie łakomym na pieniądze. Niektórzy tak mają. Można być łakomym na pochwały. Można być łakomym na filmy, na książki, na różne rzeczy, których chce się mieć jak najwięcej. No i teraz tak, mamy dwa słowa, łasy i łakomy, oba na literę EU i od tego pierwszego utworzyliśmy wyraz łasuch, bo ktoś łasy to jest łasuch, a od drugiego słowa utworzyliśmy słowo łakomczuch, no bo ktoś łakomy to jest łakomczuch. Ciekawa jestem, na co wy jesteście łasi albo łakomi, czyli czy jesteście łasuchami, czy może łakomczuchami. Co najbardziej lubicie i jeść, i mieć, bo to mogą być różne rzeczy. Opowiedzcie o tym komuś, albo może zadzwońcie do radia i powiedzcie, na co jesteście łasi. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień ciekawostek językowych. Rozmawialiśmy przez jakiś czas o krasnoludkach językowych i może jeszcze do nich kiedyś wrócimy, ale teraz proponuję wam rozmowy o mądrze brzmiących słowach, czyli o eponimach. Nie musimy tego wyrazu pamiętać, ale oczywiście możemy go poznać, bo to jest słowo, które nazywa bardzo ciekawe zjawisko w języku. Eponimy to są takie wyrazy, które nazywają przedmioty, rzeczy, ruchy, zjawiska, czyjeś cechy, ale pochodzące od nazw własnych, czyli na przykład od imion albo od nazwisk. Nie sposób nie przywołać dwóch eponimów, które ze zdrowym stylem życia się

kojarzą. Chodzi o wyrazy Graham oraz prysznic. Tak, tak, to są eponimy. Te słowa powstały od jakiejś nazwy własnej, w tym wypadku od nazwisk wynalazców. Ale po kolei. Graham albo Grahamka to, wiecie co to jest, prawda? Dietetyczne pieczywo z mąki z otrębami, bez drożdży, a tę mąkę jeszcze grubo się miele. Pochodzi od nazwiska Sylwestra Grahama albo Grahama, tak czytamy właśnie to nazwisko, amerykańskiego prekursora zdrowego trybu życia. Graham propagował ruch, spacery, spanie na twardych materacach, zimny prysznic, a przede wszystkim stosowanie diety złożonej z pieczonego w domu chleba. Do tego stopnia propagował właśnie te swoje zdrowotne zalecenia i do tego stopnia ludzie go słuchali i w domach piekli chleb, że któregoś razu zdenerwowani piekarze napadli Grahama, bo w pewnym sensie odbierał im zarobek, bo ludzie nie chcieli kupować już chleba w piekarniach, tylko chcieli piec własny zdrowy chleb w domu. Graham uważał, że dla zdrowia należy również jeść wiele ziaren, owoców i jarzyn. Dzisiejsi wegetarianie i weganie z całą pewnością z Grahamem by się zgodzili. Zresztą w ogóle lekarze, dietetycy uważają, że te zalecenia Grahama były naprawdę sensowne, naprawdę zapewniały zdrowie. Dziedzictwem Grahama oprócz chleba, no i bułek, grahamek, jest także współczesny przemysł płatków śniadaniowych. Właśnie z zaleceń dietetycznych, zdrowotnych tego wynalazcy wywodzą się płatki śniadaniowe, które przecież chyba wszystkie dzieci, albo prawie wszystkie, bardzo, bardzo lubią. Sylwester Graham żył mniej więcej 150 lat temu, ale jego zalecenia, mimo upływu tak długiego czasu, są cały czas aktualne. Więc jeśli chcemy żyć zdrowo, jedzmy graham, grahamki, dużo warzyw i owoców, śpijmy na dość twardych materacach, no i ruszajmy się. Wtedy zdrowie zapewnione. A także oczywiście bierzmy prysznicę. To było jedno z zaleceń Grahama i tutaj przechodzimy do drugiego naszego słowa, do drugiego eponimu. To jest właśnie wyraz prysznic. Co to jest prysznic? Wiemy, chyba wszyscy mamy w domu prysznicę, czyli aparaty do kąpieli natryskowej. Prysznic działa w ten sposób, że woda z rury przechodzi przez rodzaj sita i dzięki temu spada na nas gęstym deszczem kropel. Nie takim jednym ciurkiem, tylko właśnie rozprasza się i mamy wrażenie, że kąpiemy się w deszczu. To jest bardzo przyjemne, bardzo zdrowe, no i też skuteczne. Po prostu lepiej się nam myje i kąpie właśnie pod takim deszczem kropel, a nie pod jednym mocnym ciosem wody, która mogłaby na nas spadać z jakiejś rury z góry. Samo słowo prysznic, skoro już wiemy, że to jest eponim, też pochodzi, to jest naturalny wniosek, też pochodzi od jakiejś nazwy własnej. W tym wypadku od nazwiska wynalazcy Vincenta Prysznica. To był Niemiec, który ponad 150 lat temu wymyślił wodolecznictwo. Mieszkał na terenie dzisiejszych Czech, a ściślej rzecz biorąc Moraw. I w swoim gospodarstwie otworzył zakład wodoleczniczy, czyli zakład, w którym za pomocą różnych masaży wodnych, kąpieli wodnych, przywracał ludziom zdrowie. Ten zakład, ten pierwszy, który Prysznic otworzył w swoim gospodarstwie, zyskał światową sławę, a jedno z czołowych urządzeń wymyślonych przez tego wynalazcę to właśnie prysznic. Ten prysznic, którym możemy się cieszyć w każdym domu, w naszym własnym domu. Nie musimy wcale jeździć na Morawy, żeby poddać się kąpielom prysznicowym. A może mielibyście ochotę dowiedzieć się czegoś o tych wspaniałych wynalazcach, dzięki którym wiemy trochę więcej, jak zdrowo żyć? Poszperacie sobie? Powodzenia i do usłyszenia!

radiowo, porankowo, to właśnie my budzimy się, drodzy radiosłuchacze. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, to jest Poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a dzisiaj mamy środę, 12 dzień sierpnia. Wakacje jeszcze w pełni. Już bliżej niż dalej, mówiąc tak kolokwialnie, tak trochę podwórkowo, ale jeszcze kilkanaście dni wakacji zostało. Zatem na początek tej dzisiejszej audycji od razu zapytam was, jakie macie plany na resztę wakacji? A jeśli ktoś jeszcze nie ma planów, bo woli spędzać dzień za dniem z tych wszystkich wolnych wakacyjnych dni spontanicznie, to zapytam was o przeszłość, wakacyjną przeszłość 2026. Jak wam upłynął lipiec i jak wam upłynęła prawie już pierwsza w całości połowa sierpnia 2026, czyli jak spędzacie wakacje? 22 645 20 55. Dzisiaj ma być słonecznie, dzisiaj ma być ładnie, dzisiaj ma być pięknie przy środzie 12 sierpnia. Upałów nie spodziewajmy się właśnie dziś. Jeszcze nie. Zatem myślę, że to są dobre wiadomości na początek, na rozpoczęcie naszego poranka. Będziemy się budzić, będziemy się rozgrzewać i będziemy się bawić, jak to w wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. A ta zabawa, na którą was dzisiaj zaproszę, jest zabawą, do której nie potrzebujecie prawie że żadnych rekwizytów. Potrzebujecie tylko siebie i swoje chęci, i swoją ciekawość świata, i swoją ciekawość samych siebie, i swoją wyobraźnię. Co ja będę gadał? Zaraz się rozgadamy jeszcze bardziej, ale po piosence zaczniemy od zagadki, która wprowadzi nas w świat dzisiejszej zabawy w poranku w Polskim Radiu Dzieciom.

Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj się cieszymy, bo jest połowa tygodnia i zagadki będą w Polskim Radiu Dzieciom i będą też dzisiaj goście. Będą goście, którzy podpowiedzą nam, jak bawić się tym, co mamy w sobie, jak skorzystać z tych talentów, które mamy w sobie. Ja wiem, że może mówię na razie troszkę enigmatycznie, trochę tajemniczo, ale zbliżam się powolutku do naszej pierwszej, dzisiejszej środowiska. Porankowej zagadki. Zagadki, która podpowie wam i rozjaśni nam wszystkim, kto będzie bohaterem, a może bohaterką dzisiejszej audycji. Ale zanim to nastąpi, to sprawdźmy, co się dzieje w kalendarzu. Nie wiem, czy wiecie, ale dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jeśli jakaś młodzież nas teraz słucha, a myślę, że całkiem sporo, to pozdrawiamy was serdecznie, droga młodzieży. Życzymy wam wspaniałego waszego dnia. I cóż, dużo zdrowia, pomyślności, trochę tak imieninowo, ale przede wszystkim spełniania waszych marzeń i waszych najskrytszych pragnień. Dzisiaj mamy 224 dzień roku i sprawdzamy od razu, co się dzieje ze Słońcem. Słońce jest z nami już od ponad 2 godzin i będzie jeszcze przez kilkanaście godzin na niebie świeciło i uśmiechało się do nas, chociaż... Czy słońce się uśmiecha? No w bajkach i baśniach jak najbardziej. W każdym razie będzie świeciło i uśmiechało się do nas do godziny 20.07, co oznacza, że dzisiejsza środa trwa 14 godzin i 52 minuty. No to skoro tak o tym uśmiechu, słońca uśmiechu wam powiedziałem, to teraz inna piosenka nie może zabrzmieć w Polskim Radiu Dzieciom niż właśnie taka jak... Lato za jeden uśmiech.

No dobrze, obudźmy się już na dobre, drodzy radiosłuchacze, a mam nadzieję, że takim przyczynkiem do dobrej pobudki razem z Polskim Radiem Dzieciom będzie moja zagadka. Już mam zagadkę, odnalazłem ją. Myślałem, że schowałem ją w plecaku, nie było. Myślałem, że schowałem ją w torbie podróżnej, nie było. Myślałem, że schowałem ją w czapce, nie było. I w końcu w kieszeni, w prawej kieszeni moich spodni znalazła się moja zagadka zapisana na karteczce, która brzmi tak. Gdy struny gitary muzyk trąci ręką, co struna wydaje? Kto odpowie prędko? Gdy struny gitary muzyk trąci ręką, co struna wydaje? Kto odpowie prędko? 22 645 20 55. Zapraszam. Dzwońcie. Ciekaw jestem, czy łatwo rozszyfrujecie tę zagadkę, czy będą jakieś wątpliwości. W każdym razie ja nie mam wątpliwości, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę. Słońce i jeszcze raz słońce. Cała Polska jawi się dzisiaj bardzo słonecznie i można by rzec, że temperatura będzie taka jak jeszcze kilkanaście lat temu w czasie wakacji, polskich wakacji, kiedy nie dotyczyły nas tak bardzo jak dziś te wszystkie zmiany klimatyczne, to globalne ocieplenie, czyli to oznacza, że dzisiaj temperatura bardzo przyjazna, od 19 i 20 stopni na północnym zachodzie do 22-24 w centrum, 24 również na zachodzie, 22 na wschodzie, 20-24 na południu. I wszędzie słońce. Dziś parasol niewskazany, dziś parasol niepotrzebny. Nie, ale potrzebna jest

0: wasza uwaga, wasze skupienie, by odgadnąć, co się kryje w mojej pierwszej dzisiaj zagadce. O, ktoś zadzwonił. Któż to taki? Chyba Olek i Ola. Cześć, kochani. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To powiedział Olek. A gdzie jest Ola?
1: Ala.
0: Ala, przepraszam. No... No znowu coś z tym lewym uchem mi się dzieje. Jakoś mi się zatyka
1: Dzień
0: zawsze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Alu. Ala i Olek, dobrze zapisałem?
1: Tak.
0: Kochani, skąd wy dzwonicie? Z jakiego miasta, miasteczka lub wsi?
1: My dzwonimy z Łodzi.
0: O, a ja byłem w Łodzi w piątek. Ha, ha, ha, ha. Co ciekawego dzisiaj w Łodzi? Jak pogoda?
1: Słonecznie na pewno.
0: Słonecznie?
1: Tak.
0: Jeszcze chyba troszkę śpicie, bo takie głosy nieobudzone. Czy się mylę?
1: Tak.
0: Chyba tak. Alu, kiedy wstaliście? Przed chwilką, czy już troszkę wcześniej?
1: Trochę wcześniej.
0: A czy było już pyszne śniadanko?
1: Jest dopiero.
0: Jecie dopiero to śniadanko?
1: Tak.
0: No to smacznego, kochani. Co dobrego dzisiaj na talerzu, na śniadanie, Olku?
1: Tost z miodem i tost z dżemem.
0: Uuu, czyli tak na słodko. A dżem o jakim smaku? Truskawkowy, poziomkowy, wiśniowy czy jakiś inny?
1: Śliwkowy.
0: Mniam, mniam, mniam, śliwkowy. Alu, a co dobrego macie do picia? Herbatkę, mleko czy coś innego?
1: Ja mam tylko coś do picia, ale to jest jakiś maliniak.
0: Co takiego?
1: Maliniak.
0: To jakiś malinowy napój chyba, tak?
1: Tak.
0: Mniam, mniam, mniam, palce lizać. No dzisiaj u was po prostu na słodko, śniadaniowo. A u nas dzisiaj już zagadka, którą, tak jak mówiłem wcześniej, udało mi się w końcu odnaleźć. Ja przypomnę wam, jak ta zagadka brzmi. Zgoda?
1: Tak.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak.
0: No to uwaga, uwaga. Gdy struny gitary muzyk trąci ręką, co struna wydaje? Kto odpowie prędko? Znacie odpowiedź?
1: Struna wydaje dźwięk.
0: A jak myśli Ala, czy Olek udzielił dobrej odpowiedzi, czy nie? Czy to jest dźwięk?
1: Zawstydziła się, Ala.
0: Zawstydziła się? To nic złego. Każdy ma prawo czasem się zawstydzić. Powiedz Ali, że to nie jest nic złego, a ja już mówię i już odpowiadam, drogi Olku, na twoją odpowiedź. Czy to jest dźwięk? Tak, to jest dźwięk i dzisiaj o dźwięku porozmawiamy, ale takim dźwięku ludzkim, który my mamy w sobie. Ten dźwięk, który my z siebie wydobywamy. Ludzie, to co to takiego? Głos. Tak jest. No to, o właśnie, krasnoludki do nas przybyły i... Jeszcze raz dla ciebie, Olku, ale dla Ali też te brawka, bo ona też z tobą na pewno myślała, zastanawiała się, jaka jest odpowiedź na tę moją zagadkę, prawda?
1: Tak.
0: To drogi Olku, teraz kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, niedługo będzie miał
0: inny. O, wszystkiego dobrego dla taty.
1: Kuzyna. Kogo jeszcze tam? Babcie, moją Milusię. i babcie Marysie.

0: się, bo należy w domu na łóżku szpitalnym.
1: O, to trzymamy kciuki za jej zdrowie. Wszystkiego dobrego dla babci.
0: No i jeszcze dać kostkę. Za kuzynkę.
1: Mhm.
0: I oddaję głos siostrze, kogo
1: ktoś jeszcze chce pozdrowić, tak?
2: Ja mamę, Olka, tatę, Malesię, bo ma złamaną ręce.
1: Ojej.
2: Blanka, Misię, Antka i... I ten polskie radio dzieciom.
1: Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. I my was pozdrawiamy. Dla wszystkich, którzy tego potrzebują najbardziej dzisiaj, dużo zdrówka życzymy. No i cóż, pięknego dnia dla was wszystkich. Dziękujemy, Alu. Dziękujemy, Olku, że do nas zadzwoniliście się. Zadzwoniliście? Trzymajcie się, o tak chciałam powiedzieć. Pa, pa, do usłyszenia.
2: Do widzenia.
1: Tak jest, drodzy radiosłuchacze. My dzisiaj urządzimy sobie takie głosowe zabawy, dlatego mówiłem, że dzisiaj rekwizytów nie potrzebujemy w poranku. Potrzebujemy tylko siebie i to, co mamy najlepszego. A jednym z tego, z tych rzeczy, jedną z tych rzeczy, które mamy najlepsze w sobie, jest nasz głos. Wyobraźcie sobie teraz, że na całym świecie żyje ponad 8 chyba miliardów ludzi, a mimo to każdy z nich ma zupełnie, zupełnie inny głos. I myślę, że można to trochę porównać do odciska palca. Odcisk palca. Nie ma dwóch identycznych odcisków naszych palcy, dlatego nasz głos też jest czymś wyjątkowym. Powstaje dzięki współpracy płuc, strun głosowych, języka, ust, nosa. Dlatego brzmi właśnie tak, u mnie brzmi właśnie tak, a nie inaczej. U Olka brzmiał trochę inaczej i u Ali jeszcze inaczej. I każdy, kto dzisiaj zadzwoni, będzie mówił innym, ale swoim głosem. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet bliźnięta jednojajowe mówią odrobinę inaczej. Zatem podsumowując, pierwsze pół godziny naszej porankowej audycji, głos, głos i jeszcze raz głos. Niech króluje głos i każdy niech zapamięta, że jego głos jest wyjątkowy. Wracamy tuż po godzinie 8.
3: Tylu dorosłych powtarza od lat, że dzieci jak ryby.

0: głos.
1: Autopromocja.
2: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
3: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
2: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
3: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
2: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
3: Właśnie.
2: Miś Michaś
3: i Smogadaś
2: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
3: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
2: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
3: Pa, pa!
1: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Na zegarach godzina 8:00. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porankowej, środowej, wakacyjnej audycji. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Dzisiaj proponujemy wam w poranku zabawy głosem. Głosem, który, jak już ustaliliśmy przed godziną 8:00, jest czymś wyjątkowym. Czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym u każdego z nas. To bardzo ciekawe, że rodzice potrafią rozpoznać swoje dziecko po jednym słowie, a dzieci z kolei od razu wiedzą, kiedy woła je mama, bo znają, bo kojarzą jej głos. Ale gdyby jakaś inna pani zawołała te same dzieci, wiedziałyby, że nie jest to ich mama, bo dźwięk, bo brzmienie, bo głos tej osoby byłby inny. Można zatem śmiało powiedzieć, że głos to jest nasza taka osobista, dźwiękowa wizytówka. A my już za kilka chwil będziemy również czekać na wasze wizytówki, na wasze tym razem niedźwiękowe, ale jakby to powiedzieć, gimnastyczne wizytówki, czy raczej powinienem powiedzieć gimnastyczne zadania. Tak jest. Pamiętacie naszą zabawę, naszą poranną rozgrzewkę? Myślę, że to dobry moment, by zaproponować wam telefonowanie do Polskiego Radia Dzieciom. Numer telefonu 226452055. Niech dzwonią wszyscy, którzy chcą i mnie, i Darii zadać jakieś ćwiczenia, które będziemy wykonywać razem. Razem wy też będziecie je, mam nadzieję, wykonywać. Po drugiej stronie telefonu, bo my nie chcemy sami ćwiczyć. Jak już ćwiczymy, to wszyscy razem. Zatem zapowiadam wszem i wobec, że przyszedł czas na
6: poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.

0: Podwórkowe zabawy za nami, a przed nami zabawy głosem i zabawy aktywne, gimnastyczne. Halo, halo, drodzy radiosłuchacze, czy wy jeszcze śpicie? Poranna rozgrzewka miała być, poranna rozgrzewka. My z Dario jesteśmy gotowi, żeby już się rozgrzewać, żeby już ćwiczyć razem z wami. Zatem przypominam numer do studia 226452055, a w oczekiwaniu na wasze, mam nadzieję, bardzo proste, bardzo proszę o to, żeby było prosto i nieskomplikowanie. W oczekiwaniu na wasze bardzo proste ćwiczenia zajmijmy się jeszcze znowu naszym głównym tematem dziś, czyli głosem. Nie musimy nikogo widzieć, nie musimy wiedzieć, czy jest szczęśliwy, czy smutny, czy zdenerwowany. Wystarczy bardzo często usłyszeć czyjś głos. I ja na przykład miałem taką ostatnią sytuację, pamiętam. Siedziałem jakiś taki zamyślony i nagrałem tak zwaną głosówkę, czyli wiadomość głosową do mojej przyjaciółki, która po chwili odpisała: co się stało? Dlaczego jesteś taki smutny? Co prawda smutny nie byłem, ale byłem zamyślony, bo zastanawiałem się, gdzie schowałem taką jedną rzecz, której nie mogłem znaleźć. I to jest bardzo dobry przykład do naszej dzisiejszej audycji, bo po krótkiej wiadomości głosowej ktoś, kto mnie dobrze zna, rozpoznał moje emocje. Bo tak jak przed chwilą powiedziałem, głos, nasz głos mówi, czy jesteśmy szczęśliwi, smutni, zdenerwowani, zamyśleni, wyraża nasze emocje. Kiedy się cieszymy, mówimy zwykle szybciej i jaśniej, takim jaśniejszym brzmieniem, jaśniejszym, jakby to powiedzieć, przyjemniejszym nawet trochę dla ucha dźwiękiem. A wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, nasz głos robi się spokojniejszy, bardziej cichy. Za to strach sprawia, że głos nam lekko drży. A złość potrafi nasz głos uczynić jakim? No po prostu bardzo mocnym, bardzo głośnym. Co ciekawe, nawet uśmiech można usłyszeć. Posłuchajcie, teraz w ogóle się nie uśmiecham. Mówię do was z taką smutną minką, a teraz się uśmiecham. Kąciki ust poszły do góry i myślę, że doskonale słyszycie to w zmianie dźwięku, który emituje do was przez mikrofon. To jeszcze raz. Teraz w ogóle się nie uśmiecham. Kąciki ust spadają w dół, a teraz uśmiecham się od ucha do ucha. Kąciki ust znowu poszybowały w górę. Jak mógłbym podsumować to wszystko, o czym wam teraz powiedziałem? Myślę, że jednym krótkim zdaniem. Po prostu można śmiało powiedzieć, że głos jest takim naszym prawdziwym tłumaczem, tłumaczem naszych uczuć. A ja powiem wam szczerze, drodzy radiosłuchacze, nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego nikt jeszcze nie zadzwonił z ćwiczeniami gimnastycznymi do nas. Przypominam, to już najwyższy czas, by rozpoczęła się
1: poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Czekamy zatem na wasze ćwiczenia i słuchamy Fasolek w piosence Dobra Pogoda. Aha, i numer do studia 226452055.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No i są nasi dzisiejsi trenerzy i trenerki. Do Polskiego Radia Dzieciom dodzwonili się mama Kinga, Ala i Max. Dzień dobry, kochani.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie wesołe głosy. Jeszcze chyba Maxa tylko nie usłyszałem, tak?
2: Tak, nie, Max już był, teraz Ala. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Każde się liczy, każde jest równie ważne. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście. Gdzie wy jedziecie? Bo wiem od Darii, że jesteście gdzieś w podróży, tak?
2: Tak, już jesteśmy pod przedszkolem.
1: Ohoho, no to dobrze, to w takim razie nie zabieram wam więcej czasu, tylko zapraszam do gimnastyki. Zapraszam na lekcję WF-u, na poranną rozgrzewkę. Co my mamy robić, pani Kingo? Będzie trudno czy łatwo?
2: Oj, nie będzie łatwo.
1: Pani
2: musi mnie pan poważnie rozgrzać.
1: Pani Kingo, jakieś problemy na linii. Chyba musimy się rozłączyć.
2: Oj, niech pan nie oszukuje. Niech pan nie oszukuje, tylko rozgrzewa mięśnie.
1: Żartuję. To taki żarcik, żeby pokazać, jak różnie może brzmieć nasz głos, bo dzisiaj o głosie rozmawiamy, dlatego to było w nawiązaniu do tematu audycji. Już pani Kingo, ja nie sądziłem, że taka z pani surowa trenerka, ale bardzo dobrze, w zdrowym ciele, zdrowy duch. 3, 2, 1, co mamy wykonywać?
2: Co, Maksiu, ma pan robić? Jakie pierwsze zadanie? Może?

0: że 5 podskoków na lewej nodze.
1: Dzięki, Max. No to wstaję. Uwaga, na lewej czy na prawej?
0: Na której? Lewa czy prawa?
1: Prawa, proszę. Max, na prawej. No dobrze, lewa. Uwaga, skaczę. Raz. Ojej. Dobra. Dwa, trzy, cztery, pięć. Poszło, zrobione.
0: Brawo.
2: A teraz coś trudnego.
1: A gdzie są brawa dla mnie? Ja naprawdę na lewą mam słabszą, na prawej wolę, ale zrobiłem to na lewej i w ogóle żadnych oklasków po waszej stronie nie słyszę.
0: Brawo! O,
1: no i teraz jest lepiej. To i teraz jest lepiej. Czuję satysfakcję i mogę jeszcze
2: teraz
1: więcej.
2: Na prawej do nieba.
1: Na prawej do nieba? Alu, ale nie da się do nieba, bo u nas jest sufit ze światłami w studiu Polskiego Radia Dzieciom. To co, może do sufitu, tak?
0: Jak najwyżej.
1: Dobrze, kochani, oddalam się od mikrofonu, żebyście też uwierzyli, że ja naprawdę ćwiczę, a nie, że tak sobie usiadłem i tylko gadu. Dobrze, na prawej jak najwyżej do sufitu. Uwaga, zaczynam. Jesteście ze mną? Trzymacie kciuki?
0: Jesteśmy.
1: Skaczę. Raz. Daria na mnie tak spojrzała. Daria, ćwiczymy. Trzy, cztery, pięć. Udało się, prawie sufit przebiłem. Kto bije brawa?
0: Medi, brawa, bo pan się starał.
1: Pan się bardzo starał, pan się postarał. Aż tchu mi zabrakło. Słuchajcie, dobra rozgrzewka. Nawet nie trzeba kawy. Obudziłem się po tych skokach do sufitu. Dziękuję wam bardzo. I teraz bardzo was proszę o ważną informację w postaci pozdrowień. Kogo chcecie pozdrowić?
0: Chcemy pozdrowić tatusia, dziadków i babcie i wszystkie dzieci, które nas słuchają i każdego, kto robi właśnie rozgrzewkę.
1: Tak jest. A wy jesteście po rozgrzewce już?
0: No my nie właśnie.
1: No pani Kingo, no to... A możecie już wysiąść z samochodu? A nie, jak wysiądziecie, to się nie będziemy słyszeć. Dobrze, to uwaga, to teraz ja dla was rozgrzewkę. No jak to? Sami nie rozgrzani i dzwonią i rozgrzewkę robią, no. Słuchajcie, Ala, Max, pani Kingo, łączymy dwie dłonie.
0: Dwie dłonie łączymy?
1: Tak. I klaszczemy. Coraz szybciej.
0: Klaszczemy.
1: Dobrze, koniec, pierwsze ćwiczenie
0: widać
1: za nami.
0: Widać, że mocno nierozgrzani niestety.
1: No dlatego ja się o was martwię i dlatego zmieniłem plany całej audycji i teraz ja was będę rozgrzewał. Unosimy prawą rękę do góry, lewą rękę do góry i wkręcamy tak zwane żarówki. Najpierw powoli, potem troszkę szybciej. Mam nadzieję, że wszyscy radiosłuchacze z nami ćwiczą. Jeszcze szybciej.
0: Ale mówi, że nie umie.
1: To proszę pomóc, Ali. Ćwiczymy, wkręcamy.
0: Ale tak kręcimy. I wszystkie dzieci do góry. Brawo. Ręce mamy rozgrzane.
1: No to już tylko...
0: Jeszcze coś szybkiego na nogi, bo musimy biec do sali.
1: Jeszcze coś szybkiego na nogi. Słuchajcie, to jak wyjdziecie z auta, najpierw oprzyjcie się o auto i najpierw wejdźcie na pół palce, czyli piętę odklejamy od podłoża i stajemy na samych palcach, na pół palcach i potem stawiamy z powrotem na podłoże. Do góry stopa, do dołu. Do góry, do dołu i tak 10 razy. Zgoda?
0: Bardzo dziękujemy. Przeprowadzimy taki trening.
1: Bardzo na to liczę. Ktoś coś jeszcze chce powiedzieć? Ala?
0: Nie, Alusia jest cichutka. Jeszcze coś, Maksim, chcesz powiedzieć? Powiedz, wszystkie dzieci mają poćwiczyć.
2: Wszystkie dzieci mają poćwiczyć.
1: Jestem za, a dorośli chyba też, Maksiu, prawda?
2: Tak.
1: No właśnie. Trzymajcie się, dobrego dnia. Dziękuję za rozgrzewkę.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Serdecznie. Do usłyszenia.
1: A my wracamy do naszych ćwiczeń, do naszych zabaw głosem. Nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, ale w środku gardła znajdują się takie malutkie struny głosowe, ale one nie są podobne do strun gitary, która też była w dzisiejszej zagadce, tylko do takich dwóch miękkich fałdek, które zaczynają drgać, kiedy przepływa przez nie powietrze z naszych płuc. I te maleńkie drgania zamieniają się w dźwięk. Potem język, usta i zęby.

ryby pomagają z tych dźwięków ułożyć słowa, takie, które narodzą się w naszym mózgu. I to właśnie dlatego możemy opowiadać różne historie, możemy śpiewać piosenki albo śmiać się do rozpuku, tak jak przed chwilą w rozmowie z surową panią trener Kingą i jej asystentami Alą i Maxem. Każde wypowiedziane przez nas zdanie można powiedzieć, że jest takim... Jakby to nazwać, jakby to ładnie określić, już wiem. Każde wypowiedziane przez nas zdanie jest takim mini koncertem naszego ciała, no bo to przecież całe ciało w gadaniu, w mówieniu, w wypowiadaniu słów uczestniczy. I bez tych naszych wspaniałych, niezwykłych strun głosowych nie moglibyśmy mówić. Zatem dzisiaj na cześć głosu. Hip hip, hura i brawa dla wszystkich wyjątkowych głosów ludzkich na świecie. Czyli po prostu dla wszystkich naszych głosów.

Powoli zbliżamy się do naszych zabaw głosem. Dzisiaj szukamy sposobów na to, jak można bawić się głosem w czasie wakacji. Ja kiedyś, całkiem niedawno, kiedy miałem 7-8 lat, zapraszałem moich przyjaciół do mnie do domu. Siadaliśmy w moim pokoju na dywanie, w kole. W środku tego koła stawialiśmy magnetofon. Rodzice i dziadkowie, którzy nas słuchają, wiedzą, czym jest magnetofon, a dzieciom, które nas słuchają, wyjaśniam, że magnetofon to kiedyś, jeszcze całkiem niedawno, było to takie urządzenie, którym można było nagrywać głos, dźwięk. Tylko do tego magnetofonu musiał być podłączony mikrofon. I ja taki mikrofon miałem, magnetofon też, magnetofon zwany jamnikiem, tak zwany, czyli taki podłużny, jak pies jamnik, dwukasetowy, i razem z moimi przyjaciółmi nagrywaliśmy przeróżne teatrzyki, nagrywaliśmy przeróżne rozmowy, zamienialiśmy się w postaci z filmów, z seriali, z... nawet... zamieniali

bawiliśmy się czasem w polityków, ale mówiliśmy wtedy o takich dziecięcych, śmiesznych, zabawnych rzeczach i najpierw to nagrywaliśmy i mieliśmy ogromny ubaw, ogromną radość. Każdy zmieniał głos, jeden mówił takim głosem, ktoś mówił takim, a ktoś mówił takim głosem. I najpierw nagrywaliśmy takie scenki, a potem je odsłuchiwaliśmy i ponownie mieliśmy wielki, wielki ubaw. Dzisiaj nie potrzebujecie żadnego podłużnego magnetofonu. Wystarczy tak naprawdę dyktafon w telefonie i już można się pobawić głosem. Można nagrać jakieś mini słuchowisko w domu. Można nagrać scenki. O, możecie też pobawić się w Polskie Radio dzieciom. Albo nazwać swoje radio jakąś waszą, wymyśloną przez was specjalną, wyjątkową nazwą i poprowadzić na przykład taką audycję, podobną do tych, które my prowadzimy w radiu. Głos, skoro on jest dzisiaj naszym głównym bohaterem, zmienia się również w czymś takim jak dubbing. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to słówko dubbing. Dubbing, czyli podkładanie dźwięku, podkładanie ludzkiego głosu pod postaci z filmów animowanych. Aktor w studiu dubbingowym siada przed mikrofonem, zakłada słuchawki, a na monitorze, na ekranie wyświetla mu się scena, na której jego bohater, powiedzmy na przykład Scooby-Doo, gra jakąś scenkę, że na przykład ucieka razem z kudłatym z kuchni, w której przestraszył ich ogromny biały duch. No i wtedy na przykład Scooby krzyczy "Ujojoj, Scooby-Doo-Doo!" I te wszystkie dźwięki albo krzyczy "Kudłaty, kudłaty, szybko, w nogi!" I te wszystkie dźwięki, te wszystkie zdania takim głosem przypominającym Scoobiego z oryginalnej wersji, w której głos pod tę postać podkładał aktor amerykański, bo jest to film amerykański. Właśnie pod tę postać podobnego głosu próbuje użyć polski aktor, ale zmieniając barwę głosu. Zatem my dzisiaj też trochę pozmieniamy barwy głosu, a ja też ciekaw jestem, czy wy macie jakieś swoje pomysły na takie zabawy wakacyjne, zabawy głosem. Bo takiej propozycji jak zabawa głosem w wakacje jeszcze chyba wam nie proponowaliśmy w tym roku. Zatem my wam proponujemy, ale też chcemy dowiedzieć się od was, czy wy może sami już takie zabawy głosowe uskutecznialiście w wakacje? Czy bawiliście się w to? 22-645-2055. Z ciekawością wysłucham wszelkich głosów i opinii w tej sprawie, a teraz pośmiejemy się trochę z Justyną Bojczuk.

0: Ale ja się bardzo cieszę i się śmieję, tak jak w tej piosence Justyny Bojczuk, bo ktoś zadzwonił do nas, żeby opowiedzieć o swoich zabawach głosem. Jest to Kostek z rodzeństwem. Cześć, Kostku.
1: Hej.
0: Hej. Cześć, jak się masz?
1: Dobrze.
0: Czy ty lubisz zabawy głosem?
1: Czasami.
0: I jak tym głosem można się pobawić? Co można z nim ciekawego zrobić?
1: Na przykład można się pobawić w głuchy telefon.
0: I jak to się robi? Przypomnij nam wszystkim.
1: Siada się w koło, jedna osoba wymyśla hasło i mówi do kolejnej osoby do ucha i jak przejdzie to przez całe koło, to ostatnia osoba mówi to na głos i może wyjść totalnie coś innego niż wyszło.
0: Niż na początku było, prawda?
1: Tak.
0: I jakie masz najzabawniejsze wspomnienia z tej zabawy? Jakie było słówko na początku, a jakie na końcu? Pamiętasz?
1: Nie, niestety nie.
0: Ale jak jest dużo osób w głuchym telefonie, to może być bardzo wesoło, prawda?
1: Tak, tak. Aha. Uwielbiam zabawę.
0: Bardzo dobrze. A czy jakieś jeszcze inne zabawy głosem znasz, uwielbiasz?
2: Na przykład pomidor.
1: Jest jeszcze taka fajna zabawa jak pomidor.
0: O, to twoja siostra chyba podpowiedziała, tak?
1: Tak, tak.
0: Jak ma na imię twoja siostra?
1: Marcelina.
0: Marcelinko, pozdrawiamy ciebie. To może Marcelinka opowie, na czym polega zabawa w pomidora?
2: Raz się dwa sypy albo więcej i jedna osoba mówi na przykład pomidor. Pomidor,
1: a druga
2: mówi, na przykład,
1: masz kolory włosy,
2: rude, a ta osoba mówi pomidor i nie można się zaśmiać, bo wtedy ona mówi pomidor.
0: Prosta zabawa tyle radości daje, prawda?
1: Tak.
0: Kochani, a powiedzcie jeszcze, jak wam w ogóle upływają wakacje? Drogi Kostku, co robiliście w pierwszym miesiącu wakacji, czyli w lipcu?
1: Teraz mój brat powie.
0: Proszę bardzo, jak twój brat ma na imię?
1: Ignacy.
0: Ignacy, jak wam upływają wakacje? Co robiliście?
2: My jeździmy na budowę do naszego nowego domu.
0: Na budowę waszego nowego domu? Dużo jeszcze zostało, żeby powstał?
2: Aha.
1: Właściwie to jest remont domu.
0: Remont domu. To gdzie wy teraz mieszkacie? W namiocie?
1: Nie, na razie mieszkamy w mieszkaniu, ale przeprowadzamy się na wieś.
0: Ale tak? Fajnie. Nie możecie się doczekać pewnie, co?
1: Tak.
0: Świetnie. A jakieś wyjazdy wakacyjne były, czy raczej spędzaliście czas na miejscu?
1: Niedługo będą.
0: I gdzie się wybieracie?
1: Do Zaborówki.
0: I co tam można ciekawego zrobić w wakacje?
1: Pojechać nad jezioro.
0: No to fajnych wakacji nad jeziorkiem wam życzę. Pamiętajcie tylko o bezpieczeństwie i o tym, żeby wszelkie wejścia do jeziora odbywały się pod okiem rodziców.
1: Tak.
0: Zgoda?
1: Tak. Dobra.
0: A teraz pozdrawiamy. Kogo pozdrawiamy?
1: Rodziców. Całe polskie radio dzieciom, cały świat, oprócz usługi.
0: O, to ostatnio w mojej audycji też się powtarzało, że dzwoniły dzieci i mówiły, że pozdrawiają cały świat oprócz złych ludzi. Bardzo ciekawe. No bardzo ciekawe pozdrowienia. Trzymajcie się. Dobrego dnia, pa pa.
1: Pa pa.
0: A teraz, drodzy radiosłuchacze, ja już zgłodniałem. Nie wiem jak wy, dlatego czas na...

0: śniadanie.
1: Tak jest. Tak jest. Dzisiaj na granie za śniadanie mamy 3 minuty. Tyle trwa piosenka, którą usłyszycie za chwilę. To znaczy, że w trakcie jej trwania macie szansę do nas zadzwonić pod numer telefonu 226-45-20-55 i opowiedzieć o swoim najpyszniejszym, najwspanialszym śniadaniu na świecie, wakacyjnym śniadaniu. Podać nam wszystkie składniki tego śniadania po to, by zainspirować nas, by wrzucić do naszych serc i do naszych głów taki kulinarny pomysł. Najlepsze śniadanie na wakacje to... Czekam na wasze telefony, a pierwsza osoba, która się dodzwoni z przepisem śniadaniowym, otrzyma w zamian od nas piosenkę, bo to będzie właśnie granie za śniadaniem.

Ach, cebulka Celestyna. Wspaniałe wykonanie Joanny Kołoczkowskiej, którą teraz, słuchając tej piosenki, wspomnieliśmy sobie z Darią. No cóż, wracamy do naszej zabawy. Zabawa trwa i czekamy jeszcze przez kilkadziesiąt sekund na wasze menu śniadaniowe, wakacyjne menu śniadaniowe. Czas na... Granie za śniadanie. Wydzwonicie do nas pod numer telefonu 226452055 ze swoim przepisem na pyszne wakacyjne śniadanie, a my w zamian za to podarowujemy wam jaką tylko chcecie piosenkę. Oczywiście ta piosenka musi być w naszym skarbczyku z piosenkami,

0: ale tych piosenek jest ponad 1 500 000, 100 900, zatem bardzo, bardzo dużo i jest szansa, że taka piosenka, jaką będziecie chcieli usłyszeć właśnie teraz przed godziną 9 w Polskim Radiu Dzieciom w naszym piosenkowym skarbczyku jest. A my skoro dzisiaj zajmujemy się głosem i zabawami głosem, zabawami dźwiękowymi, to może właśnie teraz zrobimy taki wstęp do pierwszego gościa, który pojawi się w naszym studiu tuż po godzinie 9. Będzie to doskonale wam znana Julka Rozbiecka, doskonale wam znana z naszych materiałów reporterskich, które ja osobiście uwielbiam, ale nie wiem, czy wiecie, że Julka była kiedyś reżyserką słuchowiska pod tytułem Kot w butach. Bo przecież w słuchowisku też bawimy się dźwiękiem. Można być kotem w butach, a można być młynarczykiem, a można być królewną lub jeszcze innymi postaciami. Zatem teraz zaprezentuję wam jako przedsmak rozmowy z Julką, która już po 9:00, fragment słuchowiska Kot w butach, reżyseria Julia Rozbiecka.
1: Wiem, jak masz na imię. Pamiętam ze młyna, ale ojej! Ty gadasz, kocie!
2: Ty gadasz, kocie? No pewnie, że gadam, kocie. Ty nie wiesz, że koty gadają we wszystkich bajkach. A synem, jeszcze tak niesiesz w tym worku, że było mi tam tak... Ojej, mnie tu strzyka tak niewygodnie.
1: Nic. Tylko buty na zmianę.
2: Buty? Naprawdę? Ja uwielbiam buty. Marzyłem, żeby mieć własne buty. A te w worku to wysokie są?
1: No, takie przed kolano, oficerskie.
2: Oficerskie? Ale coś takiego. I pewnie do tego z cholewami.
1: No tak.
2: No, tylko nie mów, że w dodatku czerwone.
1: No, czerwone. Niestety. Strasznie czerwone. A widziałeś ty kiedy, kocie, oficera w czerwonych butach, a te właśnie są czerwone. No i dlatego tylko na zmianę, bo innych nie mam, a chcę...
2: Ale bajka, ale bajka, ale bajka, ale bajka. Czekaj. No. A jak ty właściwie masz na imię, bo ja jakoś nie pamiętam.
1: Janek.
2: To właśnie Janek. Posłuchaj więc, drogi Janku, wiesz, że spadłem ci z nieba?
1: Raczej z worka.
2: Oj, tak mówi przecież, no, naprawdę. Miałeś szczęście, że masz mnie w spadku.
0: To był fragment słuchowiska w reżyserii Julki Rozbieckiej pod tytułem Kot w butach. Usłyszeliśmy dwie główne postaci. Kota w butach i młynarczyka, młodego młynarczyka, któremu kot w butach pomoże w wielu ważnych sprawach w tejże bajce, którą Julka Rozbiecka stworzyła razem z aktorami w postaci słuchowiska. Czyli zabawy głosem było tam co niemiara, zresztą sami to usłyszycie w rozmowie z Julką tuż po godzinie 9:00, a już teraz usłyszycie moją rozmowę z Polą i jej mamą. Dzień dobry, dziewczyny.
3: Dzień dobry.
0: Czy wy jesteście gotowe na granie za śniadanie? No to proszę bardzo, pani Polu, proszę nam podać najlepsze śniadanie wakacyjne. Z czego ono będzie się składać?
3: Na początku składniki, czy co?
0: Na początku, co to będzie?
4: Naleśniki!
0: Z czym te naleśniki?
3: Z czym naleśniki?
4: Z Nutellą!
0: Słuchajcie, dzisiaj wszystko na słodko. Wcześniej były też naleśniki z dżemem i z miodem, teraz u was z czekoladą. No słodyczy co niemiara w dzisiejszym poranku. To proszę bardzo, drogie panie, przekażcie nam teraz dokładne składniki tego śniadania.
4: Mleko, jajka, mąka.
0: Tak.
4: Ciupę soli.
0: Mhm.
3: Tak.
0: Co jeszcze?
3: I to wszystko, a potem słodkie to jest, będzie dodatek na.
0: Na sam koniec, prawda?
4: Mhm.
0: No i

0: dziewczyny, czy to jest najlepsze śniadanie wakacyjne? Lepszego na świecie nie ma?
1: Według Poli tak.
0: Polu, a czy do tych naleśników z czekoladą można dodać jeszcze jakieś owocki? Owoce.
1: Owocki?
2: Tak.
0: Jakie?
2: Arbuzy, truskawki i wisienki.
0: Ojej, to mi się te arbuzy najbardziej tutaj spodobały. No chyba to jest naprawdę bardzo dobry pomysł na wakacyjne śniadanie. No dobrze, to dziękujemy wam bardzo. Należą wam się brawka. I teraz my słuchamy, jak możemy was nagrodzić. Polu, jakiej piosenki chciałabyś teraz posłuchać w Polskim Radiu Dzieciom?
2: Małe TGD.
0: No dobrze, to już za chwilę piosenka od małego TGD specjalnie dla ciebie, a wy dziewczyny pozdrawiajcie śmiało. Proszę bardzo, Pola, kogo chcesz pozdrowić?
2: Mamę, tatę, brata, cały świat.
3: I Polskie.
2: I Polskie Radio z Dzieciom i Krasnoludki.
0: I krasnoludki, i polskie...
3: Oczywiście.
0: Słucham?
3: I pana prowadzącego również.
0: Bardzo dziękujemy. A czy Darię wydającą tę audycję też pozdrawiacie?
3: Oczywiście, oczywiście.
0: No właśnie. A kogo chce mama pozdrowić? Czy to już wszystkie pozdrowienia zmieściły się w tym, o czym powiedziała Pola?
3: Myślę, że tak.
0: No to bardzo się cieszę. Dziewczyny, a powiedzcie jeszcze, jak wam w ogóle upływają wakacje? Pola, fajnie jest, czy tak sobie?
2: Fajnie.
0: Można powiedzieć, że te wakacje u ciebie to jest taki jeden wielki, długi dzień dziecka?
2: Tak.
0: No to już wiecie, jakiej piosenki małego TGD posłuchamy teraz.
3: Super.
0: Dzień, dzień, dzień dziecka, dzień dziecka, dzień, dzień dziecka. Trzymajcie się. Skaczemy i śpiewamy?
3: Dziękujemy. Tak,
0: do usłyszenia, pa, pa.
3: Miłego dnia.
0: Wzajemnie.
3: Dziękujemy.

0: A my, drodzy radiosłuchacze, zapraszamy Was już teraz na...
1: Zgryzienia.
0: Czyli poprosimy, by zadzwoniła do nas para, albo trio, albo kwartet. W każdym razie musi być jedna osoba dorosła, co najmniej jedna osoba dorosła i dziecko lub dzieci. 22 645 2055, a skoro dzisiaj mamy zabawy dźwiękowe w naszej porannej audycji, to w twardym orzechu do zgryzienia też będą zagadki, dzisiaj dwie. Jedna dla osoby dorosłej, druga dla dziecka. Zagadki związane z dźwiękiem i z zabawą dźwiękiem i z zabawą naszym głosem. Zatem do dzieła, proszę bardzo, dzwonimy.

0: do zgryzienia.
1: I dzisiaj w twardym orzechu do zgryzienia witamy panią Matyldę, to jest córka, i panią mamę.

0: mamę Matyldy. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Możemy jeszcze poznać imię mamy Matyldy?
1: Gosia.
0: Pani Gosiu, również witamy serdecznie. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na zabawy dźwiękowe? Dzisiaj trochę tak nietypowo, będzie jedna zabawa, ta trudniejsza, dźwiękowa będzie dla pani Gosi i druga łatwiejsza, odrobinkę łatwiejsza będzie dla Matyldy. Możecie sobie nawzajem podpowiadać. Zasady jasne?
1: Jasne.
0: To najpierw zagadka głosowa, dźwiękowa dla pani Gosi. Pani Gosiu, proszę nam powiedzieć, co to za zwierzę? Cóż to za zwierzę, które mówi takim głosem? Odpowiedzi należy udzielić przez 5 sekund po tym, jak padnie pytanie, kim jestem. Zasady znane, zaczynamy, czas start. Nie lubię się spieszyć, mój... Jeszcze nie padło pytanie, kim jestem. Jeszcze. Dziewczyny, proszę się skupić. Ja wiem, że jest rano. Nie lubię się spieszyć, gdy robi się niebezpiecznie. Chowam się do środka, do domku, który noszę zawsze na plecach. Kim jestem?
1: Żółw.
0: Jeszcze raz?
1: Żółw.
0: Brawo. Udało się. Mama ma już punkt. Teraz Matylda. Matylda, jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Co to za zwierzę? Pamiętaj, odpowiedzi udzielamy dopiero jak usłyszysz pytanie, kim jestem. Uwaga, start.
2: Lubię się przeciągać, spać na słońcu, miau, i cichutko skradać. Czasem głośno mruczę, miau. Kim jestem?
1: Kotem.
0: Na pewno?
1: Na pewno.
0: Sprawdzamy. Wszyscy się cieszą. Całe radio wiwatuje. Dziewczyny, brawo, brawo, twardy orzech do zgryzienia. Rozgryzłyście bez problemu. Jak wam mijają wakacje?
1: Nie zjadło zajączka ani myszki.
0: Słucham?
1: Nie, bo mam zabawki, którymi się bawię podczas podróży do Wrocławia.
0: Ale fajnie. Dobrze usłyszałam, że masz zajączka i myszkę, tak?
1: Tak, zajączki i myszkę. Wszystko mam pod trzy.
0: Fajnie. Matyldo, a wtedy jak bawisz się tymi zabawkami, to nadajesz im jakieś ludzkie głosy? Te zabawki mówią głosem? To jak w twoim wykonaniu brzmi zajączek? Jak zajączek mówi? Jakim głosem? Ale fajnie. A myszka?
3: A myszka jak?
0: No to ty też mogłabyś siedzieć tu na moim miejscu i takie zabawy głosowe prowadzić dla naszych radiosłuchaczy dzisiaj chyba, prawda? Bo dobrze ci to wychodzi.
1: Tak, ja bardzo lubię naśladywać
0: to
1: ptaków albo różnych zwierząt.
0: To my takie dźwięki i to jak je naśladować i to jak z nich tworzyć najwspanialsze wielogodzinne zabawy wakacyjne, tego dowiemy się od naszych gości tuż po 9:00. A teraz kogo chce pozdrowić Matylda?
1: Pana tą redakcję krasnoludki. Cały świat. Mojego pieska. Co jest w domu i teraz mama pozdrawia, ponieważ...
0: Proszę bardzo. I tak bardzo ładnie pozdrowiłaś, Matyldo. Pani Gosiu, kogo pani pozdrawia?
3: A ja pozdrawiam całą redakcję Polskiego Radia Dzieciom. Dziękujemy bardzo, że jesteście. I umilacie nam podróże przeważnie. O, właśnie sarenki mijamy.
0: Fajnie. Pozdrówcie je.
3: Matylda, pozdrów. Wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy. Szczęśliwej podróży i pięknej środy. Pa, pa.
3: Dzięki, pa, pa.
0: A my słyszymy się z naszymi gośćmi tuż po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Drodzy radiosłuchacze, a teraz gościem Polskiego Radia jest moja wspaniała koleżanka z Polskiego Radia Dzieciom, osoba, którą doskonale znacie od lat z naszej anteny, Julia Rozbiecka, reporterka Polskiego Radia Dzieciom, od lat związana z naszym radiem, w ogóle z Polskim Radiem. Dzień dobry, Julio.
1: Dzień dobry. Dzisiaj mnie słyszycie, zazwyczaj ja się ukrywam za mikrofonem i nagrywam was, a dzisiaj mogę do was mówić.
0: Tak, nagrywasz naszych radiosłuchaczy, przysłuchujesz się ich głosom. A czy pamiętasz swój pierwszy raz przed radiowym mikrofonem, kiedy to ty mówiłaś, ale też słyszałaś inne głosy? I co to było? Czy to była audycja? Czy to było słuchawisko? Czy to było coś zupełnie innego?
1: To było słuchowisko nagrywane jeszcze na ulicy Myśliwieckiej, bo tam kiedyś był Teatr Polskiego Radia, studio Teatru Polskiego Radia, i brałam udział w chórkach, więc za dużo chyba nie mówiłam, o ile pamiętam, ale byłam bardzo przejęta tym, że mikrofon był blisko i że mogłam się odezwać i że było wiele osób dookoła mnie, no bo to były chórki. Byłam tak samo przejęta jak chyba teraz.
0: A ile miałaś lat, pamiętasz?
1: Chyba 8.
0: Aha. Słyszałaś swój głos, słyszałaś głosy innych dzieci, skoro to były chórki, czyli taka scena zbiorowa, rozumiem, tak?
1: Tak, bo jeżeli chodzi o słuchowiska, to najczęściej nasz udział w słuchowiskach zaczyna się od scenek zbiorowych, bo jest je najłatwiej wykreować.
0: Powiedz nam, Jula, przez lata pracy w radiu, co twoim zdaniem potrafi głos, czego nie potrafi kamera? Czyli dlaczego jesteśmy w radiu, a nie w telewizji? Jaka jest przewaga głosu i siły głosu, mocy głosu przed mikrofonem w porównaniu do kamery?
1: Jeżeli mówimy do mikrofonu, to możemy wszystkie emocje zawrzeć w tym głosie i o różnych rzeczach opowiadać. Głos jest takim narzędziem, dzięki któremu, jak zamkniemy oczy, możemy sobie bardzo wiele wyobrazić i on nam uzupełnia obraz bardzo i wypełnia ten obraz. I jeżeli słuchamy naszych emocji w głosie, czasami nie potrzebujemy obrazu.
0: A czy ty dużo tych emocji w głosie słyszałaś, będąc dzieckiem? To znaczy, czy lubiłaś słuchać radia, słuchowisk radiowych, wszystkiego, co było związane właśnie ze słuchaniem głosu ludzkiego?
1: Tak, pamiętam, że przez wiele lat o 19:30

0: jak radio dzieciom jeszcze grało w programie pierwszym przez pół godziny od 19.30 do 20.00 i mnie to zaczarowało naprawdę. To był naprawdę czarodziejski czas i można było sobie wyobrazić wszystko, o czym się wtedy słyszało.
1: Co dzisiaj jako...

0: głosem i czy wsłuchujesz się bardziej w dźwięk głosu, jak przygotowujesz jakieś materiały do radia, czy w emocje? Co cię w tym najbardziej interesuje i tak pociąga?
1: Myślę, że reporter szuka emocji przede wszystkim. Jeżeli w głosie rozmówcy słychać radość, czasami smutek, może czasem żal, to reporter wie, że dobrze trafił, że właśnie nagrał coś ważnego, dzięki czemu słuchacz będzie mógł być razem przed głośnikiem i będzie mógł uwierzyć w historię, którą słyszy.
0: Będzie mógł być prawie że świadkiem tego zdarzenia, prawda? Dzięki tym emocjom.
1: Tak, bo w radiu emocje są chyba najważniejsze.
0: Zgadzam się z tobą. Jako twój odrobinkę młodszy kolega, który nie aż takie ma doświadczenie wielkie i wspaniałe jak ty, ale podążam w ślad za tobą, Julio.
1: Ale masz bardzo duże doświadczenie aktorskie, a jeżeli chodzi o bycie przed mikrofonem, to musicie pamiętać, że głos jest bardzo giętki.
0: O, fajne słowo, co to znaczy?
1: I o tej giętkości głosu warto pamiętać przed mikrofonem. To znaczy, że możemy mówić twardo, zdecydowanie, a możemy mówić jak mała dziewczynka troszkę czasem, albo możemy mówić smutno, albo możemy mówić bardzo wesoło, bo przecież jest nam wesoło. I chodzi o to, żeby pamiętać, że głos jest plastyczny, że w radiu możemy głosem ulepić rzeczywistość. Pamiętam, że jak przez wiele lat mogłam stać przed mikrofonem w Teatrze Polskiego Radia, to wieloletni, wspaniały reżyser Teatru Polskiego Radia i dyrektor Janusz Kukuła tłumaczył aktorom, żeby mówić albo szybko, albo wolno, albo głośniej, albo ciszej. Oczywiście to nie jest tylko to, to trzeba być aktorem, żeby po prostu być przed mikrofonem, żeby stworzyć tę historię, którą się opowiada. Ale jeżeli czytamy z kartki, a w Teatrze Polskiego Radia mamy scenariusz, kartkę, z której opowiadamy tę historię.
0: Tak.
1: Jeżeli mamy kartkę, to nie możemy czytać płasko. Musimy rzeczywiście czytać albo głośniej części zdania, albo ciszej, albo szybciej, albo wolniej. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, to nauczymy się przekazywać tę historię w sposób naturalny, że ten, kto będzie nas słuchał, będzie miał świadomość, że my nie gramy, tylko opowiadamy.
0: Będzie wiedział, o co nam chodzi, jakie emocje chcemy przekazać, prawda?
1: Tak jest. I takie uwagi szybciej, wolniej, głośniej, ciszej mi jako małemu aktorowi Teatru Polskiego Radia bardzo mi wtedy pomagały.
0: Bardzo tak bajkowo to brzmi, bo mi się wydaje, popraw mnie jeśli się mylę, ale chyba właśnie wtedy uczestnicząc w tych nagraniach do słuchowisk Teatru Polskiego Radia, zakochałaś się w radiu, Julio?
1: W radiu zakochałam się, już nie pamiętam kiedy.
0: Jeszcze wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej, ale Teatr Polskiego Radia to rzeczywiście miejsce niezwykłe, bo wtedy, kiedy mogłam tam być, a to było bardzo dużo lat temu, to przed tym mikrofonem stali przy mnie najwięksi aktorzy scen polskich, naprawdę. I dla mnie to było niezwykłe, bo tam czuliśmy się jak w domu. I czasami się zastanawiam, dlaczego ja teraz, jak pracuję w Polskim Radiu Dzieciom, to nie mogę być poważną panią redaktor, która ma taki głos bardzo obniżony, poważny,
0: stanowczy,
1: tak. No tylko obawiam się, znaczy tak sobie myślę, że ten głos zatrzymał mi się w tym momencie życia, kiedy stałam przed mikrofonem w Teatrze Polskiego Radia.
0: Dlatego ja uwielbiam i nasi radiosłuchacze też twoje materiały reporterskie, które często nas bawią, śmieszą, a czasem wzruszają. I już za chwilę po piosence będę miał do ciebie, Julio, pytanie związane właśnie z twoimi materiałami reporterskimi.
2: Ciasteczek, ciasteczek, zjadłbym sobie 6, potem zjadłbym 7 i jeszcze mógłbym jeść. Tak jedno po drugim wkładałbym do buzi, ciasteczek zjadłbym cały tuzin. Ach, nie chwal, że jesteś taki such, po tylu ciasteczkach rozbolał.

0: Guzin.
1: Drodzy radiosłuchacze, wracamy po piosence, a gościem Polskiego Radia Dzieciom jest cały czas Julia Rozbiecka, reporterka Polskiego Radia Dzieciom, od lat związana z radiem. Julio, rozmawialiśmy tuż przed utworem muzycznym o twoich dokonaniach jako małej dziewczynki, aktorki w Teatrze Polskiego Radia. To teraz robimy taki mały przeskok do dzisiaj, do tu i teraz i do twojej kariery reporterskiej, jeśli chodzi o Polskie Radio. Jaki jest materiał reporterski numer jeden w twoim sercu, w twojej głowie? Taki, który cię najbardziej albo rozśmieszył, albo wzruszył. Taki, który cię najbardziej zaskoczył. Pamiętasz, czego dotyczył ten materiał i kto w nim mówił do mikrofonu, kto używał swojego głosu?
2: Wiecie co? Im dłużej pracuję w radiu, tym bardziej sobie myślę, że radio to jest narzędzie do zatrzymywania czasu. I pamiętam takie spotkania, które do tej pory noszę w sercu, a bez mikrofonu pewnie nie byłyby możliwe, bo na przykład spotkałam się właśnie przy okazji nagrań radiowych z księdzem Twardowskim.
1: Wow.
2: Z księdzem Janem Twardowskim.
1: To zapewne wszyscy rodzice, którzy nas teraz słuchają, wiedzą, cóż to za postać.
2: Wspaniałą poezję tworzył i miałam okazję z nim porozmawiać bardzo osobiście. I tak sobie myślę, że dla takich spotkań jestem w radiu. Też po to, żeby zachęcać dzieci do tego, żeby poznały radio i żeby się zachwyciły radiem. Natomiast to, co zostaje mi w pamięci, to spotkania z ludźmi wyjątkowymi.
1: Ale muszę powiedzieć, że tę wyjątkowość twoich spotkań, ale też wyjątkowość sposobów, w który prowadzisz rozmowy ze swoimi gośćmi, czy to jest króciusieńki materiał reporterski, czy długa rozmowa, tę wyjątkowość po prostu słychać. I to, że robisz to z pełnym zaangażowaniem. Słychać, wiesz w czym? Właśnie w tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy od godziny 7.30. W głosie. Czy jeszcze pójdę dalej? O tym, o czym mówiłaś na początku tej rozmowy. W emocjach, które w tym głosie, czy to w twoim głosie, czy w głosie twoich małych albo dużych gości słychać. Tak uważam. I myślę, że z tym też zgodziliby się nasi radiosłuchacze.
2: No, rzeczywiście ja czekam na emocje. Z mikrofonem czekam na emocje rozmówców.
1: Tak.
2: I o to mi chyba chodzi w tych nagraniach. I tylko ja mam naprawdę bardzo dobry zawód, bo reporter nie gada. Reporter nie może zagadać rozmówcy. Reporter musi dobrze słuchać. I reporter nawet może się wycinać, czyli czasami może się wyrzucić z tego nagrania przedtem, zanim nagranie trafi na antenę, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co rozmówcy mają do powiedzenia, a reporter musi tylko dobrze słuchać, więc mam nadzieję, że pracując od wielu lat w radiu, trochę się nauczyłam tego słuchania.
1: Myślę, że bardzo. A skoro mowa o słuchaniu, to przejdźmy do słuchowiska, które kiedyś, Julio, wyreżyserowałaś w Teatrze Polskiego Radia, czyli Kot w butach. Pani reżyser, teraz Julia Rozbiecka, pani reżyser. Jak to było? Kto zagrał Kota w butach? Jakie dźwięki wykorzystaliście i czy casting do głównego?

0: Głównych ról trwał długo, czy nie, pani reżyser?
1: Jeśli chodzi o casting, to tworząc historię dźwiękową, nie tylko dźwiękową, pewnie tworząc historię, w której ma ktoś zagrać, czy to będzie film, czy to będzie radio, słuchowisko, każdy twórca ma już wyobrażenie na temat głosu, na temat odtwórców głównych ról.
0: Tak.
1: No i tak to było. Tu w Kocie w butach, który był nagrany 5 lat temu, zagrał Janusz Zadura, wspaniały aktor, również grający od wielu lat w dubbingu, i Janusz jest aktorem, który ma bardzo szeroki wachlarz głosów. Naprawdę potrafi zmieniać ten głos momentalnie i robi to wspaniale. Towarzyszył mu, czyli młynarczykiem był Staś Ruciński. Jeżeli mnie zapytasz, co wtedy było najważniejsze, co ja zauważyłam takiego wspaniałego w czasie tego nagrania, bo oczywiście im towarzyszyłam w tym nagraniu, ja zauważyłam, że oni się świetnie bawili. I Kot, czyli Janusz Zadura, i Młynarczyk, czyli Staś Ruciński, biorąc udział w nagrywaniu tego słuchowiska i odtwarzając ten scenariusz, który mieli na kartkach, W pewnym momencie zauważyłam, że Staś oczywiście czyta, ale on dopowiada.
0: Swoje słówka dorzuca, tak?
1: Tak, dopowiada swoje słowa do scenariusza i zaczął to traktować zupełnie naturalnie. I myślę, że jeżeli tak się zdarzy, że scenariusz trafi na aktorów, którzy rozumieją ten scenariusz i potrafią wspaniale tę historię przekazać, to już jest połowa sukcesu.
0: Pani reżyser, to my chcemy w Polskim Radiu Dzieciom jak zwykle też się dobrze bawić, szczególnie, że są wakacje, a skoro głos jest głównym bohaterem dzisiejszej audycji, to Julio, podpowiedz nam i naszym młodym radiosłuchaczom, jak można się tak wspaniale bawić, jak ci twoi aktorzy ze słuchowiska Kot w butach, w domu, bez takich sprzętów, bez takich możliwości, jakie daje studio Teatru Polskiego Radia. Co jest potrzebne, żeby tak fajnie głosem można się bawić w grupie przyjaciół?
1: Najpierw trzeba wymyśleć historię, którą się opowie. Potem warto ją sobie może spisać, może powtórzyć. Nie trzeba jej spisywać, jeżeli nie chcecie. Ale może fajnie by było się w to pobawić. Więc jeżeli się spisze taką historię, to potem jak się podzielimy na role, bo słuchowisko się tworzy albo z monologów, czyli jedna osoba mówi, albo z dialogów, czyli dwie albo więcej osób rozmawiają między sobą. Jeżeli się stworzy już taki rys tego słuchowiska, scenariusz, bierze się kartkę, bardzo się uważa, o, posłuchajcie, ja tu mam kartkę, bardzo się uważa, żeby ta kartka nie szeleściła.
0: Nie była słyszalna przed mikrofonem, prawda?
1: Tak. Trzeba ją tak umiejętnie, specjalnie trzymać. I próbuję sobie teraz przypomnieć, jak ja to robiłam, jak stawałam po raz pierwszy przed mikrofonem, żeby te słowa, które mam napisane na kartce, żeby ich nie deklamować, żeby je powiedzieć zupełnie naturalnie. Otóż warto sobie w pamięci powtórzyć zdanie, które trzeba powiedzieć do mikrofonu, a potem wyobrazić sobie, że ma się kogoś przed sobą i mówi się temu komuś to zdanie. I wtedy myślę, że spokojnie sobie poradzicie i wasza historia zabrzmi w mikrofonie w sposób naturalny i wspaniały.
0: No dobrze, to teraz mamy pierwsze zdanie, które rozpoczyna słuchowisko. Przyjechałem na grzyby do dziadka Andrzeja. Jak byś wyreżyserowała tego aktora w swojej wyobraźni? Nie wiem, jaki masz pomysł na słuchowisko, które zaczyna się takim zdaniem, ale jakbyś teraz, tak improwizując, wyreżyserowała aktora, żeby jakie emocje zawarł w tym zdaniu? Żeby naszym słuchaczom dać jakąś taką próbkę, małą próbkę możliwości naszego głosu przed mikrofonem, głosu nasączonego konkretnymi emocjami.
1: Jacku, to w takim razie powtórz to zdanie w taki sposób, jakbyś był strasznie znudzony, że przyjechałeś.
0: Przyjechałem na wakacje do dziadka Andrzeja na grzyby. Jakoś tak?
1: No, pytanie, co tam dalej jest? Jakie będzie drugie zdanie tej historii? Ponieważ opowiadając historię, tak, musimy mieć w pamięci...

0: Musimy mieć świadomość, że to pierwsze zdanie jest początkiem całej opowieści. Ale oczywiście można to zdanie powiedzieć właśnie w sposób znudzony, albo radosny, albo przejęty, albo smutny.
1: Czyli jakby ten główny bohater był radosny, to by w tym momencie, w tej scenie pierwszej, to by powiedział: przyjechałem do dziadka Janka na grzyby.
0: Tak,
1: gdyby był smutny, to by powiedział: przyjechałem do dziadka Janka na grzyby, bo na przykład chciał zostać w domu i grać w piłkę z kolegą, sąsiadem, prawda?
0: Tak. I z tego, co tutaj słyszymy, co nam pięknie odegrałeś przed chwilą, to rzeczywiście słychać, że w radiu emocje
1: grają pierwsze skrzypce, czyli realizując takie domowe słuchowisko, musimy mieć przynajmniej dwie osoby, musimy mieć najlepiej zapisany pomysł na kartce w postaci tych tekstów, które będą padać przed mikrofonem.
0: Dobrze by było też w cichym miejscu to nagrywać.
1: No ale dlaczego? No jak ktoś mieszka w Warszawie, no to głośne karetki albo inne wozy strażackie będą słyszalne, to może będzie naturalne takie, że przestrzeń dookoła jest słyszalna.
0: No jeżeli będziemy nagrywać coś na dworze, scenkę na dworze albo historię o karetkach pogotowie, to jak najbardziej. Natomiast musimy pamiętać, że żeby słuchacze zwrócili uwagę i nie oderwali ucha od tej naszej historii później, to ona musi być dobrze nagrana, również jeśli chodzi o czystość nagrania i o dźwięki dookoła.
1: To jeszcze ostatnie pytanko. A sprzęt, którego może użyć dziecko? Nagrywamy to telefonem komórkowym?
0: Można nagrać telefonem, oczywiście. Można włączyć dyktafon w telefonie, tylko trzeba pamiętać, żeby telefon nie był za blisko i żeby oraz niedaleko. Trzeba tak troszkę wypośrodkować.
1: Zrobić
0: kilka prób i zobaczyć, jak będzie lepiej. I myślę, że telefon jest takim najbardziej dostępnym teraz źródłem nagrań.
1: Gdybyś mogła wyreżyserować słuchowisko o jakiejś wakacyjnej historii, opowieści, o czym by ono było? Takie twoje wakacyjne słuchowisko, marzenie.
0: To ja mam jedno marzenie. Ja wakacje spędzam w górach, więc byłby szum wiatru na połoninach, w Bieszczadach i byłyby świerszcze i byłby szum traw. No, z zachodu słońca może się nie da opowiedzieć radiowo, ale mogłaby być piękna muzyka. I byłaby to pewnie historia o tym, jak się w namiocie spędza czas przy zachodzie słońca.
1: To takiego słuchowiska ci życzę, droga Julio, w roli reżyserki. Ja się zgłaszam chociaż do jakiegoś malutkiego chórku, jeśli będziesz o mnie pamiętać.
0: Świerszczem możesz być.
2: Dobrze, będę świerszczem. Będę tak mówił.
1: Wspaniałym gościem Polskiego Radia Dzieciom i naszej dzisiejszej porankowej audycji o głosie była Julia Rozbiecka, reporterka Polskiego Radia Dzieciom, od lat związana z radiem, autorka wspaniałych materiałów reporterskich. Dzięki, że do nas wpadłaś.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: Drodzy radiosłuchacze, my tu śmiechy, chichy, śmiejemy się z naszymi wspaniałymi gośćmi, czyli używamy naszego głosu, który, przypominam, cały czas jest głównym bohaterem dzisiejszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom, jeszcze do godziny 10. Miło mi obwieścić, miło mi was powiadomić, że gośćmi Polskiego Radia Dzieciom w tym momencie są Dawid Chybalski, dyrektor sceny Metro w Warszawie, aktor, reżyser i producent, i Klaudia Klejna, aktorka. Cześć, kochani.
2: Cześć.
3: Cześć, witamy.
1: Wszystko się zgadza? Dobrze zapowiedziałem? Nic tak. Nie przekłamałem?
3: Tak. Tak, może być.
1: Może być. Słuchajcie, powiedzcie mi teraz na początek od razu rozmowy, czy, ponieważ obydwoje jesteście aktorami, czy głos może być jak przebranie albo jak kostium, Klaudia?
2: Oczywiście, że tak. Na przykład w spektaklu, w którym gramy w bajkach, często musimy zmieniać ten głos, żeby być bardziej wiarygodnymi, tak, aktorami, żeby dzieci uwierzyły w to, że mają teraz do czynienia
3: z sześciolatką,
2: czy ze słoniem.
1: Czy z czarownicą, tak,
2: tak,
1: jak
2: czy z czarownicą, oczywiście, oczywiście. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No dobrze, a jak wiele postaci potraficie stworzyć głosem? Liczyliście to kiedyś?
3: Ja tego nigdy nie liczyłem, ale lubię czasami się bawić właśnie głosem, improwizować. Nawet właśnie podczas tych spektakli, które gram między innymi z Klaudią, to lubimy coś tam zmieniać zawsze w trakcie, trochę improwizować, udawać zaskoczenie, strach, więc to wiele się dzieje tu i teraz rzeczy na scenie, ale nigdy tego nie liczyłem, ile razy, ile różnych głosów mogę z siebie wydobyć. Na pewno i grube, i niskie, i Babę Jagę, i jakiegoś starszego pana, także dziadka.
1: Szczególnie w Pchleszach Rajce. Chyba ty, Dawid, i twój kolega aktor, który też występuje w tym spektaklu, zmieniacie często głosy na różne postaci, których gracie kilkanaście?
3: Tak, tak, tak. Tam mamy 12 przebiórek w tym spektaklu Pchleszach Rajka i razem z Łukaszem w pocie czoła mamy czasami 15 sekund na przebranie się do następnej sceny. I rzeczywiście każda scena opowiada o czymś innym i tak jak Łukasz nagle staje się panną Kiką albo słoniem, to wiadomo, że już ten głos tam się robi cieniutki i taki chrypliwy starszej pani, panny Kiki. Później śpiewa taką piosenkę rapowaną, właśnie o tym, o nauce języka angielskiego. Tak samo ja przeobrażam się tam i w krawca, i zmieniam głos na taki bardziej francuski, można powiedzieć, figlarny. No tak, tak, tak, tak, tak. To jest rzeczywiście wyzwanie. Teraz jak o tym myślę, to chyba to po prostu mamy tu i teraz.
1: No właśnie, a słuchajcie, jak odnaleźć w sobie taki głos albo Baby Jagi, albo jakiegoś smerfika małego, albo jakiegoś podobnego potwora. Klaudia, jak to się robi? Bo słuchają nas dzieciaki, które lubią testować, eksperymentować z różnymi zabawami, których jeszcze nie próbowały w wakacje. Jedną z nich jest zabawa głosem. Czy ty pamiętasz siebie jako 5-letnią dziewczynkę, 8-letnią dziewczynkę, która między innymi ze swoich wielu zabaw miała zabawę głosem? Czy ta zabawa pojawiła się dużo później?
2: Nie, pojawiła się już w wieku dziecięcym, zdecydowanie w wieku dziecięcym. Razem z moją siostrą po prostu wyciszałyśmy głos w telewizorze lub, no w telewizorze, tak, w telewizorze, i po prostu naśladowałyśmy głosy, mówiłyśmy głosami postaci. Najczęściej włączałyśmy sobie Harry'ego Pottera i po prostu powtarzałyśmy te teksty głosami postaci, naśladując od razu właśnie charakter tych postaci.
1: Czyli robiłyście taki dubbing na
2: tak,
1: żywo, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Ale wspaniale. I to wtedy nauczyłaś się dubbingu, w którym pracujesz również i dziś?
2: Myślę, że tak, że wtedy obudziła się we mnie ta miłość do naśladowania głosów i tak naprawdę, jak myślę o tym, to robię to całe życie. Znaczy z taką, tak, nie, że tak, to jest moja praca. Tak. Jako dziecko nie zarabiałam na tym pieniędzy, robiłam to po prostu dla zabawy.
1: Czyli po prostu zabawa zamieniła się w którymś momencie w pracę.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Pamiętasz, jaką postacią najbardziej lubiłaś być z Harry'ego Pottera? Której lubiłaś najbardziej użyczać głosu swojego?
2: Hermiona, Ginny Weasley albo, nie wiem, nawet Dumbledore.

0: po prostu to jest taki przekrój postaci, taka fajna zabawa wchodzić w różne postaci, że nie mam swojej ulubionej.
1: To ja przypomniałem sobie teraz, słuchając ciebie, Klaudio, że jak byłem kilkuletnim chłopcem, w latach 90. w telewizji królował serial Dynastia, nie wiem, czy kojarzycie.
0: Tak.
1: To była Crystal Carrington, Blake i inne postaci. I my z moimi znajomymi naśladowaliśmy ich głosy właśnie. Czy ty, Dawid, też masz taką historię z jakimś filmem albo serialem?
2: Z Harry'ego Pottera też pamiętam, że zawsze powtarzałem te dialogi, znaliśmy je na pamięć z moimi znajomymi. I też w sumie nie wyciszaliśmy ekranu, ale mówiliśmy razem z postaciami. Tak było. Ale ja od dziecka też lubiłem różne przebieranki, przepotwarzać się w różne postacie. Pamiętam, że u mojej babci, właśnie jak przyjeżdżałem do niej w wakacje, to były takie czerwone zasłony. Zasłaniałem je, robiłem sobie małą scenę i miałem swoje stand-upy, można powiedzieć, w babci sukienkach i w dziadka marynarkach. I oczywiście byli widzowie, była babcia, był dziadek, przychodziła inna rodzina i mnie tak oglądała i podziwiała. Był gong teatralny zrobiony z dekielka od garnka, w sensie z tej dolnej części.
1: Aha.
2: No i były takie właśnie stand-upy. Może kiedyś to zrobię sobie w dorosłym życiu, już teraz zawodowym.
1: Ale zaraz,
2: takie
1: zaraz.
2: Takie przepotwarzanie.
1: Dawidzie, bo to trwa cały czas. Wtedy zacząłeś jako kilkuletni chłopiec.
2: Tak.
1: I to trwa nadal,
2: tak,
1: prawda?
2: To trwa,
1: na scenie metro.
2: To trwa cały
1: w
2: czas. Cały czas to trwa i właśnie to jest fajne, że od dziecka coś nas kręci, coś nas ciekawi i robimy to teraz właśnie w życiu zawodowym.
1: Mhm. I w życiu zawodowym zajmujecie się, ja również, głosem. To powiedzcie teraz, co jest trudniejsze, zmienić głos czy zmienić emocje? Klaudia, jak ty myślisz?
0: Myślę, że zmiana emocji też powoduje zmianę tego głosu, że to słychać przecież, nawet jak są spektakle radiowe, tak, słuchowiska, to przecież to wszystko słychać, te emocje. Aktor musi głosem przekazać to, co czuje, tak, co mu w duszy gra.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz jakąś swoją ukochaną postać z twojej ścieżki dubbingowej, którą szczególnie lubiłaś odgrywać, naśladować? Masz kogoś takiego?
0: Powiedzmy, że wielką radość sprawiło mi dubbingowanie Czarownicy.
1: A jednak, znowu wracamy do tej postaci, o której rozmawialiśmy,
0: tak,
1: poza,
0: tak,
1: anteną.
0: Tak.
1: Fajnie.
0: Bo wydaje mi się, że jest to dalekie mojemu prawdziwemu głosowi, powiedzmy. Prawdziwemu, czym jest prawdziwy głos, też pytanie, prawda?
1: Dokładnie.
0: Tak, ale to jest duża zabawa.
1: Mhm. Tak. A wolisz w dubbingu, wolisz śpiewać? Na przykład tym głosem Baby Jagi, czy bardziej mówić?
0: Chyba bardziej mówić, to znaczy nigdy nie miałam też takiego zadania, żeby śpiewać jako czarownica, ale chętnie bym spróbowała, bo nie boję się wyzwań w dubbingu. Ważne jest, żeby nie bać się wygłupiać, po prostu.
1: Bawić się,
0: bawić,
1: no bo
0: się
1: my
0: tym.
1: Tak naprawdę cały czas, tu Dawid mówi o tych przebierankach, o tej czerwonej zasłonie. Ty, Klaudio, mówisz o tym, że wyciszałyście głos razem z twoją siostrą. To jest jedna wielka zabawa głosem, prawda?
0: Tak, tak.
1: A powiedz mi proszę, i szczególnie dla tych naszych radiosłuchaczy, którzy po raz pierwszy słyszą zwrot i słówko dubbing, co to takiego jest w ogóle?
0: Dubbing.
1: Jak to można wyjaśnić prostymi słowami dla naszych młodych radiosłuchaczy?
0: Wydaje mi się, że jest to podkładanie głosu pod filmy, bajki.
1: Czyli jest po prostu rysunkowa Baba Jaga, a my dajemy jej głos.
0: Tak,
1: tyle,
0: tak,
1: prawda?
0: Ale dubbing też jest, jak nie jest tylko rysunkowa, jest też film z prawdziwymi aktorami.
1: Tak, jak Harry Potter.
0: Tak, jak Harry Potter. Mhm. I po prostu, no, Harry Potter były nagrywane w języku angielskim, więc polska wersja językowa wymagała, żeby polscy aktorzy, tak, użyczyli swojego głosu.
2: To tak samo jak teraz się dubbinguje też gry i różne takie rzeczy. No wszystko, że tak powiem, ten głos jest ważny.
1: Uh-huh. Czy głos jest ważny w spektaklu Wielkie Pranie, które będzie

0: Będziemy mogli zobaczyć i sprawdzić, czy te wszystkie rzeczy się dobrze upiorą już 30 sierpnia na scenie Metro w Warszawie?
1: Oczywiście 29 sierpnia.
0: Przepraszam, 29
1: sierpnia. Głos jest ważny, a bardzo ważny jest głos w radiu, ponieważ clue spektaklu to jest babcia Krysia, która jest w radio Chmurka. Jest to radio, ona nie jest z nami fizycznie na scenie, w pralni, ponieważ zostawia nas samych i my nie wiemy, gdzie ona jest. Nagle okazuje się, że ona jest w radiu, ponieważ wymyśliła eksperyment w dziedzinie prania, więc każde radio ją do siebie zaprasza i telewizja, i babcia robi furorę w ogóle właściwie w sieci. Bo wymyśliła eksperyment w dziedzinie prania i podczas całego spektaklu zastanawiamy się, co to za eksperyment, czego to dotyczy. I z tego prania ciągle przybywa i przybywa w pralni, ponieważ wszyscy chcą, by się tym eksperymentem wyprała te ubrania swoim klientom. Więc w pralni robi się wielkie zamieszanie, pojawia się bardzo wiele zamówień i my postanawiamy, Gabrysia i Marysia, Marysia i Gabryś postanawiają wyprać właśnie te ubrania w pralce, by pomóc babci Krysi, tak? By przyspieszyć ten proces prania. Wrzucają wszystko razem, kolory, niekolory, tkaniny, nietkaniny. No i wychodzi
0: to
1: z tego niezłe
0: chyba
1: zamieszanie.
0: Się ze złości.
1: Nie ze złości się.
2: To jest oaza spokoju.
1: Tak, to jest oaza spokoju. Dzięki temu eksperymentowi na końcu myślę, że uda się uratować chociaż część tego prania, które się właśnie popsuło. Chociaż my nadal myślimy, że to popsuła się pralka, a nie my coś tam złego zrobiliśmy. Także no, będzie kolorowo, wesoło, tanecznie, muzycznie. Także serdecznie zapraszamy.
0: Klaudio, ty odgrywasz rolę Marysi, Dawid, jesteś Gabrysiem. A dlaczego nie ma z nami babci? No skoro babcia tak lubi radio, to gdzie jest babcia, Dawid?
1: Babcia jest chyba w pralni teraz.
0: A myślisz, że dotrze do nas jeszcze przed premierą spektaklu Wielkie Pranie, żeby porozmawiać na antenie?
1: Myślę, że byłaby taka szansa.
0: To trzymam ciebie za słowo. Powiedzcie mi, Klaudio, czy ty mówisz w spektaklu Wielkie Pranie swoim naturalnym głosem, czy postaci Marysi użyczasz jakoś zmodulowanego swojego osobistego głosu?
2: Tak, zmieniam ten głos, ponieważ gram dziewczynkę 7-letnią, 8-letnią, tak? Pierwsza klasa podstawówki, tak. Więc myślę, że jest to niezbędny zabieg, żeby ten głos jednak troszkę zmienić i brzmieć jak dziewczynka.
0: Czyli Gabryś też będzie. A Gabryś ile ma lat,
1: tak,
0: Dawidzie?
1: Gabryś też jest w pierwszej klasie podstawówki, więc te nasze głosy nie są takie jak teraz, radiowe, ale są takie właśnie bardziej piskliwe, takie bardziej może nieśmiałe momentami.
0: A czy może, no bo premiera już niebawem, 29 sierpnia,
1: tak.
0: Czy my możemy poprosić o fragment takiej zabawy głosem Marysi i Gabrysia, jeśli to możliwe, oczywiście.
1: Pewnie.
0: No to uwaga, uwaga, drodzy radiosłuchacze, my dzisiaj mamy niesamowitą, zaimprowizowaną teraz i wywołaną przeze mnie premierę fragmentu sceny ze spektaklu Wielkie Pranie. Oto Marysia i Gabryś, start.
1: Zaraz cię dogonię! Kto pierwszy w pralni, ten wygrywa!
3: Oj, Gabryś, ty zawsze wygrywasz!
1: Babciu, wróciliśmy!
3: Och, ja się tak nie bawię, dlaczego ten plecak musi być taki ciężki?
1: Oj, Marysiu, bo nauka jest ciężka!
3: Ach, ale ja lubię się uczyć, ale dlaczego te książki tyle ważą?
1: Tata mi mówił, że w Chinach to wynaleźli już taki plecak, który będzie sam się nosił.
3: Sam się nosił?
1: Tak, ma jakieś śmigło jak helikopter i jest sterowany przez apkę w telefonie.
3: Wow.
1: Wyobrażasz to sobie? I on będzie latał obok ciebie. Uwaga, uwaga, zaraz będzie lądowanie.
3: Oj, Gabryś.
0: Gabrysiu, Marysiu, tak pięknie nam tu zagraliście głosem tę scenę, że należy wam się nagroda od Polskiego Radia Dzieciom. Taka oto piosenka, specjalnie dla was. Ciekaw jestem, czy wam się spodoba.
2: Na pewno.

0: Kochani, jesteśmy po piosence. Jak wam podobała się piosenka z dedykacją dla was?
1: Wspaniała, dziękujemy.
2: Tak, dziękujemy bardzo.
0: No i ja miałam dobry pomysł, żeby właśnie to wam wybrać,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak. Świetnie.
0: No to drodzy radiosłuchacze, przypominam, że gośćmi Polskiego Radia Dzieciom w naszym poranku, w naszej audycji o głosie są w dalszym ciągu nasi wspaniali Klaudia Klejna, aktorka, i Dawid Chybalski, dyrektor sceny Metro, aktor, reżyser i producent. Po raz drugi dzień dobry, cześć i czołem.
2: Cześć, witamy.
0: Słuchajcie, tak sobie gaworzymy, tak sobie dyskutujemy, rozmawiamy o głosie, a jak aktorzy profesjonalnie dbają o głos, żeby ten głos był zdrowy, silny i miał moc?
1: Powiem coś, co na pewno nie spodoba się słuchaczom.
0: Oj, to zastanów się proszę 10 razy.
1: Ale unikam jedzenia lodów przed spektaklami.
0: Ale tylko przed spektaklami?
1: Kiedy wiem, że będę miała ciężki czas, tych spektakli będzie dużo, czyli albo będzie... na drugi dzień, to niestety muszę zrezygnować z tej przyjemności i odmówić sobie.
0: Dawid, też tak masz?
2: Nie, ja sobie nie odmawiam.
1: Ja mam bardzo wrażliwe gardło po prostu.
2: Właśnie, tak. Rozumiem. Też klimatyzacji trzeba unikać, wiadomo, żeby nie było tej chrypki. Na pewno przed spektaklem, zwłaszcza muzycznym, no trzeba się troszkę rozśpiewać. Bo zazwyczaj gramy spektakle o godzinie 10-11, więc wiadomo, że jak się nie rozgadamy, to ten głos z rana jest taki właśnie szorstki. Więc trzeba co najmniej godzinkę wcześniej poświęcić czasu na śpiewanie. Ja jadąc do metra śpiewam w samochodzie, także się rozśpiewuję w ten sposób, żeby później ten głos już był taki jak trzeba. Kiedyś stosowałem, bo kiedyś miałem takie bardziej chrypki, stosowałem kogil mogil z jajka. Nie wiem, czy ty, Jacku, znasz takie coś, że to podobno pomaga na gardło.
0: Znam, też słyszałem już legendy o tym, tak. o pomocy ze strony tego wspaniałego napoju, ale nigdy nie wypróbowywałem tego, szczerze powiedziawszy.
2: Tak, to moja...
0: Pomaga?
2: To moja w podstawówce nauczycielka właśnie od emisji głosu. W sumie od muzyki, ale śpiewałem z nią dużo i ona mi mówiła, właśnie poleciła, by sobie robić taki kogiel-mogiel. Później oczywiście w trakcie już dorosłego życia inne jeszcze się robi rzeczy z głosem. To wiem, że Klaudia, pamiętam, że robiła coś takiego. Może opowiesz, wiesz, o co mi chodzi?
1: Masz na myśli herbatkę z lipy?
2: Nie, mam na myśli butelkę. Ze słomką.
1: A, butelka ze słomką, tak. To jest...
0: Pewnie jakiegoś szejka popijałaś, a potem mówisz, że lodów nie jesz.
1: Tak, powiedziałam, że nie przeszkadzaj mi, ja robię teraz ćwiczenia. Nie, jest taki sposób chyba na rozluźnienie strun głosowych. Słomka, kubek z wodą i takie bulgotanie, wdmuchiwanie, robienie takich bąbelków.
0: Naprawdę to rozluźnia struny głosowe?
1: Podobno tak.
0: Ale odczułaś to na sobie, na swoim aparacie mowy?
1: Tak, wydaje mi się, że tak.
0: A czy możecie naszym radiosłuchaczom podpowiedzieć jakieś jedno ćwiczenie, jedno, dwa ćwiczenia, takie dobre ćwiczenia dla początkujących osób zajmujących się właśnie głosem, żeby ten głos troszkę obudzić, trochę rozgrzać. Jakie ćwiczenie o poranku, przed porannym spektaklem byłoby dobre?
2: Na pewno głośne ziewanie.
0: Kochani, ale jeszcze nie idziemy spać. Ja wiem, że to jest poranna audycja, ale bardzo proszę.
2: Troszkę sobie poziewać, ale też...
0: Dlaczego ziewanie akurat?
2: No tak mi przyszło do głowy, żeby tak właśnie poruszać w ogóle całą twarzą, prawda?
0: A w czym ziewanie pomaga, jeśli chodzi o głos?
2: Może nie o głos, ale o później o artykulację. Że to jakby ćwiczysz sobie...
0: Czyli wypowiadanie
2: sobie...
0: słów,
2: tak?
0: Tak
2: samo właśnie jakieś ćwiczenia z mimiką twarzy. Czy w ogóle na dykcję, na przykład pta, pty, pty, pto, ptu, pty.
0: Poczekaj, tak ja dalej. To pamiętam, ale już nie do końca. Pta,
2: pte,
0: pte,
2: pty,
0: pty,
2: pto,
0: pto,
2: ptu,
0: ptu,
2: pty.
0: Pty. I co teraz?
2: No i teraz szybko. Pta, pte, pty, pto, ptu, pty.

0: ty.
1: Ptap, tep, top, tup, tep, ty.
0: Tak. Albo stół z powyłamywanymi nogami.
1: Stół bez nóg, tak.
0: Właśnie.
1: No to mamy ptap, tep, typ, typ, ty. Od... Dawid to zrobił lepiej, drodzy radiosłuchacze. To jeszcze poprosił o jakieś ćwiczenie od spektaklowej Marysi, czyli naszej Klaudii. Ja tylko przypomnę, tutaj Dawid, chyba się pomyliłeś, bo sprawdziliśmy w międzyczasie, że premiera Wielkiego Prania, bajki muzycznej, familijnej na scenie Metro w Warszawie nie 29, tylko 30 sierpnia.
0: Dokładnie, prawda? O godzinie 11. Serdecznie zapraszamy.
1: 2026.
0: Czyli,
1: o, to już niebawem.
0: Tak, już niebawem. Więc całe wakacje próbujemy.
1: Pracujecie.
0: Pracujemy. Cały lipiec zszedł nam na próbach. Bawimy się tym spektaklem, bo to ważne też bawić się na scenie. Nie tylko głosem, co w ogóle właśnie postacią, tak? No bo stworzyć nagle małego chłopca jest też wyzwaniem, ale też wielką sztuką i trzeba się tym po prostu bawić, by ten widz nam uwierzył, młody. Bo młody widz od razu widzi, czy coś jest prawdziwe, czy nieprawdziwe na scenie, więc musi nam uwierzyć, musi to być takie prawdziwe.
1: No to teraz, młody słuchacz, sprawdzimy, czy uwierzy w dobrotliwą moc ćwiczenia na głos od Klaudii. Klaudio, zastanów się dokładnie, jakiego ćwiczenia użyjesz, żeby rozgrzać gardło, rozgrzać głos.
2: Bardzo fajne jest mruczenie, tak jak kotek, tak jak robią to koty.
1: Bo to też rozluźnia chyba, prawda?
2: Tak, nie napinać twarzy przy tym, tak zupełnie puścić wszystko i tak właśnie rozluźnić krtań, gardło. To jest bardzo przyjemne, można też się zrelaksować.
1: Słuchajcie, w naszych porankowych audycjach jest coś takiego jak poranna rozgrzewka i ja jak radny, jeśli pozwolicie, do porannej rozgrzewki właśnie ziewania od Dawida i mruczenie od
0: Jeszcze
1: Klaudii.
0: Też można chrapać.
1: Dawid, naprawdę, my próbujemy naszych radiosłuchaczy obudzić, a ty znowu jakimś chrapaniem.
0: No to może jakimś kogutem można obudzić, albo kukuryku!
1: O, to kukuryku.
2: Albo konik.
0: Właśnie.
2: To też fajnie rozgrzać język.
1: I znowu bawimy się głosem i używamy, i modulujemy, zmieniamy ten głos,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Bo próbujemy naśladować zwierzęta na przykład. Tak.
1: A kogo jeszcze można naśladować? Zwierzęta? Można naśladować jakieś...
0: Owady. Jakie,
1: No, jakaś pszczółka Maja? Albo komar? Ale fajnie. Klaudia, ale fajnie. Klaudia, nie, już...
2: Nie trafiłam, nie trafiłam. Uciekł.
1: Na szczęście. Słuchajcie, ale to fajnie się was słucha, bo zaczęliśmy od zabawy dzisiaj, zabawy głosem. I powiedzcie jeszcze pod koniec naszej rozmowy, ile czasu spędzaliście na te zabawy głosem w dzieciństwie? Bo chciałbym przekazać naszym radiosłuchaczom, czy to jest taka zabawa, że zajmie nam 5-10 minut i potem... Co ja znowu mam robić? Co ja mam zrobić w wakacje? Czy to może nam zabrać o wiele więcej czasu, bo się w to wciągniemy?
2: Wydaje mi się, że tak. Jeżeli ktoś to pokocha, to można to robić nawet cały dzień.
0: I straci poczucie czasu.
2: Dokładnie.
0: Właśnie.
1: To co, to my teraz spróbujemy stracić poczucie czasu, a wy, drodzy radiosłuchacze, spróbujcie wsłuchać się w nasze głosy. Będziemy je zmieniać, będziemy je modulować na podstawie przygotowanej przeze mnie scenki. Mamy trzy postaci zwierzęce, które brzmią tak. Uwaga, kim ja jestem? A, ja już wiem, kim jestem. Zaczynamy.
0: Kto tam? Kto tam?
3: To ja.
0: Potwór!
3: Przepraszam, to tylko ja.
0: Ty? O, to jeszcze gorzej.
3: Gorzej? Dlaczego gorzej?
0: Bo wszyscy twoi bracia są chytrzy.
3: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: O, i to nie był komplement.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś tu widział moje... O!
0: Kolejny potwór!
4: Potwór? To tylko ja!
0: Aha... Czyli potwór w przebraniu?
4: Chrum! Jak śmiesz!
3: Spokojnie. On się boi wszystkiego.
0: Nieprawda!

0: Wszystkiego!
1: Mam pomysł. Zróbmy test odwagi.
2: Test odwagi?
1: Musisz powiedzieć, nie boję się niczego.
2: Łatwe.
1: Bardzo głośno.
2: Nie boję się...
0: Głośniej!
2: Nie boję się niczego!
3: A my, drodzy radiosłuchacze, nie boimy się bawić naszymi głosami. Wspaniałymi gośćmi Polskiego Radia Dzieciom byli Klaudia Klejna, aktorka, i Dawid Chybalski, dyrektor sceny Metro, aktor, reżyser i producent. A za dzisiejszy poranek dziękuję wam Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Dobrej środy. Kochani, dziękuję za
2: rozmowę.
0: Dziękujemy,
2: pa, pa.
3: Do usłyszenia.

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy dłużej.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole.

0: basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Mhm, zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się, słuchajcie.
2: Autopromocja.

Ależ ta piosenka dodaje energii. Biegnij, biegnij, centrum uśmiechu. No ale tak to będzie przez najbliższe 2 godziny. Będziemy biegać, ale będziemy też skakać i będziemy rzucać. Tak, tak, będzie taka dyscyplina, w której czymś można rzucić. Okrągłym, długim, a to zależy, co weźmiemy do ręki, to tym będziemy rzucać. Proszę odsunąć fotele, zrobić trochę miejsca i przygotować się do startu, bo w naszej dzisiejszej audycji wchodzimy na stadion. Właśnie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, więc my też będziemy biegać, skakać, rzucać, dobrze się oczywiście bawić. Będą sportowe zagadki, wyzwania i podchwytliwe pytania. Na wasze telefony czeka Daria Brzezińska, a ja mówię wam dzień dobry, Marta Hoppe. Hej, hej!

0: poniedziałek wystartowały Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. No, oczy fanów są skierowane na stadion w Birmingham. Tam będzie wszystko się działo i tam już się wszystko dzieje. I tam też są nasi zawodnicy Polacy. Ponad 70 osób z Polski pojechało albo poleciało do Wielkiej Brytanii, żeby zmagać się w różnych konkurencjach. A my mamy już dwóch chętnych do zmagań konkurencyjnych albo do ćwiczeń. Adam i Wiktor, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panowie, czy wy już rozgrzani jesteście?
1: Tak.
0: Dobrze. Tak. To ja chciałam zapytać Adama, jak tam u ciebie ze sportem? Czy trenujesz jakiś sport?
1: Tak.
0: A co to takiego?
1: Dwa sporty. Mhm. Parkour i tenis.
0: Parkour i tenis, a to nie są, wiesz, myślałam, że powiesz piłka nożna, bo to chłopaki najbardziej w piłkę nożną zazwyczaj uderzają, a ty mówisz o parkourze. A co to jest, ten parkour?
1: Że trenerzy na przykład są różne przeszkody, trzeba przeskakiwać, biegać, salta robić.
0: Aha, ale to tak w sali gimnastycznej jakiejś, czy na przykład po mieście? Bo ja widziałam, że niektórzy tak na przykład przez ławki, przez murki przeskakują, ale tak na mieście.
1: W sali gimnastycznej.
0: Czyli zaczyna się w sali, a potem być może wyruszysz w miasto, jak już troszkę się podszkolisz. No dobra, a drugi sport to tenis. Tenis ziemny?
1: Tak.
0: Masz rakietę i piłeczkę?
1: Mam.
0: No i jak ci się podoba ten sport? Czy to jest trudne, czy to jest dobra zabawa?
1: Dobra zabawa.

0: A jak sobie radzisz? Bo rakieta chyba jest ciężka.
1: Nie, to jest taka dziecięca nie.
0: Aha, dziecięca nie. I masz jakieś sukcesy? Jeździsz na zawody, czy tak po prostu dla ruchu, rozrywki?
1: Dopiero zaczęłam kilka dni temu.
0: Czyli jeszcze sukcesy przed tobą, jeszcze odkrywasz uroki tego sportu. No to super, że znalazłeś takie zainteresowanie i spróbujesz swoich sił. A jak tam u Wiktora ze sportem i dyscyplinami sportowymi?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak tam u ciebie? Ćwiczysz coś?
2: Tak.
0: A co?
2: Żeglarstwo i tenisa ziemnego.
0: A, czyli w tenisa już możecie razem grać, to dobrze, bo do tenisa trzeba mieć parę, tak, dwie osoby, czyli możecie ze sobą, Adam z Wiktorem, ale żeglarstwo? To mnie zaskoczyłeś. Jak to wygląda? Co się robi?
2: Idziemy na zajęcia, przygotowujemy łódki.
0: Aha.
2: Wkładamy do nich żagle. Płyniemy, trener nam ustawia boje i daje nam jakieś zadanie na płynąć wokół nich i sobie płyniemy.
0: Czyli to jest już nie w sali gimnastycznej zajęcie, tylko musicie gdzieś być na jakimś jeziorze, na zalewie, trzeba wejść do wody.
2: Tak.
0: No tak. Trudno trenować żeglarstwo na sucho, chociaż pewnie takie ogólnorozwojowe jakieś ćwiczenia pomagają, żeby mieć siłę w rękach albo w nogach. To też się przydaje. No to bardzo się cieszę w takim razie z tego, że macie swoje sporty, swoje zainteresowania. Niekoniecznie jest to piłka nożna, ale coś innego. Panowie, to chcecie na koniec kogoś pozdrowić?
2: Tak, mamy Karolinę, tatę Marcina,
3: babcie Ireny,
4: dziadka Michała,
3: co?
2: Trenera Michała.
0: O, trenera koniecznie.
3: Ciocię Dominikę, wuja Pawła i kuzyna swojego Idąka.
0: Bardzo Wam dziękuję za te pozdrowienia. Na pewno do nich właśnie lecą lotem błyskawicy. Szybciutko biegną, jak to dzisiaj w tej sportowej audycji. A Wam dziękuję za telefon. Miłego dnia, pa, pa.
2: Do widzenia.
0: No proszę, dwóch sportowców już mamy. To za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, co się robi na takich mistrzostwach w lekkoatletyce. Jakie sporty, jakie zadania się wykonuje, kto czym rzuca albo przez co skacze. Takie pytania, zadania już za moment.
5: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
6: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
5: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
6: Czy tak dobrze?
5: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czas.

Tygrysek i przyjaciele, oni to mają dużo energii i potrafią różne akrobacje wykonywać. No my akrobacji trochę mniej dzisiaj będziemy robić, ale na pewno poćwiczymy i poskaczemy, popływamy. Nie, nie, pływania akurat nie będzie, ale będzie rzucanie, ponieważ jesteśmy w trakcie Mistrzostw Europy w lekkoatletyce i najbliższy tydzień, czyli od poniedziałku do końca tygodnia wszyscy patrzymy na to, jak radzą sobie nasi reprezentanci. Bo ponad 70 osób z Polski pojechało, żeby walczyć o medale. No, miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż w poprzednich mistrzostwach, kiedy to zdobyliśmy 6 medali w lekkoatletyce, a w tej chwili mamy już 2. Całkiem nieźle, ale skoro tyle osób pojechało, tylu sportowców bierze udział w zmaganiach, to jest szansa na więcej w różnych konkurencjach, bo tak te mistrzostwa wyglądają, że są różne zadania, różne konkurencje sportowe, skoki, biegi, rzucanie, pchanie i sztafeta na przykład. No i dla was mam takie zadanie, ponieważ jest jedna z konkurencji, która jest rozgrywana właśnie podczas tych mistrzostw, no i tam potrzebne jest pewne narzędzie. No, jak się ta konkurencja nazywa, to jest pytanie do was, a oczywiście podpowiedź leci teraz ode mnie. Nie jestem kowalem i niczego nie naprawiam. Zawodnik bierze do ręki ciężką kulę i na długiej lince zaczyna się z nią kręcić. Kręci, kręci, aż mu się trochę w głowie zakręci, ale musi wiedzieć, kiedy i jak mocno wyrzucić. Wypuszcza ją tak, żeby poleciała jak najdalej. No i trzyma kciuki, pewnie myśląc, leć, leć, leć, jeszcze nie ląduj, jeszcze leć. No aż w końcu ona wyląduje, wtedy mierzy się, jak daleko poleciała i kto jest najlepszy, najsilniejszy w tej właśnie dyscyplinie. Ale co to za dyscyplina? No właśnie, to jest pytanie do was. Jak ona się nazywa, gdzie ten sportowiec kręci się z kulą, rzuca tą kulą i liczy na dużą odległość. 226452055, jeśli wiecie, no to oczywiście dzwońcie.

ćwiczymy także w środę. Według piosenki w sobotę i w niedzielę, no to my ćwiczymy także w środę. Codziennie można ćwiczyć, trenować, zwłaszcza jak chce się odnosić sukcesy na tym polu i zdobywać medale.

0: medale. A my teraz, mam nadzieję, mamy małą przyszłą medalistkę w jakiejś dyscyplinie albo po prostu zdolną dziewczynkę. Antoninę, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Antonino, czy ty uprawiasz jakiś sport? Czy chodzisz na jakieś zajęcia taneczne, może pływanie, może bieganie?
1: Gimnastyka.
0: Gimnastyka, taka artystyczna?
1: Ogólna.
0: Ogólna gimnastyka, czyli jesteś rozciągnięta, potrafisz zrobić mostek? Takie ćwiczenie, że się tak tylko... No właśnie, a szpagat?
1: Nie.
0: A jeszcze nie. No to tego się można nauczyć, tylko trzeba sporo ćwiczyć, a jeżeli ćwiczysz, to jest taka szansa. No ja powiem ci, że mam problem też, żeby zrobić szpagat. No niestety nie umiem. Z mostkiem też mam trochę kłopotów, ale jak próbuję sięgnąć dłońmi do podłogi, a stoję prosto, to mi się udaje, więc też troszkę ćwiczę. Ale pytałam o jedną z dyscyplin sportowych podczas mistrzostw w lekkoatletyce. No, czymś tam rzuca ten zawodnik. Jaka to dyscyplina? Jaka to konkurencja? Tam ci chyba tata coś...
1: Rzut młotem.
0: Rzut młotem, doskonale. Właśnie o to pytałam, Antonino. O ten sport, o tą konkurencję mi chodzi. Ale widziałaś to kiedyś? Jak to wygląda?
1: Jak tata rzuca.
0: Tata twój ćwiczy rzut młotem, ale nie mówimy o młotku, tato, prawda?
2: Nie.
0: No właśnie, bo to troszkę taka śmieszna nazwa, że rzut młotem, ale tak naprawdę to jest kula na takim sznurku i kręci się tą kulą i ją wyrzuca. Tata zastanawiał się kiedyś, dlaczego to się nazywa rzut młotem?
2: No, nie zastanawiałem się, ale próbowałem kiedyś.
0: Aha, no i jak? Trudne to?
2: No... Ciężko się rozkręcić, bo to jednak trochę waży, ale tak, żeby to zrobić dobrze, no to trzeba mieć rzeczywiście dużo siły i odwagi.
0: I też sobie myślę, że trudno jest trafić w to miejsce, gdzie jest dziura, żeby tę kulę wyrzucić, prawda? W odpowiednim miejscu się zatrzymać w tym kręceniu, tam gdzie jest wylot, a nie gdzie ta siatka. To chyba największa trudność dla początkujących zawodników. A oglądacie może razem zmagania podczas Mistrzostw Europy Antonina z tatą?
2: Jeszcze nie. No to jeszcze nie oglądaliśmy, nie?
0: To chyba trzeba się spieszyć. No bo tak, mamy kilka dni i po zawodach będzie, więc trzeba się spieszyć. Może akurat jak ktoś z naszych rodaków będzie zdobywał medal, to najprzyjemniej się ogląda. Bardzo wam w takim razie dziękuję za telefon, za odpowiedź i życzę wam bardzo miłego dnia.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, pa, pa.

0: wolno. Hej hop, hej hop, w zdrowym ciele, zdrowe ciele, idźcie młodzi przyjaciele.
1: Bokki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony w boki.
0: Ojejku, już nam się wyczyścią.

0: Przestań!
1: Oni zawsze mnie rozbawiają tą swoją piosenką, ale dzisiaj zabawnie nie jest, bo dzisiaj jest troszkę konkretnie, jeśli chodzi o sporty, bo jeżeli jesteśmy na mistrzostwach, to jest zabawa, ale przede wszystkim jest rywalizacja. Często mówi się o tym, że sport to właśnie taka forma zabawy, rozrywki. Chodzi o adrenalinę, ale chodzi też o endorfiny, czyli takie hormony szczęścia. No jednak na mistrzostwach Europy, czy jakichkolwiek zawodach, myślę, że też jest stres, nerwy i no właśnie ta zabawa zmienia się w rywalizację. Często rywalizację bardzo trudną, bardzo taką zaciekłą. No mieliśmy przykład wczoraj, kiedy to jedna z naszych zawodniczek biegła tak wspaniale, prawie miała złoty medal, ale okazało się, że o paznokieć albo o długość podeszwy w bucie zajęła drugie miejsce. No tak to bywa na zawodach. Nawet najlepsi muszą czasami troszkę gorzej wylądować i trochę muszą wziąć to później na klatę, czyli muszą się zmierzyć z tym gorszym wynikiem, ale tak naprawdę niewiele gorszym, tylko z tym mniejszym, niższym podium. To myślę, musi być trudne, żeby tak sobie potem przejść do kolejnego działania i nie załamywać się. Ale sportowcy chyba mają siłę też w mięśniach, ale i w głowie, żeby pójść dalej i te porażki czy te sukcesy trochę mniejsze jednak przekuć w coś lepszego. A wy jesteście świetni w rozwiązywaniu zadań, zagadek i odpowiadaniu na moje pytania. W związku z tym mam kolejne, bo na Mistrzostwach Europy w Birmingham jest sporo dyscyplin, sporo konkurencji. No to zapytam was o kolejną, bardzo widowiskową. Ja lubię na nią patrzeć, ale chyba nigdy nie odważyłam bym się tego spróbować. No bo ta konkurencja wygląda tak. Zawodnik rozpędza się po bieżni. No to jeszcze okej, to dałabym radę. Ale ten zawodnik trzyma w ręku taką długą, sprężystą rurę, kij, tyczkę, no coś takiego długiego ma przed sobą. Biegnie z tym, biegnie. Ile sił w nogach, ile pary w butach, a potem wbija ją w specjalne miejsce i już dalej nie biegnie, tylko dalej musi wyskoczyć i leci, aż bezpiecznie wyląduje. Ale po drodze musi przez coś przeskoczyć i to jest to najważniejsze zadanie, żeby przeskoczyć, a nie potrącić i żeby to coś nie upadło. Potem ląduje wygodnie na materacu ten zawodnik, no ale wcześniej właśnie musi wykonać ten rozbieg, wbicie tego przyrządu i przeskoczenie nad kolejnym. Co to za dyscyplina? Jak ona się nazywa? Przy okazji się sama zastanawiam, kto ją wymyślił. No ale pewnie ktoś próbował i stwierdził, że fajna. Fajna, trochę trudna, ciekawa i widowiskowa, ale jak ona się nazywa? Jaka to nazwa? 226452055.

0: Chłopaki i dziewczyny ćwiczą, tak jest. A my mamy na łączach i chłopaka, i dziewczynę. Wszystko się zgadza, Klara i Antek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, co porabiacie w ten środowy poranek? Jesteście w domu, na wakacjach. Jak u was sytuacja?
2: Na wakacjach.
0: Ale ekstra. I słuchacie nas na wakacjach? Wow. A gdzie te wasze wakacje? Gdzie jesteście?
2: W górach.
0: W górach. To spacery po górach chyba też można by trochę zaliczyć jako sport, prawda?
2: No.
0: A chodzicie po górach, czy inne atrakcje macie w ciągu wakacji?
2: Nie.
0: Skoro jesteście w górach, to gdzieś na szlaki wędrujecie po szlakach?
2: Tak, na szlakach.
0: Na szlakach. Wspaniale. No to trzeba uważać. Dobre buty, coś do picia, do jedzenia, bo w górach można zgłodnieć, ale pewnie macie towarzystwo dorosłych, więc taka wyprawa jest zorganizowana. A ja pytałam o konkurencję. Konkurencję podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, w której zawodnik się rozpędza, bierze taką tyczkę, wbija, skacze, leci i spada. O! Co to za sport? Co to za dyscyplina?
2: Skok przez tyczkę.
0: Skok o tyczce, tak jest, ale przez tyczkę, taką, która leży na górze, też się trzeba przeskoczyć, żeby jej nie strącić. Bardzo dobrze. Widzieliście kiedyś ten sport, to zadanie?
2: Na żywo nie.
0: Ja na żywo też nie widziałam, tylko w telewizji, prawda? I co, spróbowałbyś, Antek, to zrobić?
2: No, mógłbym spróbować.
0: Nie bałbyś się tak lecieć wysoko i nie spaść na głowę?
2: Zależy jak wysoko.
0: No, pewnie zaczyna się od niższych wysokości, prawda? I dopiero z czasem coraz wyżej, coraz wyżej. A ty uprawiasz jakiś sport?
2: No, piłkę nożną trochę.
0: Mhm. Ale na jakiej pozycji grasz? W ataku, w obronie, na bramce?
2: Na bramce.
0: Na bramce. To ja zawsze się zastanawiałam, jak taka piłka leci na bramkarza, to jak on reaguje? Czy on się jej boi, że będzie mocne uderzenie? Czy jest tak zdeterminowany, że piłka musi być zatrzymana?
2: Musi być zatrzymana, bo musi być po prostu zatrzymana, nie można się bać.
0: Nie można się bać. A mocne to jest? Rzeczywiście nieraz się tak konkretnie dostanie, na przykład z tą piłką?
2: Czasami tak.
0: Mm-hmm, no to trzeba być twardzielem na tej bramce trzeba być. A Klara gdzieś tam jest z tobą? Jak tam jej dyscypliny sportowe?
3: Ja chodziłam na akrobatykę.
0: Aha, no co umiesz zrobić? Bo akrobatyka sprawia, że możemy zrobić różne takie wygibasy. Co umiesz zrobić?
3: Gwiazdę, mostek. Nie wiem, stać na rękę.
0: Ale ekstra, gwiazdę. Nigdy w życiu się nie nauczyłam robić gwiazdy i nie wiem, czy jeszcze mi się kiedyś uda. Jakoś tak krzywo te nogi zawsze robię. Jak zrobić prosto nogi?
3: Nie wiem.
0: Ćwiczyć pewnie trzeba, prawda?
3: No.
0: No tak, super. Bardzo wam dziękuję za telefon i pytanie jeszcze, czy chcecie kogoś pozdrowić?
2: Chciałam pozdrowić naszych rodziców, nasze rodzeństwo.
0: Super, bardzo
3: cały
0: dziękuję.
3: Świat.
0: I cały świat, oczywiście. Cały świat dostaje od was pozytywną energię od Klary i Antka. Bardzo wam dziękuję za telefon. Miłego dnia. Pa, pa.
2: Dziękujemy, do widzenia.
0: A za moment kolejne pytanie, bo konkurencji na mistrzostwach jeszcze jest całkiem sporo. Poszukam jakiejś ciekawej i zaraz o nią zapytam.

Ten, kto ćwiczy, ten ma sukces. Oj tak, no trening dodaje nam energii. Trening sprawia, że możemy zdobywać medale i my dzisiaj trochę o tych medalach rozmawiamy, ponieważ trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. No Polska na razie medali ma niewiele. Raptem dwa, ale to i tak nie jest źle, bo są tacy, którzy mają ich jeszcze mniej. My plasujemy się na 8. pozycji, jeśli chodzi o kraje Europy. Na ten moment oczywiście, bo mistrzostwa jeszcze trwają, więc zobaczymy, co się jeszcze wydarzy podczas tych najbliższych dni. Kto zdobędzie medal i kto będzie najlepszy. No ale przede wszystkim ważna jest ta chęć ćwiczeń, chęć rywalizacji, dlatego że sport to zdrowie. No nie wiem, czy taki wyczynowy, ale jeżeli się odpowiednio zadba o siebie, to na pewno wyjdzie nam to na zdrowie. Wśród konkurencji, które rozgrywane są właśnie na mistrzostwach, jest kolejna. Ta, no myślę, że dałabym sobie radę, choć też nigdy nie próbowałam, ale nie wygląda na zbyt skomplikowaną. No ale wasze zadanie to odgadnąć, o jaką dyscyplinę mi chodzi. Jest to dyscyplina, w której nie potrzeba specjalnych przyrządów, to znaczy ten, który ją wykonuje, ten sportowiec, musi mieć strój i wygodne buty. No i wtedy, jak już jest tak przygotowany, to biegnie. Biegnie bardzo szybko. Rozpędza się, ale nagle na jego drodze pojawia się jakaś przeszkoda. Tych przeszkód jest kilka. Trzeba je jakoś ominąć. Ale właśnie, chodzi o to, że nie można ich tak ominąć, że na przykład bokiem sobie przebiec, tylko trzeba nad tą przeszkodą przeskoczyć. No to jest dosyć trudne, jeśli ktoś nie próbował, bo trzeba mieć długie nogi. No i ta konkurencja ma swoją nazwę, ale jaką nazwę? Kiedy biegniemy, biegniemy, przeszkoda, skaczemy, biegniemy, przeszkoda, skaczemy. To się jakoś nazywa. Jak? No to już wy na pewno wiecie.

0: Biegać, skakać, latać, pływać, no tak jest na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce, chociaż pływania chyba tam nie ma, ale bieganie i skakanie jest na pewno i Tosia jest z nami na pewno. Halo, halo, dzień dobry. Czy tam jest Tosia? Czy jest nasza słuchaczka? Nie słyszymy cię, kochana. No, mam nadzieję, że to się zaraz wyjaśni i Tosia do nas wróci, bo na razie Tosi nie słyszymy. No cóż, jeszcze raz możesz do nas zadzwonić, jeśli chcesz odpowiedzieć na moje pytanie, zadanie, ponieważ dotyczyło ono pewnej konkurencji. No i pytanie, czy Tosia jest z nami na łączach?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jesteś Tosieńko. Fajnie, bardzo się cieszę, bo gdzieś zaginęłaś na chwilę. Jakoś tak to się czasami zdarza. A może ćwiczyłaś, bo ćwiczysz coś?
1: Nie.
0: Nie uprawiasz żadnego sportu, żadnej dyscypliny, żadnych zajęć sportowych?
1: Akurat nie.
0: No akurat nie, ale może akurat kiedyś ci się to odmieni i będziesz chciała spróbować. No, nie wszyscy muszą uprawiać sporty, można się po prostu czasem poruszać, niekoniecznie zawodowo. A my dzisiaj trochę o tych, którzy zawodowo postanowili właśnie uprawiać sporty i różne ćwiczenia, startują w zawodach. No i taka konkurencja, w której biegniemy, a potem ktoś coś przed nami postawił i musimy to przeskoczyć. To jak się nazywa ta konkurencja?
1: Skok przez płotki.
0: Skok przez płotki, doskonale, tak jest. A te płotki to jest, są takie jak ten płot, na przykład, wiesz, który mamy wokół domu?
1: Nie.
0: Nie? Inne to są płotki?
1: No.
0: A wyższe czy niższe?
1: Niższe.
0: Chyba niższe, prawda? No bo taki płot, który no. mamy wokół domu, to trudno byłoby przeskoczyć.
1: Tak.
0: A myślisz, że dałabyś sobie radę w takiej dyscyplinie, skok przez płotki?
1: Mogłabym spróbować.
0: Mhm. Czyli co, biegniesz, duży taki, trzeba krok chyba taki duży zrobić, żeby ten płotek przeskoczyć. No to trzeba by na pewno trochę poćwiczyć

0: zanim nam się uda. Bardzo się cieszę, że odgadłaś tę dyscyplinę. Oglądasz w ogóle zawody, może z rodzicami, takie, które teraz są...
1: Tak.
0: Tak, o super. No i jakie widziałaś jeszcze dyscypliny?
1: Piłkę nożną, czasami siatkówkę, koszykówkę, tenis.
0: Mhm. Czyli to są akurat nie związane z tymi mistrzostwami, tylko inne sporty, które w telewizji można oglądać i kibicujesz z rodzicami pewnie, tak?
1: Tak.
0: A, to jest bardzo fajna sprawa, jak się razem kibicuje i tak wspiera tych i krzyczy do telewizora szybciej, dalej, mocniej. Krzyczycie?
1: Czasami.
0: Tata często pewnie krzyczy, ach, jak on podał, tak. Ach, nie do... A, tak, myślałam, że tata to najbardziej kibicuje, najgłośniej sprzed telewizora. Tosiu, a jak twoje wakacje, powiedz mi, bo jeszcze trwają, czy już gdzieś byłaś, czy dopiero przed tobą jeszcze wyjazd, tak na sam koniec, koniec?
1: Jestem na Mazurach.
0: Ach, z wakacji do nas dzwonisz. No to super. I co robisz na Mazurach?
1: Pływam w jeziorze.
0: Mhm. Pogoda ładna?
1: No.
0: Tak, bo u nas się trochę zachmurzyło w Warszawie. A jak tam sprawdźmy pogodę na Mazurach? Jaka sytuacja?
1: Słoneczko.
0: Słoneczko, no to szczęściara z ciebie, zatem pewnie za chwilę wskoczysz znów do wody, ale na koniec jeszcze możesz pozdrowić jakichś sportowców albo kogo chcesz.
1: Moją mamę, tatę, mojego brata i całą rodzinę z Gostynia i Pępowa.
0: O, wspaniale, pozdrawiamy całą rodzinę twoją, mamę, tatę i rodzeństwo. Bardzo ci dziękuję za telefon, miłego dnia, pa, pa.
1: Pa.
0: No to poćwiczyłyśmy biegi przez płotki z Tosią. A co tam jeszcze mamy podczas tych mistrzostw? No jeszcze mamy jedną konkurencję, albo i dwie, albo i kilka. A to za moment jeszcze przyjrzymy się temu z bliska.

Wuwuzela, nieodłączny instrument podczas zawodów, podczas różnych zmagań sportowych. Kibice często z niej korzystają i głośno trąbią. No, teraz moglibyśmy głośno trąbić dla Włochów, mieszkańców Włoch, dla mieszkańców Norwegii, Grecji, Holandii czy Wielkiej Brytanii, bo to jest pierwsza piątka. Trochę nie w tej kolejności wymieniłam, ale te kraje najlepiej sobie radzą w tym momencie podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. To oni mają najwięcej medali. No, my mamy też już kilka, dokładnie dwa. Jesteśmy na 8 pozycji, ale mistrzostwa jeszcze trwają. Wszystko jest możliwe. Zawody i konkurencje są rozgrywane. Konkurencji bardzo dużo. Jedne takie prostsze, czyli bieg, po prostu bieg. Inne bardziej skomplikowane, czyli jak już mówiliśmy, skok o tyczce. No i jest jeszcze taka konkurencja też, myślę, ciekawa, może kojarzy się trochę z polowaniem, no ale jest konkurencją też, która jest rozgrywana podczas zawodów, a wygląda trochę jak połączenie biegania i rzucania. Czyli znów, musimy dobrze biegać, a pewnie każdy z nas to potrafi, no ale z tym rzucaniem już może być nieco trudniej, dlatego że trzeba się dobrze rozpędzić i biegnie się z takim długim, cienkim przedmiotem w dłoni. Razem z nim biegniemy i w pewnym momencie trzeba go rzucić bardzo daleko. I znów mówimy leć, leć, leć, aż w końcu wyląduje, wbija się w ziemię. No i sprawdzamy, jak daleko poleciał. Nie jest to kij, nie jest to włócznia z bajki, no ale ma taką swoją charakterystyczną nazwę i wtedy właśnie od tej nazwy tę dyscyplinę nazywamy właśnie w ten sposób. Jeśli wiecie, co to, no to dzwońcie.

0: Wielkie brawa, wielkie brawa. Ciekawe, czy wielkie brawa będą za moment dla Hani i jej mamy, które do nas się dodzwoniły. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pytałam o pewną dyscyplinę sportową, konkurencję, która wygląda jak połączenie biegania i rzucania. No i taki długi przedmiot trzeba mieć w ręku, a potem jak się dobiegnie już do takiej linii, trzeba go rzucić. Pytanie, co to za dyscyplina?
1: Rzuto szczepem.
0: Pięknie, brawo Haniu, rzuto szczepem. Widziałaś kiedyś pewnie w telewizji, jak to się robi?
1: Tak.
0: Mhm. Myślisz, że to trudne, czy dałabyś sobie radę?
1: Dałabym sobie radę.
0: No tak mi się wydawało, że ty zdolna dziewczyna jesteś i dasz

0: sobie radę z takim oszczepem. Można chyba trenować tak trochę rzucając kij na przykład, prawda?
1: Tak.
0: Tylko trzeba ostrożnie znaleźć takie miejsce, żeby nikogo nie trafić. A czy ty, Haniu, jakąś dyscyplinę sportu uprawiasz?
1: Piłkę nożną, mostek, fikołki.
2: Tyle.
0: No tyle, super, że się ruszasz sporo, ale piłka nożna to tak jakaś specjalna pozycja, w której grasz, bo czasami się gra w ataku, czyli strzela te gole, czasami w obronie, czyli pilnuje się tak, żeby przeciwna drużyna nie strzeliła nam bramki, no albo się stoi na bramce. To ty gdzie najbardziej lubisz grać?
1: Na boisku.
0: Na boisku, no tak, oczywiście. Na boisku jest najprzyjemniej niż na przykład w sali gimnastycznej. To wychodzimy na boisko, ubieramy się i gramy w tę piłkę. Super. Haniu, a ty już jesteś po wakacyjnych wyprawach, czy gdzieś się wybierasz jeszcze?
1: W górach.
0: W górach jesteś z mamą?
2: Akurat tak, z mamą i z tatą.
0: I co, chodzicie po górach, czy tylko patrzycie przez okno?
1: Jedziemy na Gubałówkę.
0: Ach, czyli jesteście gdzieś w okolicach Zakopanego, tak mi się coś wydaje.
1: Tak.
0: Dużo ludzi na wakacje tam przyjechało?
1: Tak.
0: A ty jesteś z mamą i z tatą, czyli najlepsze towarzystwo do wspinaczki i do wędrowania po górach. No Haniu, bardzo się w takim razie cieszę, że macie ten wspólny czas. To na pewno pozdrawiamy mamę i tatę. Kogoś jeszcze chcesz pozdrowić?
1: Babcię i dziadka, ciocię Monikę i Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. My odpozdrawiamy ciebie, czyli też od nas wysyłamy gorące uściski. Trzymajcie się tam dobrze i odpoczywajcie na tych wakacjach. Pa, pa, do widzenia. To była Hania, mama, tata razem na wyprawie, a my słyszymy się po godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Takie 7-milowe buty na pewno przydałyby się sportowcom, na przykład tym, którzy podczas zawodów biegają bardzo szybko, no to jakby robili duże kroki, no to tym samym pierwsi byliby na mecie. No ale w 7-milowych butach biegać nie można. Wiele dyscyplin wymaga konkretnych strojów, konkretnego obuwia, to wszystko jest sprawdzane, żeby nie było niesprawiedliwie, to znaczy, żeby się nie okazało, że ktoś ma coś lepszego, lepiej działającego, no i może wygrywać trochę nieuczciwie, więc są pewne reguły, których trzeba się trzymać, do których trzeba się stosować podczas takich zawodów, a trwają cały czas Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, czyli takich zmaganiach w różnych konkurencjach. Na stadionie wiele się dzieje w jednym czasie, można to wszystko oglądać, no, chociażby w telewizji, chyba że ktoś jest takim szczęściarzem, że kupił bilet na stadion w Birmingham i pojechał oglądać to prosto, tak bezpośrednio, na własne oczy. To też musi być ciekawe przeżycie, ale gdybyście chcieli to oglądać na przykład w telewizji, to już za pół godziny rozpoczynają się pierwsze zmagania. Dzisiaj będą biegi, będzie rzut dyskiem, będzie skok w dal, pchnięcie kulą i też bieg przez płotki. O tych dyscyplinach trochę już rozmawialiśmy, ale w tej godzinie naszego spotkania

pojawi się trener, czyli osoba, która sprawia, że ktoś z nas, ktoś z Was może kiedyś pojedzie na takie zawody. Jak znajdzie swoją

przed wami się otworzy. Będziecie mogli brać udział w różnych rywalizacjach, wykonywać różne zadania, no i zdobywać medale, bo to jest bardzo fajne, jeżeli ćwiczymy, trenujemy, dużo pracy w to wkładamy i energii, a potem okazuje się, że udało nam się zdobyć medal. Najlepiej oczywiście złoty medal, ale chyba każdy sprawia radość. Polacy na mistrzostwach mają 2 medale, może będą dzisiaj kolejne, już za pół godziny zmagania się rozpoczynają, będzie kilku Polaków też startować, więc trzymamy mocno kciuki. A my lecimy dalej z naszą audycją, przy mikrofonie Marta Hoppe, za szybą Daria Brzezińska. Pamiętajcie, że możecie do nas zawsze zadzwonić, o swoich sportowych osiągnięciach opowiedzieć, pochwalić się, co trenujecie, jak sobie radzicie, czy chodzicie na jakieś zajęcia sportowe. No, mieliśmy już tenisa dzisiaj, mieliśmy też akrobatykę, może jest coś jeszcze, a były jeszcze żeglarstwo też nam się dzisiaj w programie pojawiło. Tacy zdolni jesteście. Tak sobie myślę właśnie, że słuchacze Polskiego Radia dzieciom mają dużo ciekawych pasji. Więc jeżeli ktoś z was coś jeszcze trenuje, w czymś się specjalizuje, to zapraszam do telefonów. Numer znacie.

0: Oglądasz, siedzisz przed telewizorem i trzymasz kciuki?
1: Oglądam, śledzę właśnie najbardziej te konkurencje, które mnie interesują, czyli to są biegi krótkie, bo też się z nich specjalizuję, ale też jak mam możliwość, to oglądam wszystkich naszych Polaków, którzy startują.
0: I krzyczysz do telewizora, szybciej, szybciej, dawaj, dawaj, dawaj, jedziesz!
1: Emocje są duże, rzeczywiście, jak na tej ostatniej prostej wybiegają, czy są te ostatnie rzuty, no to są emocje, są.
0: Są emocje właśnie, nawet jak się tych ludzi nie zna osobiście, chociaż ty miałeś styczność z jedną z naszą reprezentantką, która wczoraj walczyła dzielnie i o paznokieć przegrała, czyli z Piją, z Krzyszowską. Trenowaliście razem? Czy ty ją trenowałeś?
1: Ja niestety nie trenowałem. Jeszcze sam trenowałem kiedyś, no to mieliśmy okazję trenować w jednym klubie, tutaj na warszawskiej Skrze, więc była styczność. Znamy się z Piją i jej bardzo kibicowałem. Fajnie, że się udało. No ten paznokieć właśnie, no to zaważył na tym, że był ten srebrny medal, ale trzeba się cieszyć.
0: Oczywiście, że trzeba się cieszyć. Dzięki niej mamy drugi medal podczas tych mistrzostw. No, czekamy oczywiście na kolejne. A jak myślisz, co się dzieje w głowie takich ludzi, którzy stają w szranki z innymi zawodnikami z innych krajów? No i teraz cała Polska, cała Europa ogląda, trzymają kciuki wszyscy znajomi, obcy, mnóstwo ludzi. Co się ma wtedy w głowie?
1: No tak, na pierwszy rzut oka to mogą być duże emocje, to na pewno jest duży stres, ale u takich sportowców właśnie jak Pia, czy inni najlepsi w Europie, czy na świecie, to już jest opanowane. Oni są skupieni przede wszystkim na sobie, na tym, co mają zrobić najlepiej, czyli zrobić swój bieg, zrobić swój rzut, skoczyć jak najdalej, i to jest fokus na sobie, żeby też być jak największy był spokój w tym wszystkim, bo rzeczywiście jest dużo ludzi wokół, stadion ogromny, wszyscy właśnie krzyczą, wiwatują, a ty musisz w tym danym momencie się wyciszyć, uspokoić, skupić na tym, co masz zrobić i zrobić to jak najlepiej.
0: Na 100% albo na 150 zrobić to, co potrafisz w zasadzie robić. Te okrzyki na stadionie, te kibicowanie pomaga czy przeszkadza, skoro powinien się ten sportowiec skupić, skoncentrować, a tu dawaj, dawaj,
1: jest tego dużo. To prawda, jak sam jeszcze trenowałem i startowałem w zawodach, no to myślałem, że słychać te krzyki, ale jak się rzeczywiście skupi człowiek, to nie słychać tego. Mają to też różnie, bo niektórzy słyszą i to pomaga, jak po tym strzale nagle wszyscy wiwatują twoje imię, biegnij szybciej, mocniej, skacz dalej, to słyszysz i to dodaje energii rzeczywiście, jakiejś tam motywacji, a niektórzy są tak skupieni, że po prostu te klapki na oczach i robią swoje.
0: I byle do celu, byle jak najszybciej, tak, jak najlepiej, jak najdokładniej, bo czasami te konkurencje wymagają dokładności. Mówimy o lekkoatletyce jako takiej dziedzinie sportu, ale tam jest mnóstwo różnych dyscyplin. Jest w ogóle wiadomo, ile tego jest?
1: Dyscyplin jest bardzo dużo. Teraz bym musiał się chwilę zastanowić, żeby wszystkie wymienić, ale jest ich bardzo dużo. No jest to różnorodność, to jest właśnie królowa sportu, lekkoatletyka, więc tam można robić wszystko. Biegać, rzucać, skakać, konkurencje jest technicznych bardzo sporo. No różnorodność jest niesamowita.
0: I to jest tak, że ktoś może brać udział w kilku konkurencjach, że i świetnie rzuca, i świetnie biega, i świetnie skacze. I on we wszystkich trzech będzie startował, walczył o medal.
1: Jak ktoś jest w trzech konkurencjach bardzo dobry, to startuje w wieloboju. Czyli jak mamy to u kobiet, siedmiobój na stadionie, a u mężczyzn dziesięciobój, no to wtedy oni prawie wszystkie konkurencje startują, bo są po trosze dobrzy w tym wszystkim i łączą to. Ale przeważnie skupiamy się na jednej konkurencji już, żeby jak najlepiej ją robić.
0: No bo trudno być dobrym we wszystkim. Lepiej chyba właśnie skupić się na jednej, jedynej, wybranej konkurencji. No tylko jak to zrobić? Jak wybrać te, w której jest się najlepszym? Czy to są próby, to są testy, to jakby ćwiczenie różnych opcji i gdzie mi idzie najlepiej? Czy wybieram sobie, podoba mi się ten płotek, będę przez niego skakał?
1: No to już się wszystko zaczyna właśnie od dziecka. Czyli jak już to dziecko ma kilka lat, 5-6 lat i wchodzi w ten sport, zaczyna zajęcia właśnie ogólnorozwojowe w takim klubie sportowym, to szuka. To też na takich zajęciach, które my prowadzimy na warszawskiej Skrze, no to pokazujemy dzieciom wszystko. Czyli od biegów, po rzuty, po skoki, to wszystko też są zabawy i dzieci z biegiem czasu, mam nadzieję, że gdzieś tam widzą siebie, czy lepiej mi się rzuca, czy lepiej mi się biega, skacze, i dopiero tam już w wieku kilkunastoletnim już wie, co chce robić. Czy ten rzeczywiście płotek mu się podoba, czy woli jednak się w piaskownicy bawić.
0: I tak, skakać w dal.
1: Dokładnie.
0: Tak to jest, że trzeba popróbować, zanim się zdecydujemy. A jak wyglądają takie treningi, jak dużo czasu i energii trzeba na to poświęcić, to też wam za moment powiemy, a teraz piosenka.

0: trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Zmagania sportowców oglądamy. No już za moment, za niecałe pół godziny kolejne rozgrywki. Pytanie, czy mój gość ogląda? Pewnie tak. A w studiu Jacek Zawadzki, trener lekkoatletyki Skra Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.

0: chmurze, tak jak ja.
1: Jeden śpiewa, drugi skacze, a trzeci tańczy na przykład. Tak można spędzać czas, ale warto się przede wszystkim ruszać, warto jakiś sport trenować, a my dzisiaj z Jackiem Zawadzkim, trenerem lekkoatletyki, trenujemy bardzo dużo sportowych dyscyplin, ponieważ no tak to jest, że zanim znajdziemy to, co nam się szczególnie podoba, to trzeba próbować, co nam w duszy gra i jaki sport będzie dla nas tym wymarzonym, tym, w którym się czujemy dobrze. I tak to rzeczywiście jest. Lekkoatletyka to bardzo dużo dyscyplin, które możemy uprawiać. Zaczynamy, jak mamy 5 lat, 6 lat, 7 lat?
2: To nie jest jakiś wyznacznik, że to trzeba mieć te 5, 6, 7 lat. Lekkoatletyka jest takim wspaniałym sportem, że nawet w wieku kilkunastu lat można zaczynać. Nie ma tutaj takiej większej reguły. Ale rzeczywiście, gdy się ten sport zaczyna od małego, no to jest łatwiej, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest trenowanie. Te dzieci nie trenują, te dzieci muszą się przede wszystkim bawić, one się muszą dobrze czuć i między tymi zabawami trenerzy wprowadzają jakieś elementy ćwiczeń, które pozwalają zwiększyć koordynację, mobilność przede wszystkim ciała, no i pokazać, że ten sport jest bardzo fajny.
1: Trochę na WF-ie w szkole, czy nawet na takich zajęciach przedszkolnych, kiedy mamy różne ćwiczenia, to też już jest ten taki początek, żeby sprawdzić, czy my dobrze biegamy, czy nam to fajnie wychodzi, czy lubimy to bieganie, czy jednak właśnie jakieś podskoki, skoki, to w tym się czujemy najlepiej. To już tak wychodzi od razu.
2: Tak, no aktywność fizyczna to nie trzeba być na stadionie, to nie trzeba być trenerem, to nie musi być trening, to musi być, to jest jakikolwiek ruch. To jest spacer, to jest właśnie WF, to są zabawy na dworze, to wszystko rozwija. To wszystko rozwija, no i też pomaga stwierdzić, czy coś później chce się z tym robić, czy jest fajnie.
1: No i decydujemy się, że chcemy coś robić, zapisujemy się na zajęcia, jedni chodzą na tenisa, inni chodzą na balet, na akrobatykę, a ktoś zapisuje się do skry na lekkoatletykę i dostaje różne zadania, ćwiczenia. Trzeba najpierw pokazać, co się potrafi, jak wygląda takie właśnie pierwsze zderzenie, spotkanie z tą lekkoatletyką. Czy to jest test? Pokaż, co potrafisz.
2: Tak, są testy, ale to już u starszych dzieciaków. U tych najmłodszych to jest po prostu, że my zachęcamy, żeby to dziecko przyszło do grupy, zobaczyło, jak się odnajduje w grupie, czy potrafi się odnajdować, a później to jest właśnie ten schemat, czyli te gry, zabawy, po prostu zmęczenie tych dzieci, żeby one były zadowolone.
1: Zmęczenie, żeby były zadowolone. To ciekawie to ująłeś.
2: To tak, to tutaj bardziej rodzicom się to podoba, że te dzieci są zmęczone po zajęciach.
1: I szybciej pójdą spać.
2: Szybciej pójdą spać. My chcemy im po prostu pokazać to, że przez zabawę można też ćwiczyć, później trenować i się rozwijać. I na tym nam zależy właśnie na zajęciach takich.
1: No i mówimy o tym, że można trenować tak po prostu dlatego, żeby trzymać formę, ale można też już trenować trochę bardziej zawodowo, czyli być może wiązać przyszłość z tym sportem.

0: Czy tu wtedy trzeba podporządkować ten swój dzień, ten swój cały rytm pod konkretne treningi?
1: Jak już wchodzimy w trening specjalistyczny, gdzie już to dziecko wie, co chce robić, czy podoba się ten płotek, czy piaskownica, czy po prostu bieżnia i chce biegać jak najszybciej, to rzeczywiście tam już są już pewne aspekty, że trzeba się pilnować, trzeba na te treningi regularnie przychodzić przede wszystkim. I też najważniejsze, samo dziecko musi chcieć przychodzić. To też nie może być, że rodzice im każą. Bo rodzice chcą, żeby było najlepsze, najszybsze, najdalej skakało, to dziecko musi zdecydować, to dziecko musi chcieć być tym najlepszym po prostu.
0: Ale nie musi być najlepszym, może być po prostu takim, które chce się ruszać. Takie treningi, mówisz, regularnie, czyli jak często trzeba potem, jak dużo trzeba ćwiczyć, żeby osiągać sukcesy?
1: Taki wyznacznik to jest 60 minut aktywności ogólnej, jeśli mówimy tutaj o dzieci i młodzieży tam od 5 do 18 roku życia. A tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to może być WF, to może być zabawa, aktywność po prostu ogólna, fizyczna.
0: Czyli godzinę dziennie trzeba znaleźć.
1: Tak, to tak po prostu, żeby rzeczywiście ta kondycja zdrowia była jak najlepsza, żeby też rozwój mięśni, kości, układ nerwowy, wydolność, to wszystko, żeby po prostu fajnie rosło i żeby być zdrowym i sprawnym. Później, jak już rzeczywiście ten zawodnik chce trenować, chce podtrzymywać tą swoją formę, no to te 3 treningi minimum w tygodniu to musi odbyć, tak żeby to wszystko grało i współgrało i się rosło, rozwijało.
0: Czyli zapisać trzeba w kalendarzu, 3 razy w tygodniu mam zajęcia, no ale właśnie mam zajęcia z rzutu młotem, mam zajęcia z biegów przez płotki, czy te zajęcia trochę się mieszają? To znaczy, że to są też takie ogólnorozwojowe, no bo jak widzimy na przykład Roberta Lewandowskiego na boisku, to pytanie, czy on tylko ćwiczy i trenuje tę piłkę, czy też ćwiczy i po prostu mięśnie i się rozgrzewa. Tak samo jak widzimy kogoś, kto biegnie przez płotki, to czy on, jego trening polega na tym, że codziennie biega przez te płotki, czy tak naprawdę zupełnie inne partie mięśniowe i inne ćwiczenia wykonuje?
1: U nas w klubie, jak dziecko zaczyna w tym wieku 5-6 lat, to prowadzimy takie zajęcia ogólnorozwojowe do 12 roku życia. Bo do tego roku dziecko poznaje to wszystko, poznaje te wszystkie różne sporty, dyscypliny, rzuty, biegi, skoki. I później wchodzi ten trening specjalistyczny i wtedy rzeczywiście jeśli płotki, no to one odgrywają największą rolę i czas treningu, ale oczywiście też wchodzą jakieś treningi motoryczne, kształtowania siły i to są różnorodność, tak głównie motoryka. Mówiąc o Robercie Lewandowskim, czyli piłkarzu, to on rzeczywiście gra w piłkę bardzo długo na treningach, ale też wzmacnia się siłowo, motorycznie. To wszystko, co my też robimy w lekkoatletyce.
0: Podczas mistrzostw są różne dyscypliny. Rzut na przykład dyskiem, albo oszczepem, albo pchnięcie kulą. Czy te narzędzia, czy te przyrządy są też w wersji mini, czyli dla młodszych, którzy zaczynają? O tym za moment porozmawiamy.

0: My też się nie lenimy, biegamy, skaczemy, pływamy. No, jeszcze o pływaniu to nie było, ale na pewno skaczemy i rzucamy różnymi przedmiotami. No i właśnie o tym chciałabym teraz z Jackiem Zawadzkim, trenerem lekkoatletyki, porozmawiać, ponieważ w tej lekkoatletyce czasami są takie dyscypliny, że wystarczy dobry strój, wygodne buty i można biegać, można skakać do tego piachu, do piaskownicy, ale są też takie dyscypliny, które wymagają pewnych narzędzi, pewnych przedmiotów, no na przykład taki rzut oszczepem, albo rzut dyskiem, albo pchnięcie kulą. To jest coś, czego tak normalnie nie mamy w domu. Czy to rzeczywiście specjalne są przyrządy przygotowane do uprawiania tych sportów? I w wersji dla młodszych też się znajdują.
1: Tak, jest nam potrzebny sprzęt, żeby rzeczywiście pokazać, jak to wygląda. Są sprzęty dla dzieci, jak najbardziej. W wypadku młota, no to jest to, są to gumowe sprzęty. Młot, dysk, oszczep, nawet spianki, więc to wszystko jest, tak żeby dziecku pokazać, jak to wygląda.
0: Czyli możecie śmiało spróbować biec z pianką, taki trochę jak makaron do pływania na basenie.
1: Dokładnie tak. Dosłownie tak to wygląda, tylko na końcu są jeszcze lotki, gdzie żeby ten tor lotu był.
0: I żeby się wbiło w ziemię, bo to wtedy wiadomo, jaka jest odległość, na jaką odległość rzuciliśmy tym oszczepem. Ale on leci w ogóle, jak jest taki lekki?
1: Jest tak zrobione, że rzeczywiście jak się użyje trochę siły, to on leci. Nie wbija się, no bo jest z pianki, ale ten chwila lotu, gdy widzimy, jak leci, no to tak.
0: A, czyli lotki, a nie ten szpikulec, bo pomyślałam o tym szpikulcu na końcu.
1: Nie, to właśnie chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo to różnie bywa, to jest najważniejsze, więc, ale sprzęty dla dzieci mamy we wszystkim.
0: Mówiliśmy też w pierwszej godzinie o tej kuli, czyli młocie, którym rzucamy, że to się trzeba tak zakręcić i wyrzucić w odpowiednim miejscu, tam, gdzie jest dziura, bo dookoła normalnie jest siatka, tak? Tam, gdzie ten sportowiec się kręci, nabiera rozpędu i jest dziura w tej siatce. Trzeba w nią trafić.
1: Tak,
0: to jest
1: jeśli
0: trudne.
1: Mamy rzut młotem, to mamy koło, w którym jest zawodnik i on się w nim rzeczywiście kręci, tam robi 3 obroty i musi wyrzucić w dany sektor. Sektor jest wyznaczony i w ten sektor musi trafić. On jest bardzo duży, więc o to nie ma co się martwić. No i wtedy jak jest rzuci, no to zaznaczany punkt jest mierzona odległość. Więc po prostu wystarczy się dobrze zakręcić i nie trafić w siatkę i już wtedy młot leci.
0: W życiu czasami dobrze się zakręcić, ale zdarza się, że ktoś w siatkę i ten młot się odbija. Na szczęście gumowy.
1: Tak, jak najbardziej. No niestety to też powtarzalność. Wystarczy chwila nieuwagi i ten młot dysk uderza w tę siatkę, więc wtedy próba jest niezaliczona. No, ale na szczęście w konkurencjach technicznych zawsze tych prób jest kilka, więc nie ma co się martwić, tylko trzeba wtedy się skoncentrować i powtórzyć to.
0: Powiedziałeś o konkurencjach technicznych, to co to się kryje pod tą nazwą? Jakie konkurencje?
1: Wszystkie rzuty, czyli rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzut młotem. Mamy też skoki, skok w dal, trójskok, skokotyczce. To tam mamy w tych konkurencjach kilka prób, od 3 do 6, zależnie czy mamy eliminację, czy finał.
0: I już mówimy wtedy o zawodach takich, nie treningach, tylko o takich zawodach,
1: tak,
0: gdzie już pokazujemy
1: swoje treningach to tyle, ile mamy czasu, tyle będzie prób.
0: Ile czasu i energii i siły, tyle możemy mieć prób. No właśnie jeszcze jedna taka jest dosyć ciekawa, widowiskowa konkurencja, czyli skok wzwyż. Nie, skokotyczce, bo wzwyż to jeszcze pewnie mniej przerażające, ale skokotyczce to jest coś chyba, na co bym się nie odważyła. A jak wygląda początek takiego treningu? Skoku o tyczce.

0: kotyczce.
1: No, skok kotyczce jest bardzo, ma dużo emocji, też ładnie to wygląda z boku. Ale z boku bardzo ładnie wygląda, ale jest tym treningiem trudnym. Tam rzeczywiście już od najmłodszego warto ćwiczyć, bo tam trzeba być i szybkim, i silnym, i sprawnym. Nie bać się przede wszystkim tej wysokości, no bo ci najlepsi już na kilka metrów skaczą o tej tyczce.
0: Ale jak zaczynamy, to jak wysoko skaczemy?
1: To są początki, to jest nauka nawet ćwiczeń gimnastycznych. Zrobić jakiś przewrót, przewrócić się na ten materac, upaść na ten materac, zrobić fikołka. To są takie podstawy nawet, które już od gimnastyki zaczynamy, a później dopiero są elementy właśnie techniczne tego skoku.
0: Jak to się robi, żeby to zadziałało? Bo to jest aż trochę przeczy prawom jakimś logicznym, że biegniesz, wbijasz kij i na nim się obracasz, zawieszasz, lądujesz, skaczesz. To jest niesamowite, żeby to złapać w ogóle, ten pierwszy moment, jak to się robi.
1: Tak, no i od tego wszystkiego jest trener, bo to trener pokazuje, to trener uczy, to trener pokazuje te wszystkie dziwne elementy, te dziwne ćwiczenia, które na pozór są trudne, ale ułatwiają to i pokazują to, że można skoczyć. To też jest trochę tam nauki, fizyki, matematyki niestety, gdzie to wszystko przed nami jest, jeśli chodzi, mówimy o dzieciach. Od tego jest trener. Wszystko pokazuje, uczy, jak to wygląda i wtedy łączymy to wszystkie elementy i wychodzi ten skok.
0: Czasami jest tak, że coś nas zainteresuje, bo mamy właśnie dobrego nauczyciela, trenera. Tak bywa w szkole, że jak jest fajny nauczyciel, to nagle nam się podoba chemia, historia, matematyka. Jak ten nauczyciel taki jest trochę mniej porywający, to też i ten przedmiot. Czy w sporcie też jest tak ważne, żeby dobrego trenera znaleźć?
1: Tak, tutaj już możemy zacząć od WF-u, czyli od jak najmłodsi zaczynamy chodzić do szkoły i mamy ten WF, no to jeśli nauczyciel WF-u angażuje się, chce te dzieci nas rozwijać, no to nam się ten WF spodoba, bo będziemy na każdym WF-ie robić coś innego, czy grać w piłkę, czy biegać.
0: A nie udawać, że boli mnie noga i dziś nie ćwiczę, mamo, napisz zwolnienie.
1: Dokładnie tak, więc jak jest różnorodność na tych zajęciach, na treningu, na WF-ie, no to mam nadzieję, że też te zajęcia WF się podoba.
0: A potem zainspirujemy się właśnie dobrym nauczycielem WF-u i poszukamy dobrego trenera WF-u, a raczej różnych takich dyscyplin sportowych, jak na przykład Jacek Zawadzki, który dzisiaj z nami w studiu i jeszcze tutaj zostajesz.

A nawet przedszkolaki mogą już zaczynać pewne sporty uprawiać, mogą próbować swoich sił w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych, bo o tych dzisiaj rozmawiamy. Jacek Zawadzki, trener.

0: jest cały czas w naszym studiu trener Skry Warszawa, czyli miejsca, które wróciło chyba do łask i znowu tam się dużo dzieje, bo był moment, kiedy ta Skra świeciła pustkami. Czy to mi się tylko tak wydaje?
1: Pustkami nie świeciła. Cały czas klub jest od 1921 roku lub 20, bo teraz mi to wypadło z głowy. Cały czas funkcjonuje, cały czas jest, cały czas ma pełno zawodników. Bardziej tu chodzi o infrastrukturę, czyli o stadion.
0: Tak. Że, były cięższe chwile.
1: Były cięższe chwile, teraz jest lepiej. Został wybudowany nowy, drugi stadion, na którym teraz odbywam się treningi i starszych, i młodszych, więc tam serdecznie was zapraszamy. Jest coraz lepiej.
0: Jest coraz lepiej, zwłaszcza jak są dobrzy trenerzy. No właśnie taki trener, który już nas zawodowo trochę przygotowuje do uprawiania sportu, to może być trochę jak drugi albo trzeci rodzic, bo zazwyczaj mamy dwójkę rodziców, no to ten trener trochę jest takim trzecim, który nas pilnuje, bo to nie tylko chodzi o to, żeby przyjść na trening i tę godzinę czy dwie ćwiczyć, nie obijać się, ale tak naprawdę to też jest to, co się dzieje z nami dookoła, jak się na co dzień prowadzimy, jakie życie prowadzimy.
1: To prawda. Trener pokazuje, jak zrobić dane ćwiczenie, ale też pokazuje, jak się zachować w grupie. Uczy porażki, uczy wygrania, uczy tego, żeby się nie poddawać, uczy dyscypliny. Pokazuje też, że to też nie jest łatwa sprawa, że to trzeba też się troszeczkę poświęcić, wykazać się, dać też od siebie. To nie jest tak, że też trzymacie za rękę i wszystko pokazuje, ale też liczy, że sam zawodnik też coś będzie dał od siebie.
0: A czasami krzyczy? Czasami jest ostry?
1: Krzyczy, ale to też różnie bywa. Czasem to są okrzyki radości, a czasem to są okrzyki, żeby szybciej biec lub przestać
0: takie
1: gadać.
0: Takie motywacyjne, powiedzmy, okrzyki, tak, żeby przestać gadać. To się często zdarza. No, mówiliśmy o tym, że tych sportów jest bardzo dużo, że często jest tak, że coś nam bardziej pasuje, bardziej się podoba, albo w czymś jesteśmy lepsi, czyli mamy predyspozycje. No i to jest tak, że nie da się we wszystkim być najlepszym i też jest tak, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To znaczy pewnych naszych na przykład genów, naszej budowy nie przeskoczymy i wtedy trzeba znaleźć coś dla siebie, bo tak też można.
1: Tak też można, od tego też, że właśnie trener, jeśli zawodnik, jeśli nie wiemy, co chcemy robić, to też trener jest od tego, żeby powiedział, bo on widzi, czy lepiej on skacze, czy się lepiej wybija, czy lepiej biegam. I on wtedy pomaga, nakierowuje i wtedy wspólnymi siłami próbujemy tej danej dyscypliny trenować lub ćwiczyć.
0: To znów trochę tak jak do szkoły można to porównać. Jesteśmy lepsi z przedmiotów polski, angielski i historia, albo chemia, matematyka i tych takich bardziej ścisłych przedmiotów. I też pewnych rzeczy, no trudno nam pojąć, pewne rzeczy przeskoczyć, więc można się rozwijać w tym, w czym jesteśmy najlepsi. Jeśli chodzi o też to, co dookoła, czyli na przykład taką dietę albo sen. Czy to też ma znaczenie na nasze wyniki i osiągnięcia w sporcie?
1: Dieta i sen ma bardzo dużo znaczenia w sporcie, tym bardziej jak już jest ten sport ukierunkowany, specjalistyczny, już wiemy, że chcemy to robić. To tak, to jest bardzo ważne. Ta dieta musi być, trzeba te owoce jeść, trzeba te warzywa jeść, to nam rodzice podsuwają pod nos. I sen też jest bardzo ważny, bo to jest proces regeneracji. Jak chcemy ćwiczyć, trenować codziennie, to też musimy się wysypiać, żeby mieć na to siłę i mieć chęci, bo to też wpływa na samopoczucie, więc jest to bardzo ważne.
0: Patrzy się nieraz na sportowców i widać, co trenują, w jaki sport się zaangażowali, bo mają odpowiednią budowę, czyli bardziej rozbudowane ręce, czyli górę, klatkę, albo bardziej rozbudowane nogi, ale są i tacy sportowcy, którzy są po prostu bardzo potężni. Czyli jeżeli ktoś jest duży, to wcale nie musi tracić na wadze, żeby uprawiać jakiś sport, tylko znaleźć sport, w którym ta jego budowa będzie zaletą.
1: Dokładnie tak, że tutaj nieważne jak wyglądamy, czy jesteśmy mali, duzi, więksi, mniejsi. Lekkoatletyka jest taka, że mamy tyle dyscyplin, że możemy się odnaleźć w każdej, niezależnie od tego jak wyglądamy. jak już jesteśmy od małego duzi, no to te predyspozycje właśnie kierujemy w konkurencje techniczne, czyli rzuty, bo naturalnie takie dziecko ma więcej siły i może też bardzo dobrze się odnaleźć właśnie w rzucie dyskiem, oszczepem, czy

0: młotem.
1: A jak ktoś jest malutki, chudziutki, nie za wysoki?
0: To może wszystko robić, może nie rzucać, pchać, ale może biegać, może skakać, bo to też zależy, jak się rozwijamy w czasie. Ale gdy jesteśmy tacy mniejsi, no to to przeważnie jest możliwość bycia szybkim, sprawnym, więc bieg na 100 metrów idealnie.
1: Ale już koszykówka niekoniecznie, chociaż to akurat nie jest dyscyplina z gatunku lekkoatletyka, ale niski wzrost przy koszykówce na pewno nie pomaga. Przy skokach wzwyż to okej. Okay. Nie, wzwyż to może być trudniej, o tyczce łatwiej, bo leciutki szybko leci wysoko, ale wzwyż to znowu też chyba dobrze być wysokim.
0: Tak, przy wzwyż no to tutaj dużym atutem będą długie nogi i też na pewno bycie szczupłym, chudym. Im jest się lżejszym, a silniejszym, no to łatwiej się wybić i jest możliwość przeskoczyć tę tyczkę jak najwyżej.
1: Czy ktoś z was uprawia któryś z tych sportów, o których rozmawiamy? Jeśli tak, 226452055. Jeżeli skakaliście kiedyś wzwyż, w dal albo o tyczce, no to pochwalcie się, pochwalcie.

0: Lekkoatletyka. O tym dzisiaj rozmawiamy, no bo to dzisiaj temat na ustach wielu mieszkańców Europy w związku z mistrzostwami w lekkoatletyce. Być może kibicujecie przed telewizorem z mamą, z tatą. Z doświadczenia wiem, że to panowie bardziej kibicują i głośniej krzyczą, żeby wspierać tych zawodników. A my dzisiaj próbujemy być takim zawodnikiem razem z Jackiem Zawadzkim, trenerem lekkoatletyki, który trenuje młodszych, starszych. Czy ty widzisz czasem w kimś potencjał? Patrzysz, że ten zawodnik, ten no twój podopieczny, którego trenujesz, pokazujesz mu różne ścieżki, różne konkurencje, ma szansę kiedyś zdobyć medal. Kiedy to widać?
1: Dobry trener powinien w każdym widzieć potencjał. To nie jest tak, żeby już na samym wejściu skreślać każdego. Każdemu trzeba dać szansę, bo jeden rozwinie się w miesiąc, drugi potrzebuje.

0: kupuje kilku miesięcy, więc nie ma czym się martwić, że na pierwszym treningu coś nam nie wyjdzie, coś będzie nie tak. To jest nam potrzebny czas, nawet dla tych najlepszych. Musimy spróbować, poćwiczyć, pochodzić i to wszystko jest z biegiem czasu wychodzi i wtedy można już na danym etapie ustalić, czy będzie lepszy, szybszy od reszty, czy nie.
1: No bo cały czas mówimy o takich dwóch ścieżkach. Jedna to trochę dla podtrzymania kondycji, dla zdrowia, dla zabawy, no ale potem to może stać się naszym zawodem, czyli można być zawodowym sportowcem, zdobywać nagrody, medale, pieniądze za tym też idą, czyli ta droga trochę na początku nie wiadomo dokąd nas zaprowadzi. Czy to będzie tylko trening dla samego siebie, czy to z czasem będzie sposób na życie.
0: To prawda, to też trzeba zadać pytanie sobie, czy chcę, czy nie chcę, czy chcę się angażować na 100%, czy dam z siebie wszystko, czy to, co robię, kocham, czy chcę z tego rzeczywiście zarabiać, utrzymywać się i być tym najszybszym, najszybszą, skakać najdalej.
1: To czy wszystko, mam już dość?
0: Tak, czy mam już dość i po prostu wybieram inny kierunek.
1: No bo czasami mamy taki słomiany zapał, tak? To się mówi, że chcemy robić tak, teraz to ja będę biegać przez płotki, a potem będę grać na gitarze, a za chwilę to ja chcę w sumie być fryzjerką. Więc pytanie, czy to jest tak, że czasami słomiany zapał w tych sportach się pojawia i mimo pierwszego zachłyśnięcia się, zauroczenia tym wszystkim, tymi możliwościami, tym jak się czujemy po takim treningu, a jednak w pewnym momencie to wszystko słabnie i nam się nie chce.
0: Słomiany zapał jest i to w każdej konkurencji, w każdym sporcie, jak to też u dzieci, czy coś zobaczą, czy coś się spodoba, to już chcą tu i teraz. I czy tak jest w lekkiej atletyce, czy w innych sportach, tak to się odbywa. Więc też dobrze, że próbują wszystkiego. Trzeba też próbować wszystkiego, bo to nie chodzi o to, żeby uprawiać lekkoatletykę, ale żeby po prostu się ruszać. Bo tutaj, tak jak mamy informacje z Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, ponad 80% młodzieży, dzieci nie spełnia tych wymogów aktywności fizycznej. Więc tutaj, mimo że dzieciaki mają duże możliwości, mogą teraz wszystkiego spróbować, to tej aktywności fizycznej nie jest tak dużo.
1: No i jeżeli ktoś mówi, panie trenerze, ja już nie chcę chodzić, ja już nie mam siły biegać, skakać, co wtedy robisz? Próbujesz jakoś jeszcze rozpalić znów ten ogień, tę chęć, czy dajesz czas, odpocznij, może wrócisz za tydzień. Jak się pracuje wtedy z takim niezdecydowanym zawodnikiem?
0: To trzeba jak najszybciej spróbować czegoś innego, z nim tego zrobić. Dosłownie albo zmienić cały cykl treningowy, zabawy o 180 stopni, żeby zobaczył jeszcze coś innego, z innej strony ten sport. Jeśli jest tak bardzo zdecydowany, zniechęcony, to również nie skreślać go, ale zaproponować mu po prostu inną dyscyplinę, inny sport.
1: No i wtedy być może się trafi to, co nam sprawia największą przyjemność. Jeżeli chcemy spróbować, to jak dołączyć, jak się zapisać, gdzie przyjść?
0: Zapraszamy na Ochotę. To jest Ochocki Klub Sportowy Skra Warszawa. Mamy dwie lokalizacje tutaj na Ochocie. Drugą mamy na Pradze Południe, na Stadionie Podskarbińska, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Młodzież już od 5-6 roku życia. Oczywiście też zapraszamy starszych, jak już mamy 12-13 lat i wiemy, co chcemy robić, biegać, skakać, rzucać, to też nasi trenerzy są gotowi przyjąć i pokazać, jak to wygląda profesjonalnie, bo to jest klub sportowy.
1: A jak nie wiemy, to też pokażą i być może coś nam wpadnie w oko, coś nam się spodoba i w czymś będziemy się czuli dobrze, a z czasem z treningami coraz lepiej. Jacek Zawadzki, trener lekkoatletyki Skra Warszawa, był dzisiaj razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za te sportowe wyzwania.
0: Bardzo dziękuję również.

hop, hop, hop, na talerzyk skok, skoki, biegi. To wszystko było dzisiaj w naszym programie. 2 godziny aktywności, no, takiej fizycznej aktywności, mam nadzieję. Zaszczepiliśmy w was pasję do sportu. Może ktoś spróbuje tego rzutu dyskiem, pchnięcia kulą, skoku przez płotki albo rzutu oszczepem. To wszystko jest możliwe do waszej dyspozycji, jak wspomniał mój gość. Nawet w wersji dla młodszego znajdą się te tyczki, te młoty i te dyski lżejsze, wygodniejsze. Tak, żeby spróbować, żeby poczuć, czy ten sport i któraś z tych dyscyplin to coś dla was. A jak nie, to zawsze można szukać, aż się znajdzie i w końcu wybrać piłkę nożną. To też jest ruch, to też jest coś, co nas rozwija, kształtuje charakter i sprawia, że nasze zdrowie będzie w dobrej formie i kondycja się utrzyma. No a ja myślę, że jakiś sport dzisiaj też zaplanuję. Być może będzie to zwykły spacer, ale to też forma ruchu, ponieważ czas audycji dobiega końca. Już 2 marca za szybą, która zaraz do was przyjdzie i będzie dalej z wami spędzać bardzo przyjemny wakacyjny czas. A ja dziękuję za dzisiaj. Marta Hoppe, Daria Brzezińska. Miłego, słonecznego, wesołego dnia. Cześć, pa, pa!

wypadek jest niemiły. A zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet

0: Czemu w studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
1: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 12 rozpoczynamy radiowe półkolonie. Po raz pierwszy przy tej audycji będzie Was słuchać Marta Kawalec, no i Kasia Pietrzak jako wydawczyni dobrze Wam znana. Bardzo się cieszę, że dzisiaj spotykamy się o godzinie 12 w środowe południe i do godziny 15 zostaniemy razem, także mam nadzieję, że będziemy się wspólnie dobrze bawić. Zostańcie z nami.

0: Ojej!
1: Nie, no lepiej nie stójcie pod ścianą, lepiej wyjdźcie na środek sceny, zatańczcie, zaśpiewajcie, albo na przykład odezwijcie się do nas. Witam Was jeszcze raz, to radiowe półkolonie, czyli czas, kiedy wakacyjny czas mija trochę inaczej i my również przez najbliższe 3 godziny będziemy spędzać ze sobą ten czas. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo produktywne też, ponieważ już za chwilę będzie pytanie dnia. Będą też zagadki, konkursy, będzie również gość, także na pewno będzie się dużo działo, no i oczywiście mnóstwo wspaniałej muzyki. Jakiś czas temu nawet zadzwoniła do nas słuchaczka, która powiedziała, że najbardziej w polskim radiu dzieciom lubi muzykę. No więc my dzisiaj na pewno będziemy serwować fantastyczne kawałki, przy których będzie można śpiewać, tańczyć, albo na przykład układać puzzle, albo spacerować, albo na przykład gotować, bo to taka pora, kiedy może przygotowuje z rodzicami obiad, a może właśnie teraz gdzieś jedziecie na wakacje, no bo przecież wciąż mamy jeszcze 2,5 tygodnia wakacji, bo za trzy tygodnie będzie 2 września, czyli wtedy no to już trzeba będzie założyć na plecy plecaki, włożyć tam piórnik, książki, zeszyty, no i udać się na pierwszy dzień do szkoły. No, rozpoczęcie roku szkolnego będzie we wtorek, a pierwszy dzień w szkole to będzie środa, czyli za 3 tygodnie, ale mamy wciąż jeszcze 2,5 tygodnia, a to oznacza, że wciąż mamy więcej czasu niż na przykład ferie zimowe, które trwają 2 tygodnie, a przecież też cieszymy się z nadejścia ferii, więc myślę, że nie ma się co zastanawiać, trzeba wykorzystać ten czas jak najlepiej, dobrze się bawić, odpoczywać, wysypiać się, czytać książki, spotykać się ze znajomymi, no i mnóstwo, mnóstwo jeszcze różnych innych atrakcji na nas czeka. A dzisiaj 12 sierpnia, środa, czyli wciąż to jeszcze nie jest nawet połowa sierpnia, a 12 sierpnia to bardzo ciekawy dzień, bo to jest dzień pracoholików. Jeżeli znacie takich, którzy pracują bardzo dużo, bardzo ciężko, od rana do wieczora, a nawet jeszcze w weekendy, no to to są właśnie ludzie, którzy nazywani są pracoholikami. No myślę, że można czasami trochę sobie odpuścić i mieć wolne, no ale chyba, że ktoś lubi swoją pracę, no to wtedy ta praca nie jest takim ciężarem, tylko przyjemnością. A oprócz tego jest jeszcze dzisiaj Światowy Dzień Słonia. Jeżeli znacie jakieś słonie, to można im dzisiaj przybić piątkę, jeżeli to w ogóle możliwe. No a jeśli nie, no to po prostu złożyć życzenia wszystkim słoniom, które spotkacie na swojej drodze. To też może być trudne. No to w takim razie, jeżeli będziecie w zoo, to możecie wszystkim słoniom pomachać i powiedzieć im, że dzisiaj jest Dzień Słonia. Hello! No dobrze, to w takim razie, skoro już 10 minut po godzinie 12, to pora zadać nasze pytanie dnia. A pytanie dnia na dzisiaj brzmi: gdybyście mogli spotkać się z kimkolwiek, kogo podziwiacie, kogo lubicie, to kto by to był? I pamiętajcie, że tutaj akurat nie ma żadnych granic. Możecie sobie pomyśleć o jakimś bohaterze książki, albo filmu, albo bajki, a może jest to ktoś, kto żył bardzo dawno temu. A może to jest jakiś superbohater, a może sportowiec, muzyk, podróżnik, naukowiec, a może ktoś z waszej rodziny, kto mieszka gdzieś bardzo daleko i właśnie z nim chcielibyście się spotkać. O czym byście z taką osobą porozmawiali, jakie pytania jej zadali, po co chcielibyście w ogóle się z nią spotkać? No to takie pytanie dnia na dzisiaj. 22 645 20 55 dzwońcie i opowiadajcie, z kim chcielibyście się spotkać w te wakacje, w najbliższy czas. No oczywiście, jeżeli to będzie możliwe, to może uda nam się jakoś pomóc.

Why Should I Worry, czyli piosenka z filmu animowanego Disneya Oliver i Spółka. Może oglądaliście ten film, to pewnie kojarzy wam się też ta piosenka, a oryginał, wykonawca tego oryginału to Billy Joel. Także to taka piosenka też na pobudzenie naszego dzisiejszego południa, na rozbudzenie was, bo coś czuję, że na razie chyba trochę się krępujecie, boicie, a może wstydzicie zadzwonić, a to wcale nie jest takie trudne. Trzeba tylko wziąć do ręki telefon i wystukać taki numer 226452055 i wtedy się połączymy. Kasia pomoże nam ten telefon przekierować na konsoletę tutaj u mnie w studiu i już będziemy się mogli za chwilę usłyszeć. Z kim chcielibyście się spotkać, gdyby to było możliwe? Kto to mógłby być? Może wam trochę podpowiem, bo może trzeba by było trochę poruszyć naszą wyobraźnię. Dzisiaj na przykład za parę godzin będzie zaćmienie słońca, a potem noc Perseidów, więc bardzo wyjątkowe wydarzenie, które będzie można obserwować, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy macie specjalne urządzenia, żeby nie zniszczyć sobie wzroku, bo nie można tak sobie bezpośrednio patrzeć na słońce. W każdym razie to słońce dzisiaj po południu zajdzie na chwilę, a potem za chwilę znowu się pokaże. No i gdybyście teraz sobie tak mogli wyobrazić takie spotkanie z Mikołajem Kopernikiem, o którym mówi się, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię. No właśnie, i jakie pytanie można byłoby mu zadać? Takie 5 minut spotkania z Mikołajem Kopernikiem. Na przykład moglibyśmy go zapytać, skąd wiedziałeś, że ziemia się porusza, a słońce nie? Albo moglibyśmy go po prostu zapytać o to, jak wyglądało życie w jego czasach. A może czy lubił patrzeć na gwiazdy, tak jak my dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć te spadające Perseidy. A może wyobraźcie sobie takie spotkanie z Leonardem da Vinci. No i na przykład możemy go zapytać o słynną Monalizę, ale może też ciekawi nas coś zupełnie innego.

innego. I na przykład wymyślamy różne rodzaje maszyn i pytamy się, czy to będzie działało? No bo on przecież był takim wynalazcą, który wymyślał naprawdę bardzo dużo urządzeń. A który z jego pomysłów najbardziej lubił? Ciekawa jestem, czy może by powiedział, co to mogłoby być. A może nie takie poważne osoby jak Leonardo da Vinci albo Mikołaj Kopernik. Może na przykład chcielibyście spotkać się z kimś z bajki. Może na przykład Harry Potter. A może Elza z Krainy Lodu. Moglibyśmy ją zapytać o to, czy tak nie marznie w tej sukience, bo tam chyba w tej Krainie Lodu to dosyć zimno jest. A może na przykład Kubuś Puchatek? O, a może Shrek? Shrek teraz świętuje 30-lecie, to naprawdę dużo czasu, więc ten Shrek też już pewnie trochę wydoroślał i jego żarty już też pewnie są trochę inne niż dawniej. A może chcielibyście na przykład spotkać Astrid Lindgren i zapytać ją o te książki, które napisała, którą najbardziej lubiła albo którego bohatera ze swojej książki najbardziej lubiła. A może chcielibyście spotkać kogoś, kto już nie żyje, a ma za sobą mnóstwo fantastycznych na przykład piosenek, albo podróży, albo wynalazków, albo może byłby to jakiś aktor. No właśnie, a może aktor? Może macie jakiegoś ulubionego aktora? No w każdym razie, jeżeli chcielibyście z taką osobą się spotkać, to możemy sobie teraz wyobrazić, jakby takie spotkanie wyglądało. No i już teraz możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55, ale oczywiście bardzo chętnie usłyszymy też o tym, co się u Was dzieje. Dokąd jedziecie na wakacje? Czy macie jeszcze jakieś plany? A może spędzacie po prostu wakacje u dziadków i też na pewno się nie nudzicie? Co się u Was dzieje ciekawego, już teraz możecie do nas odezwać i opowiadać dowoli, co tam ciekawego w którymś bardzo ciekawym miejscu w Polsce albo na świecie się dzieje. No to zapraszam.

0: Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: By bluesa czuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby bluesa czuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby bluesa czuć.

No i ja chyba poczułam takiego bluesa do tego, żeby właśnie wyobrazić sobie osobę, z którą moglibyśmy się spotkać. I proponuję, żebyście teraz zamknęli oczy, ale tylko pod warunkiem, że nie jesteście rodzicem, który prowadzi samochód, bo to by było niebezpieczne. Albo kiedy na przykład przechodzicie przez ulicę, albo kiedy kroicie warzywa na zupę. To wtedy nie zamykajcie oczu, ale oprócz tych sytuacji, gdzie wzrok jest nam potrzebny, to możecie teraz się odprężyć, zamknąć oczy i pomyśleć o tym właśnie, że teraz wybieramy się na taką niezwykłą podróż. Wchodzimy do takiej maszyny, która przenosi nas w czasie i przestrzeni, no i wybieramy tam sobie miejsce, dokąd chcielibyśmy się wybrać. No i na przykład losujemy, dokąd moglibyśmy się teraz wybrać i zaczniemy od Polski i jedziemy do Krakowa. Spacerujemy tam po Starym Mieście, zaglądamy na Wawel i nagle pojawia się przed nami ktoś w średniowiecznym stroju. To może rycerz? O! To może w takim razie spotykamy na swojej drodze rycerza. No i o co możemy takiego rycerza zapytać? Może na przykład o jego turnieje rycerskie, albo o to, czy na przykład ta zbroja jest naprawdę taka ciężka, albo czy ten miecz jest taki ciężki, albo na przykład w co bawił się taki rycerz, który był dzieckiem jeszcze wcześniej i w co się właśnie lubił bawić, czy właśnie od zawsze chciał zostać rycerzem, a może marzyła mu się zupełnie inna rola, no i nagle został właśnie tym rycerzem, chociaż myślę, że w tamtych czasach bycie rycerzem to naprawdę była dobra praca. No dobrze, to teraz w takim razie może

0: że dziękujemy za spotkanie z rycerzem i przenosimy się w Tatry. O, i tam spotykamy ratownika górskiego. To w zasadzie nie ma znaczenia, kiedy ten ratownik żył, czy dawniej, czy teraz, bo możemy go właśnie popytać o jakieś najbardziej niezwykłe przygody, albo jakieś podróże po górach, albo momenty, kiedy udało mu się kogoś uratować, na przykład z jakiejś śnieżnej zaspy. Albo na przykład pytamy się, czy wie, po czym poznać, że pogoda w górach się zmieni. No właśnie, a gdybyśmy na przykład teraz wybrali się zupełnie gdzie indziej, na przykład do Australii i tam mogli spotkać opiekuna koali, na przykład kogoś, kto zajmuje się takimi fajnymi zwierzakami jak koale. Koale, jak wiemy, nie są misiami, tylko są torbaczami, więc na pewno dużo ciekawych historii mógłby nam taki opiekun koali powiedzieć. A może w takim razie teraz przeniesiemy się jeszcze na ocean i poznamy jakiegoś naukowca, który bada rafę koralową. Jak wygląda taki dzień pracy pod wodą, jak to jest podróżować po całym świecie, ale nie zwiedzać ziemi czy kontynentów, tylko właśnie morza i oceany. No właśnie, a gdybyśmy teraz przenieśli się jeszcze dalej do jakiegoś centrum kosmicznego, a przed nami stoi astronauta i mamy tylko 3 minuty, żeby zadać mu jakieś pytanie. No to o co by zapytali, o co byście zapytali takiego astronautę? Co na przykład je na śniadanie? A może jak wygląda Ziemia z Księżyca? No właśnie, no więc cały czas musimy sobie jeszcze trzymać te oczy zamknięte i wyobrażać, z kim chcielibyście się spotkać. Nasza wyobraźnia nie zna granic, więc możecie naprawdę pojechać bardzo daleko, bardzo głęboko albo bardzo dawno i właśnie spotkać kogoś, z kim moglibyście porozmawiać. To wcale nie musi być jakaś znana osoba. To może być po prostu ktoś, kto bada oceany, dinozaury, pogodę albo na przykład ludzkie ciało. Więc no, wybór mamy naprawdę duży, więc teraz od Was zależy, z kim się spotkamy. To Wy decydujecie. 22 645 20 55. No spróbujemy teraz kogoś może wydzwonić i odkryć jakąś osobę, która nam opowie o jakiejś osobie, z którą chciałaby się spotkać. No to w takim razie nasza linia jest otwarta i Wy również, mam nadzieję, że jesteście otwarci na rozmowę ze mną. Mam nadzieję, że za chwilę się z kimś usłyszymy.
1: Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
2: Uwielbiam szaleć.

0: Powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: A ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego.

szkolnego. Rozpoczynamy konkurs w Polskim Radiu Dzieciom i do wygrania jest fantastyczna gra, którą właśnie teraz trzymam w ręku i naprawdę aż chciałoby się tam zajrzeć do środka, jak ona wygląda. Na początku widzę żubra dużego i małego i orła, pięknego orła. No i są też kostki i pionki, czyli to jest gra planszowa, a nazywa się Rzutem po Polsce. Dwie gry planszowe tutaj się znajdują, przyrodnicza i turystyczna. I myślę, że naprawdę warto byłoby taką grę mieć w domu. Jak sobie teraz tak patrzę, no jest bardzo kolorowa, ciekawa. Myślę, że wielu rzeczy ciekawych można się dowiedzieć, kiedy taką grę będziecie rozkładać i później grać z rodzicami, rodzeństwem albo na przykład znajomymi. Więc tak, gra jest dla Was teraz do wygrania, ale uwaga, uwaga, można ją wygrać tylko raz, także jeżeli już ją macie, no to niestety nie będziecie mogli drugi raz jej zdobyć, no bo wszyscy chcieliby taką mieć, więc musimy tutaj niestety zrobić taki warunek, ale oprócz tego drugi warunek to taki, że trzeba odpowiedzieć na moje pytanie. Pytanie będzie dotyczyło parków narodowych. No i dzisiaj ten park narodowy, o którym mówię, dam Wam kilka odpowiedzi. Otóż jest tam teraz słonecznie i jest 17 stopni. Haha, wiedziałam, że nie będziecie wiedzieli. To jest na pewno trochę trudniejsze. No dobrze, więc skoro wiemy, że jest tam 17 stopni i piękna pogoda, ale to wciąż nie daje nam jeszcze informacji, co to może być za park. Więc druga moja podpowiedź to będzie, gdybyście zajrzeli na logo tego parku, to w tym logo jest bardzo sympatyczny zwierzak z pędzelkami na uszach. Czy już wiecie? 22 645 2055. Wybierzemy się tam za chwilę, mam nadzieję, ale najpierw ktoś musi odpowiedzieć na moje pytanie i kiedy zgarnie już tę grę, to trochę opowiem Wam o tym parku. Więc jest to park, gdzie dzisiaj jest 17 stopni na plusie, jest słoneczna, piękna pogoda, a w logo tego parku znajduje się kot z pędzelkami. No to czekam na Wasze odpowiedzi.

0: Póki co lato wymiata, bo trwa lato. Cały środek lata jest teraz, więc myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby popodróżować, tak jak my teraz będziemy podróżować, razem z Piotrusiem. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrusiu. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nakła.
0: O, no to w takim razie pozdrawiamy Nakło. Bardzo się cieszę, że do nas dodzwoniłeś się. Czy wiesz może, o jaki park narodowy pytałam przed chwilą? Ma on w logo takiego fajnego kota z pędzelkami na uszach.
1: Rysia, kot to ryś?
0: Tak,
1: a chodzi o Bieszczadzki Park Narodowy?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To jest właśnie poprawna odpowiedź. Tak, Bieszczadzki Park Narodowy, czyli trzeci co do wielkości park w Polsce i największy w polskich górach. Byłeś może kiedyś?
1: Nie.
0: Nie byłeś. No to może będzie okazja. A czy wiesz może, jakie zwierzęta żyją w Bieszczadzkim Parku Narodowym?
1: Jak jest ryś, to można się domyślić pewnie, że sarny i jelenie, bo poluje ryś na nie.
0: O, to jest bardzo dobra dedukcja, dokładnie, tak. A kogoś byś tam jeszcze dołożył?
1: Nie wiem.
0: A wilki? Jak sądzisz, są wilki czy nie ma ich?
1: No pewnie tak.
0: Są wilki, a są też niedźwiedzie brunatne na wolności. Tam żyją, także może właśnie, no może lepiej nie spotykać tych akurat zwierząt na swoim szlaku, ale myślę, że Bieszczadzki Park Narodowy...
1: Jeszcze żubry mogą być.
0: No żubry to akurat na północy kraju żyją... Chyba, że tam by się gdzieś zaplątał jakiś żubr, ale raczej wątpię, żeby tam się utrzymał, skoro żyją tam wilki i niedźwiedzie brunatne. Piotrusiu, w takim razie dokładnie to jest poprawna odpowiedź i gra rzutem po Polsce ląduje do ciebie. O! Widzisz, już leci do ciebie. Mam nadzieję, że będziesz się w nią dobrze bawił. Z kim najlepiej gra się w gry planszowe u ciebie?
1: Moją babcią Jadzią.
0: O, z babcią, no właśnie. No ciekawe, kto będzie lepszy, kto będzie tutaj wygrywał w tej grze, bo tutaj, no oczywiście gracze wcielają się w podróżników, co można się oczywiście domyślić, ale to pogoda jest tam zmienna i potrafi pokrzyżować najlepsze plany, no i pewnie też strategie tych graczy, także no myślę, że tutaj fantastyczna gra już wkrótce do ciebie dotrze. Może jeszcze uda się w wakacje zagrać w tę grę, bo babcię masz gdzieś niedaleko pewnie?
1: Tak.
0: Tak? Gdzieś mieszka niedaleko Nakła?
1: No dokładnie, ja mieszkam w Bydgoszczy, a w Nakle pojechałem do ortodonty.
0: O, czyli tam teraz jesteś tylko przejazdem.
1: Tak, a no babcia dobrze. Mieszka w Sam-Sieczni, więc blisko.
0: A, czyli babcia jest z Bydgoszczy, tak jak i ty.
1: Tak.
0: Dobrze, a w Nakle są dobrzy ortodonci?
1: Nie wiem, byłem dopiero drugi raz.
0: A, no to w takim razie się okaże. No ale myślę, że Nakło też piękne miasto, więc nawet jeżeli nie macie problemów ortodontycznych, to warto pewnie odwiedzić, a Bydgoszcz też jest pewnie bardzo ładnym miastem.
1: Tak.
0: Jakbyś ocenił, co tam warto zobaczyć w Bydgoszczy?
1: Pomnik Kazimierza Wielkiego,

0: I coś jeszcze? Pewnie dużo zabytków też jest w Bydgoszczy i można sobie pooglądać jakieś dawną architekturę.
1: Wyspę Miejską można również.
0: O, no właśnie. W takim razie zapraszamy również do Bydgoszczy, ale przede wszystkim do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, bo myślę, że tam również czeka nas bardzo wiele atrakcji, chociaż trochę innych niż kiedy zwiedzamy miasto. Dla ciebie, Piotrusiu, bardziej atrakcyjna wycieczka jest właśnie gdzieś po parku, w lasach, czy na przykład wolisz jakieś miasta zwiedzać?
1: Wolę park.
0: Wolisz park. No właśnie, to może akurat uda się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego też wyruszyć. To co prawda trochę daleko z Bieszczad, z Bydgoszczy, ale może będzie kiedyś okazja. Szczególnie, że pewnie teraz stanie się ten park trochę bliższy, kiedy będziesz patrzył na grę, którą wygrałeś.
1: Pewnie
0: tak. Piotrusiu, bardzo ci dziękuję w takim razie za telefon. Życzę ci udanych wakacji, a może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Zrobić całą moją rodzinę, przyjaciół.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie. Już teraz te pozdrowienia wysyłamy w świat prosto od Piotrusia do tych wszystkich, których wymienił. Ja również ciebie, Piotrusiu, pozdrawiam i życzę ci dobrych wakacji, bo jeszcze nam trochę zostało czasu, także można się cieszyć tym wolnym. Tak? Dokładnie. Dobrze. Bardzo ci dziękuję w takim razie. Pozdrawiam cię ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No i tak właśnie gra Rzutem po Polsce została już rozdana. Bardzo się cieszę, że tak szybko, bo Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z wielu, ale udało się bardzo szybko tutaj odgadnąć, jaki to zwierzak jest w jego herbie. Okazało się, że ryś, czyli kot z pędzelkami, jest dosyć charakterystyczny, więc właśnie teraz już wiemy, że jeżeli chcielibyście zobaczyć Bieszczadzki Park Narodowy, no to musicie szukać tego z rysiem w herbie. No a my wracamy do naszej audycji już za chwilę.

0: 48 minut zostało do godziny 13, a mam nadzieję, że będzie to też jeszcze cały czas dobra okazja do tego, aby porozmawiać z Ulą, która jest z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Ulu. Gdzie teraz spędzasz wakacje? Gdzie jesteś?
1: W domu.
0: W domu. O, myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby spędzać wakacje, bo w domu jesteśmy na co dzień, ale w wakacje myślę, że to jest trochę dużo, myślę, że przyjemniejsze spędzanie czasu. A powiedz, co robisz w domu i gdzie ten dom jest?
1: W Rąbnówku
0: 38. O, no to bardzo dokładnie nam powiedziałaś. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich twoich sąsiadów i okolicznych mieszkańców. I powiedz, czy jest teraz u ciebie ładna pogoda?
1: Tak.
0: Tak. Czyli pewnie jeszcze jakieś plany będziesz miała. Może jakiś spacer, może jakiś plac zabaw?
1: Pojedziemy do sklepu.
0: Do sklepu, o. Myślę, że to jest też dobry wybór. Pewnie trzeba uzupełnić jakieś zapasy w lodówce albo może jakieś ubrania trzeba kupić na nowy rok szkolny, co? Co to będą za zakupy?
1: Kupimy dywanik dla mnie.
0: O, dywanik, czyli będziecie aranżować twój pokój na nowo, tak? Teraz z okazji końca wakacji pewnie będziesz chciała coś tam zmienić jeszcze, tak? A ten dywanik pewnie będzie taki milusi i puchaty.
1: No, tak.
0: I różowy? Czy nie?
1: Nie.
0: Nie. Będzie pewnie musiał być dopasowany do twojego pokoju. A jakie masz kolory w pokoju?
1: Różowe i białe, ale ten dywan to będzie piasek taki beżowy i biały.
0: O, no to myślę, że też będzie bardzo ładny. Pewnie będzie dobrze pasował do tego różu i bieli, która jest. Dobrze, Ulu, a powiedz w takim razie, czy masz oprócz tych zakupów teraz w sklepie jakieś jeszcze plany wakacyjne? Czy dokądś może wyjeżdżasz z rodzicami albo może sama?
1: Jutro koleżanki
0: jadą. O, no to czyli na pewno to będzie dobra zabawa z koleżankami. Na dworze będziecie się bawić, czy gdzieś w domu właśnie?
2: No, na dworze. Pozdrowić może koleżanki.
0: No, pozdrowimy oczywiście. A jak mają na imię koleżanki?
1: Iga i Zosia, Blanka.
0: To całkiem spora grupa.
1: Kinga.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie wszystkie dziewczynki, ale to nie są jakieś urodziny chyba, co? Tylko takie po prostu spotkanie przyjacielskie, koleżeńskie.
1: Spotkanie,
0: no właśnie. Czyli pewnie będziecie bawić się w pokoju albo może gdzieś na zewnątrz, a może będzie jeszcze jakaś dobra przekąska przy okazji, czyli myślę, że to będzie bardzo mile spędzony czas.
1: Będziemy biegać po ogrodzie.
0: O, po ogrodzie na pewno też można wymyślić dużo zabaw, może w chowanego, może w ganianego, albo jeszcze jakieś inne, bo teraz jest mnóstwo takich fajnych zabaw podwórkowych, które też można wykorzystać. A czy jeszcze jakieś wyjazdy przed tobą, Ulu, czy już zostajesz raczej w domu?
1: A będziemy się bawić z nimi, z pieskiem moim Tymonem,
0: o,
1: bo mam sędziaka.
0: No to w takim razie pozdrawiamy też pieska. Ale powiedz, Ulu, czy jeszcze gdzieś wyjeżdżasz, czy już teraz do końca wakacji zostajesz w domu i będziesz się świetnie bawić w domu?
1: Pojedziemy jeszcze na wycieczkę.
0: A, to czyli jeszcze jakieś tam wycieczki się klarują, czyli coś tam się jeszcze będzie działo. No fajnie. A po wakacji

0: lekcjach idziesz do przedszkola czy do szkoły?
1: Do przedszkola.
0: Do przedszkola. Pewnie będzie to jakaś inna grupa, pewnie zmieni nazwę.
1: Będę miała nowe przedszkole.
0: O, czyli pewnie jeszcze nie wiesz, jak będzie nazywała się twoja grupa.
1: Nie wiem.
0: No właśnie, to będzie taka niespodzianka, ale będziesz miała też pewnie nowe koleżanki i nowych kolegów.
1: No.
0: Mhm. No to czyli duża niespodzianka się szykuje, ale czy myślisz, że to będzie fajniejsze przedszkole niż to poprzednie?
1: Myślę, że tak.
0: Ja też tak myślę. Myślę, że właśnie te zmiany są zawsze na lepsze, więc no, liczę i trzymam kciuki za to, żebyś się dobrze bawiła w swoim nowym przedszkolu. A jak się nazywa przedszkole?
1: Przedszkole w Grzybnie.
0: No to pozdrawiamy w takim razie. Szykujcie się na to, że Ula do was przyjdzie i to będzie na pewno też gwarancja dobrej zabawy. Zgadza się, Ulu?
1: Tak.
0: No właśnie, dobrze. Ulu, w takim razie pozdrawiamy twoje koleżanki, które już jutro do ciebie przyjadą. A czy jeszcze kogoś pozdrawiamy?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Moją siostrę Irenkę, tatę, babcię i siostrę.
0: O, no to w takim razie ślemy te pozdrowienia. Mam nadzieję, że wszystkich, których wymieniłaś...
1: I mamę.
0: No mamę, no właśnie, ale żebyśmy zapomniały. No właśnie, takie faux pas byśmy popełniły, czyli rzeczywiście tutaj dobrze, że się zreflektowałaś. Pozdrawiamy oczywiście mamę, która na pewno teraz się uśmiecha. Bardzo się cieszę, że Ulu do nas zadzwoniłaś, mogłyśmy chwilę porozmawiać. Mam nadzieję, że spędzisz tę końcówkę wakacji jeszcze bardzo miło i przyjemnie. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No właśnie. Dziękujemy bardzo za telefon. Ula do nas zadzwoniła. Mam nadzieję, że będzie rzeczywiście to przedszkole fajniejsze. No, te zmiany są na pewno trudne, ale myślę, że nowi koledzy i nowe koleżanki na pewno sprawią, że szybko poczuje się tam jak u siebie. Nasza Ula. Drodzy słuchacze, już wkrótce rozpoczyna się druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Półkolonie, czyli czas, kiedy możemy się wspólnie bawić, wspólnie rozmawiać i podróżować oczywiście. Byliśmy dzisiaj w Bieszczadzkim Parku Narodowym i to właśnie dzięki tej odpowiedzi nasz słuchacz Piotruś wygrał nagrodę. Tych nagród pewnie jeszcze będzie w kolejnych półkoloniach, ale mamy też dla was mnóstwo pytań, zagadek i na pewno nie będziecie się nudzić, ale oczywiście będzie też gość. Także no, na plan na najbliższe dwie godziny mamy całkiem napięty, no ale zawsze czekamy na wasze telefony i na wasze wspomnienia, pozdrowienia z wakacji. Myślę, że dzięki temu wszyscy czujemy się taką jedną wielką drużyną, która fajnie, mile i ciekawie spędza wakacyjny czas. No to cóż, zostało nam w takim razie jeszcze 4,5 minuty do godziny 13, a po godzinie 13 słyszymy się znowu, więc przygotujcie sobie jakieś długopisy, ołówki, kartki, bo będą też takie podpowiedzi, które trzeba będzie sobie zapisać, żeby wziąć udział i odpowiedzieć poprawnie na nasze pytanie, ale to jeszcze za chwilę. Na razie piosenka i wracamy po godzinie 13.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

6 minut po godzinie 13 to radiowe półkolonie. Trwa nasza audycja i jeszcze do godziny 15 będziemy się wspólnie bawić, a tymczasem, ponieważ nasze pytanie dnia brzmiało, z kim chcielibyście się spotkać, gdyby była taka możliwość, i powiedziałam wtedy, że jeżeli będzie taka możliwość, to może pomożemy wam w takim spotkaniu, no ale nikt się na razie nie zgłosił, więc ja wymyśliłam sobie pewną osobę i udało nam się, bo już za chwilę w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom przed mikrofonem zasiądzie pani Marzena Borowicka, dyrektorka Szkoły Muzycznej Isola Muzyka, która jest nauczycielką

fortepianu, ale także wychowawczynią na półkoloniach. Czy myśleliście kiedyś o tym, żeby pójść na jakieś półkolonie i nauczyć się tam gry na jakichś instrumentach, albo na przykład wyćwiczyć sobie jeszcze bardziej swój słuch muzyczny, a może właśnie wypróbować swoich sił w śpiewaniu? No zaraz się dowiemy, co tak

które właśnie z muzyką najlepiej się bawią. Zatem zostańcie z nami, bo mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa, która być może zainspiruje Was do tego, aby właśnie ta muzyka zagościła w Waszym życiu jeszcze na dłużej, a może właśnie teraz wymyślicie sobie jakiś instrument muzyczny, który mógłby Wam towarzyszyć przez kolejne dni, tygodnie, a może lata. Nowy rok szkolny to oczywiście nowe wyzwania i mam nadzieję, że właśnie takie wyzwania też się pojawią. Na przykład nauczę się pięknie śpiewać, albo nauczę się gry na fortepianie, albo na przykład wrócę do gry albo śpiewania, bo jakiś czas temu zawiesiłem tą swoją karierę, a teraz znów spróbuję i może właśnie tym razem się uda. Zatem już za chwilę w naszych radiowych półkoloniach gość pojawi się w naszym studiu i będziecie też mogli zadawać tej naszej pani Marzenie pytania. Zatem zapraszam i słyszymy się już za chwilę.

0: I tak jak zapowiedziałam w naszych radiowych półkoloniach, już pojawił się w naszym studiu gość, a właściwie to gościni. Jest z nami pani Marzena Borowicka, dyrektor Szkoły Muzycznej Isola Musica, nauczycielka fortepianu i wychowawca na półkoloniach, które teraz odbywają się w Warszawie. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Witam, bardzo mi miło.
0: Pani Marzeno, to są półkolonie muzyczne. Muzyka kojarzy się z nauką. Czy tam u państwa rzeczywiście wszyscy siedzą i uczą się nutek z podręczników też, jakichś teorii? Jak to wygląda? No bo te wakacje to nie kojarzą nam się z nauką najczęściej.
1: Absolutnie. Nie skupiamy się tutaj na książkach, nutkach, tylko i wyłącznie. Jest to u nas przede wszystkim zabawa połączona z muzyką, troszeczkę nauki, nutek jest, ale to jest wszystko w formie zabawy. W naszej szkole mamy kilka profili półkolonii. Mamy półkolonie artystyczne, wokalne, musicalowe i bandcampy. I tak naprawdę na każdym profilu jest troszeczkę inna forma. Może.
0: No to ale te bandcampy mnie zainteresowały, bo o ile musicalowe i wokalne, to wszyscy wiemy, o co chodzi, ale ten ostatni to mnie trochę zainteresował.
1: Tak, powiem, że jesteśmy tutaj jedni z nielicznych placówek, które organizują tego typu półkolonie. Są to półkolonie przeznaczone dla osób, które już mają podstawy w graniu na danym instrumencie. Zapisy na takie półkolonie przebiegają w ten sposób, że na dany turnus zapisujemy jedną osobę na fortepian, jedną na gitarę, jedną na perkusję, na śpiew, ewentualnie

0: Aktualnie gitara elektryczna, gitara basowa.
1: I macie zespół.
0: I mamy zespół, dokładnie.
1: A jak się nie uzbiera na przykład taki pełny zespół, bo na przykład nie ma gitarzysty albo kogoś, kto potrafi grać na fortepianie, to co wtedy?
0: Osoba, która prowadzi u nas bandcampy, jest i perkusistą, i gitarzystą. Jest to
1: A
0: osoba,
1: tak to
0: która...
1: rozwiązaliście.
0: Tak.
1: Wszechstronny ale... prowadzący i wszystko jest rozwiązane.
0: Tak, ale prócz tego w naszej szkole w wakacje normalnie pracują nauczyciele, ponieważ my mamy i zajęcia dla naszych uczniów i tak jak mówię, półkolonii jest kilka profili, więc zawsze nasi nauczyciele tutaj odnajdą coś dla siebie.
1: Czyli mamy bandcampy, czyli tam, gdzie jest tworzony taki półkolonijny zespół muzyczny i oni sobie grają jakąś muzykę, próbują się też pewnie zsynchronizować i zgrać.
0: Tak, nagrywamy teledyski z każdego turnusu. W zależności czasem dwa, nawet czasem trzy nam się uda nagrać i to jest takie jak gdyby podsumowanie danego turnusu, też pamiątka dla dzieci, bo zawsze mogą sobie do tego wrócić. Poza tym dzieci do nas wracają z bandcampów zimowych, bo mamy też zawsze w zimę i zawsze można sobie porównać ten poziom już podwyższonego grania, czyli coraz lepiej.
1: A jeżeli chodzi o aranżację, to bierzecie te, które ktoś już wymyślił, czy sami tworzycie tę muzykę i przeboje, które powstają?
0: Ogólnie wszystko tworzymy sami, aranżację również. Tutaj dużo mamy wsparcie w nauczycielach, ale powiem tak, dzieci, które się do nas zapisują na bandcampy, to jest przedział w zasadzie od 8 lat do kilkunastu, nawet 16, 17. I w zależności staramy się też tak zapisywać dzieci, żeby dobrze się czuły w danej grupie wiekowej. Więc, więc to jest wszystko tak, wszystko staramy się, żeby przede wszystkim dzieci dobrze się czuły, dobrze się bawiły i przede wszystkim rozwijały swoją pasję, bo na bandcampie to już są dzieci, dla których ta muzyka to jest pasja.
1: No to dobrze, to w takim razie mamy bandcampy, a te musicalowe, czyli tam gracie musicale, uczycie się i śpiewać, i grać, i tańczyć?
0: Tak, i tutaj też mamy nauczyciela typowo pod musical, który prowadzi u nas te zajęcia. Dzieciaki rzeczywiście mają i grę aktorską, i taniec. I wykorzystujemy piosenki musicalowe, również też bajkowe, bo jeżeli są dzieci młodsze, to wiadomo, że też tutaj staramy się dopasować poziom.
1: Mam tę moc.
0: Dokładnie tak.
1: No właśnie, tak myślałam, czyli jednak takie najbardziej znane przeboje. No i cóż, i wtedy po prostu mamy też pewnie na koniec musical.
0: Tak, w piątek nagrywamy. Piątek to jest naszym takim dniem koncertowym i jeżeli mamy na przykład dwa turnusy piosenek, znaczy turnus musicalowy i artystyczny, to dzieci z półkolonii artystycznych przedstawiają wszystko to, co przygotowały podczas tego tygodnia. Natomiast dzieci z półkolonii musicalowych przedstawiają swój program musicalowy i powiem szczerze, to jest wielkie wow dla dzieci, zwłaszcza tych dzieci, które do nas przychodzą, bo czasem są takie wstydliwe dzieci, to możemy zobaczyć przez ten tydzień, jaki poziom do przodu przeszły w pokonywaniu takich swoich, no to trzeba wyjść troszeczkę ze strefy komfortu i do jakiego poziomu doszły. No to jest coś wspaniałego tak naprawdę.
1: Czyli wiemy już o tym, że możemy też nauczyć się właśnie tej sztuki musicalu, no a półkolonie wokalne, tam oczywiście pewnie uczymy się śpiewać.
0: Tak, jeśli chodzi o półkolonie wokalne, to są już półkolonie stricte, które są dla wokalistów. I tutaj podchodzimy troszeczkę indywidualnie i troszeczkę grupowo, ponieważ dzieci nagrywają podczas całego turnusu piosenki solowe, wybierają sobie. Każdy w zasadzie sam może sobie zadecydować, jaką będzie chciał piosenkę wybrać. Pod okiem naszej nauczycielki, pani Patrycji Piątek, nagrywane są te piosenki solowe, a później grupową piosenkę. Do każdej z tych aktywności nagrywamy też taki krótki filmik, teledysk z piosenki grupowej, więc też jest ta pamiątka, że można po latach sobie zobaczyć, jak to było na tych półkoloniach.
1: No i zostały nam jeszcze jedne półkolonie, jedna grupa.
0: Artystyczne. Jeśli chodzi o półkolonie artystyczne, są przeznaczone dla dzieci w zasadzie od 5 do 13 roku życia i na te półkolonie zapisują się dzieci, które nie chodzą do szkoły muzycznej.

0: nie miały ze styczności z instrumentem, ponieważ każdego dnia poznają coś innego. Przykładowo poniedziałek jest naszym dniem fortepianu, wtorek perkusji, środa gitary, czwartek skrzypiec, piątek śpiewu. I mogą sobie popróbować pod okiem naszych nauczycieli, co nas wyróżnia, ponieważ jesteśmy szkołą muzyczną i wszystkie zajęcia prowadzą nasi nauczyciele. Też podpowiadają, rzeczywiście, jeżeli zauważymy, że dziecko ma jakieś szczególne predyspozycje, a tak jest bardzo często, to podpowiadamy rodzicom, że rzeczywiście tutaj warto może spróbować rozwijać ten talent. Natomiast na tych artystycznych, prócz instrumentów, dzieci mają zajęcia plastyczne, dzieci mają zajęcia teatralne troszeczkę taneczne. Te półkolonie artystyczne są takie najbardziej urozmaicone.
1: I zmiksowane.
0: Zmiksowane, dokładnie. I dzieci mogą sobie po prostu znaleźć coś dla siebie. I jeszcze tylko powiem tak, że podczas wszystkich tych półkolonii zawsze mamy dwie wycieczki. I naszymi dniami wycieczkowymi jest wtorek i piątek. W zasadzie zawsze to są wycieczki w takie miejsca rozrywkowe, na przykład manufaktura cukierków, gdzie dzieci robią swoje lizaczki, poznają w ogóle od podszewki całą machinę robienia cukierków, czy to trampoliny, czy kolejkowo. W takie miejsca, gdzie dzieci rzeczywiście troszeczkę rozerwą się, ale wracamy do szkoły na obiadek i później mamy nadal warsztaty. Więc nie są to wycieczki całodniowe, tylko chcemy, żeby dzieci jak najwięcej u nas zaczerpnęły muzyki w szkole.
1: Zainteresowało mnie jeszcze to, że w tych półkoloniach artystycznych mamy możliwość spróbować każdego z instrumentów. To jest niebywałe, bo chyba zwykle nie mamy takiej możliwości. Kiedy na przykład coś nas interesuje, to jeszcze nie wiemy, czy mamy do tego predyspozycję, albo czy jeżeli mamy predyspozycję, to nas zainteresuje. A tutaj możemy wypróbować różne dziedziny i instrumenty perkusyjne, i dęte, i skrzypce na przykład, które są, myślę, że bardzo trudne. Czy w ciągu jednego dnia można sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście nadaje się do tego, aby zostać skrzypkiem?
0: Powiem tak, my dajemy dzieciom możliwość dotknięcia prawdziwych instrumentów, ponieważ u nas w szkole mamy w zasadzie w każdej sali albo fortepian, albo pianino, więc dzieci podczas całego tygodnia mogą sobie podchodzić do tych instrumentów i próbować. Więc to nie jest tylko i wyłącznie ten jeden dzień przede wszystkim nie mówimy tylko, jak wygląda dany instrument, ale dziecko bierze sobie pałeczki, bierze instrument do ręki i samo próbuje. I tak naprawdę my się przyglądamy dzieciom przez cały tydzień i po takim tygodniu, wiadomo, nam nie chodzi o to, żeby dziecko tutaj umiało 5 piosenek zaśpiewać lub zagrać, tylko ogólnie, żeby rozbudzić ciekawość. Jeżeli to dziecko będzie zainteresowane danym instrumentem, to powiem tak, bardzo często jest tak, że dzieci po takim tygodniu chcą kontynuować naukę. I to jest taki moment, tydzień jest wystarczający, żeby stwierdzić, że dziecko warto tutaj zapisać na dane zajęcia.
1: No a jeżeli ktoś na przykład po takich półkoloniach artystycznych stwierdzi, że jednak chce grać na wszystkim, no to może wtedy do Bandcampu pójść i próbować właśnie być w kilku miejscach naraz. No to oczywiście to nie jest możliwe, no ale tak oczywiście trochę gdybam. Myślę, że półkolonie muzyczne to jest bardzo ciekawa oferta, bo tutaj nie myślimy o sporcie, nie myślimy o tym, żeby się jakoś rozerwać, ale dodatkowo można się bardzo dużo rzeczy nauczyć i odkryć w sobie też ciekawe umiejętności i do tego już za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz piosenka na naszej antenie, też oczywiście kawałek, fragment muzyczny musi się pojawić.

0: Już godzina 30 po godzinie 13, więc jeżeli dopiero dołączyliście do naszej audycji, to trwają radiowe półkolonie i dzisiaj naszym gościem jest pani Marzena Borowicka, dyrektor Szkoły Muzycznej i Sola Muzyka, nauczycielka fortepianu i wychowawca półkolonii. Rozmawiamy oczywiście o półkoloniach, jak to w naszych radiowych półkoloniach. I chciałabym zapytać też o kolejne etapy, bo mówiłyśmy o tym, jakie są różne kierunki półkolonii, no ale kiedy już dzieciaki złapią tego bakcyla, poczują ten impuls do tego, aby grać albo śpiewać, no to wtedy mogą iść dalej. I szkoła proponuje też takie rozwiązanie, żeby od września już trenować tak zawodowo muzykę.
1: Tak, powiem w ten sposób. W naszej szkole Sola Muzyka wygląda to w ten sposób, że staramy się, żeby to było wszystko w formie zabawy, żeby to było atrakcyjne dla dzieci, żeby były podstawy, których nie omijamy, czyli podstawy techniczne gry na danym instrumencie, ale tak jak mówię, jesteśmy troszeczkę inaczej tutaj, nasz program szkoły jest troszeczkę inny niż takiej normalnej szkoły.
0: No właśnie, to powiedzmy o tych też różnicach, żebyśmy mogli zobaczyć.
1: Ja jestem akurat absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i w Krakowie po Wydziale Instrumentalnym Fortepian i przeszłam całą tą ścieżkę edukacji muzycznej.
0: Czyli pierwsza i drugi stopień, tak? Szkoły muzycznej.
1: Dokładnie tak. I później już Akademia Muzyczna. I powiem tak, zakładając szkołę, chciałabym, żeby to była po prostu troszeczkę inna forma szkoły. Chciałam, żeby dzieci się świetnie bawiły, żeby były zespoły. To było dla mnie priorytet, żeby to nie było tylko i wyłącznie granie na fortepianie. U nas dzieci zapisują się od 5 roku życia do nieskończoności. Mamy też osoby dorosłe. I podstawy, czyli nutki, to wszystko oczywiście musi być, ale my staramy się iść dwutorowo jako szkoła, czyli te podstawy teoretyczne, ale również muzykę rozrywkową, bo staramy się, żeby dzieci, nawet te, które uczęszczają do nas na fortepian, gitarę, perkusję, żeby już przygotowywać pod kątem zespołu, czyli naszych bandów. I powiem tak, to jest coś fantastycznego, bo u nas dzieci, nawet na tych półkoloniach teraz byłam i to już mnie proszą, że będą chcieli się po prostu

0: zapisywać od września do zespołów, co mnie strasznie cieszy, ponieważ ja widzę, że to jest dużo zabawy, dużo uśmiechu. Dzieci z chęcią przychodzą na próby, które organizujemy, ponieważ dwa razy w roku mamy koncerty. Zawsze mamy w grudniu i w czerwcu. Teraz mieliśmy w amfiteatrze w Powsinie. To są takie dwa nasze duże wydarzenia, gdzie rzeczywiście te bendy mogą się zaprezentować. Wtedy dzieci występują w zespołach z całymi tutaj układami tanecznymi. No, jest to duże wydarzenie w naszej szkole. Natomiast, tak jak mówię, prócz tego, że dzieci mają tutaj nutki, to też uczą się akordów, grają sobie z naszymi aplikacjami do różnych piosenek, więc tak naprawdę w domu dzieci się świetnie bawią, a przy tym bardzo, bardzo szybko rozwijają.
1: A jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no myślę, że to też jest tak, że tam również dzieci się uczą, rozwijają. Tam jest pewnie też więcej tych spotkań, czyli nauka przez zabawę może być bardziej skuteczna?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o takie szkoły tutaj podstawowe, muzyczne, ja jestem jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli dzieci chcą tutaj rozwijać się też tak bardziej pod muzykę rozrywkową, no to w takich szkołach jest troszeczkę trudniej, ponieważ tutaj
1: klasyka rządzi.
0: Tak, tutaj klasyka rządzi. U nas w szkole również klasyka jest, jak najbardziej. Natomiast tak jak mówię, my działamy i klasyka, i rozrywka. I dzieciaki u nas i troszeczkę klasyki, i rozrywkę. Aczkolwiek mamy też takich uczniów, którzy rzeczywiście tutaj i wysokie miejsca mają w konkursach ogólnopolskich, możemy się poszczycić, czy to z fortepianu, czy to dzielnicowych, czy to wokalnych. No mamy mnóstwo osiągnięć jako szkoła muzyczna, gdzie rywalizujemy też ze szkołami państwowymi.
1: O, to ciekawe. No dobrze, ale teraz zbliża się wrzesień. No może jeszcze tego nie mówmy tak głośno, żeby się nam słuchacze nie przestraszyli. No jeszcze mamy prawie 3 tygodnie wakacji, ale kiedy ktoś już myśli o tym, żeby rozpocząć taką karierę muzyczną, zapisać się do szkoły muzycznej, no te początki pewnie nie są łatwe.
0: Powiem tak, czy nie są łatwe? Myślę, że to też zależy od instrumentu. Myślę, że skrzypce są instrumentem wymagającym troszeczkę na początku. Natomiast są instrumenty, przy których dźwięk mamy od razu, takich jak fortepian czy perkusja. I myślę, że ja uważam, że to nie jest tak, że z tymi instrumentami jest tak trudno na początku. Czasem jest tak, że na początku jest bardzo łatwo, a przy przejściu na kolejne poziomy jest coraz trudniej, co nie jest też satysfakcjonujące, bo wiadomo, im wyżej jesteśmy, im lepiej gramy, tym no jest to ogromna satysfakcja dla nas. Ale tak jak mówię, tutaj no, są instrumenty rzeczywiście, które potrzebują więcej czasu i przede wszystkim proponowałabym tym dzieciom najmniejszym, najmłodszym, żeby po prostu bardziej podejść do wyboru instrumentu, żeby to było zachęcające, a nie zniechęcające, bo jednak ten pierwszy kontakt z instrumentem dla dziecka jest bardzo ważny. I na przykład do naszej szkoły, jeżeli dziecko chciałoby się zapisać, to zawsze proponujemy zajęcia próbne, aby dziecko przyszło z rodzicem, poczuło komfortowo się. Nawet jeżeli ma taką ochotę, żeby rodzic był na zajęciach, jak najbardziej. Natomiast, żeby zobaczyło, czy to jest to. Bo bardzo często jest tak, że dzieciom rzeczywiście się dany instrument podoba. Mają swojego tutaj fana, wykonawcę i bardzo chcą na czymś grać, a jak przyjdzie rzeczywiście usiąść przy instrumencie i zauważą, że to rzeczywiście nie jest tak od razu ten efekt, no to wolimy, żeby po prostu dziecko najpierw doświadczyło przed zapisem do szkoły.
1: A po czym poznać na przykład kogoś, kto będzie dobrym pianistą, albo gitarzystą, albo perkusistą?
0: No na pewno tutaj koordynacja, czyli też układ ręki, czy jest spięta, czy nie, czy jest poczucie rytmu, czy jest słuch przede wszystkim, bo tutaj jeśli chodzi o zajęcia ze śpiewu, no tutaj jest istotne to, tak samo przy perkusji, poczucie rytmu, koordynacja jest no, szalenie ważne, żeby po prostu były efekty.
1: Ale jest jakiś test na przykład na dobrego

0: pianistę albo gitarzystę?
1: Nie, tutaj nie mamy czegoś takiego.
0: Na przykład można sprawdzić długość palców, no to może jakiś tam pianista by z tego wyszedł.
1: Tak, oczywiście tutaj układ ręki, długość palców ma jak najbardziej znaczenie, natomiast to nie jest wyznacznik, że ktoś tutaj będzie, powiem tak, z własnego doświadczenia powiem, praca, praca, jeszcze raz praca.
0: A jednak, no właśnie. Czyli tej pracy musi być dużo, ale jeżeli praca jest jeszcze okraszona dobrą zabawą, no to może być rzeczywiście sukces gwarantowany i o tym porozmawiamy już za chwilę, o tych sukcesach właśnie, bo myślę, że to jest też coś, co sprawia, że chcemy kontynuować naukę dalej. A już teraz piosenka na naszej antenie i wracamy do rozmowy.

0: Chociaż wakacje to nie jest najlepszy czas na to, aby mówić o nauce, ale nauce przez zabawę albo takiej nauce, która może nam przynieść bardzo dużo satysfakcji, no to myślę, że już można opowiedzieć. I dzisiaj opowiadamy o takiej nauce, nauce gry na instrumentach albo na swoim własnym instrumencie, czyli na głosie, bo można być też wokalistą. W szkole Isola Muzyka, skąd do nas przyszła pani Marzena Borowicka i opowiada o tym, jak wyglądają i półkolonie u niej w szkole, ale także nowy rok szkolny, który już wkrótce. Gdybyśmy mogły teraz powiedzieć o tym, kto może zostać muzykiem, to czy są jakieś badania, bo już tutaj mówiłyśmy o tym, kto może być pianistą, gitarzystą, ale czy są jakieś badania, gdzie państwo mogą tutaj ocenić albo wyłapać jakiś talent, który do was przychodzi?
1: Powiem tak, badań nie ma. Natomiast podczas takich zajęć próbnych, jeżeli dziecko do nas przychodzi lub osoba dorosła, czy to młodzież, to my oceniamy już rzeczywiście koncentrację, skupienie, postawę ręki, zaangażowanie przede wszystkim dziecka, bo to też różnie bywa. I wtedy tak naprawdę oceniamy, czy daną osobę, czy to już jest ten moment, żeby dana osoba rozpoczęła, bo powiem tak, często przychodzą do nas dzieci 4-5-letnie na zajęcia i staramy się, tak jak mówię, żeby to była zabawa, ale u nas to jest też nauka. I staramy się, żeby dziecko w odpowiednim czasie do nas przyszło, ponieważ jeżeli...
0: Może być za stare?
1: No może w tą stronę raczej nie, bo tutaj już dorośli, którzy do nas przychodzą, to są rzeczywiście, oni są bardzo ambitni, ćwiczą bardzo dużo w domu, przygotowują się pomimo tego, że

0: mają tutaj zobowiązania zawodowe i rodzinne. Natomiast jeśli chodzi tutaj o górną granicę, to nie mamy. Natomiast żeby nauka miała sens, to tak jak mówię, no koncentracja i tutaj już taki rozwój emocjonalny jest też istotny.
1: Czyli te 4-5 lat to jest te minimum pewnie.
0: No taki 5-latek to jest takie minimum, ale tak jak ja zawsze też powtarzam rodzicom, którzy chcą zapisać dziecko do naszej szkoły, że podczas takich zajęć próbnych zobaczymy, czy to już jest teraz, czy jeszcze ten rok, bo to jest bardzo dużo dla dziecka, rok rozwoju emocjonalnego i poznawczego przede wszystkim, aby rozpocząć naukę.
1: No właśnie, ale to jest też tak, że no, z tego co wiem, bo ja akurat muzykiem nie jestem, ale słyszałam, że muzyka jest bardzo takim zazdrosną przyjaciółką i te instrumenty, które sobie wybieramy, też bardzo walczą o nasz czas i uwagę. I czy to jest tak, że kiedy jesteśmy w takiej szkole muzycznej raz albo dwa razy w tygodniu, to wystarczy? Czy jednak jeszcze powinniśmy tego czasu trochę poświęcić też w domu?
0: Jak najbardziej tak. I tutaj systematyczność i praca w domu jest jak najbardziej potrzebna.
1: Czyli
0: żeby
1: jak
0: były
1: ktoś
0: efekty.
1: Ma w poniedziałek golf, we wtorek basen, w środę angielski, w czwartek teatr, a w piątek grę na pianinie, to może nie dać rady.
0: Powiem tak. Do naszej szkoły zapisują się dzieci, które rzeczywiście mają mnóstwo zajęć dodatkowych, ale pomimo tego znajdują czas. Ja nie mówię tutaj, żeby to były ćwiczenia kilkugodzinne, tak jak to jest w szkołach tutaj takich muzycznych, państwowych, że rzeczywiście tutaj to jest obkupione dużą ilością czasu, ale jeżeli to jest prywatna szkoła muzyczna, to tak naprawdę, jeżeli dziecko usiądzie dziennie, chociaż na chwilkę i pogra sobie to, co ma zadane, to jak najbardziej będą już widoczne efekty.
1: Powiedzmy w takim razie jeszcze o tych sukcesach, bo myślę, że to jest coś, co nakręca wszystkich i małych, i dużych muzyków do tego, aby brać ten instrument do ręki i w nocy, o północy, wieczorami, albo nawet w wakacje trenować, trenować i trenować. Jak to przebiega u Państwa? Jak z tymi sukcesami bywa?
0: No powiem tak, tutaj mogę powiedzieć, że nasza szkoła ma mnóstwo osiągnięć w konkursach dzielnicowych, ogólnopolskich. Uczniowie i to w konkursach solowych i zespołowych osiągają pierwsze miejsca, drugie, no są laureatami. Więc tutaj praca, ale tak jak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie praca, bo trzeba mieć to coś. Jeżeli tutaj już mówimy o takich osiągnięciach, to nie wystarczy tylko i wyłącznie ćwiczenie, ale bardzo często podczas takich konkursów wokalnych, no to już trzeba mieć też to coś w sobie. Ja to zawsze powtarzam rodzicom, zresztą to jest też w naszej szkole przy wejściu powieszony taki plakat, który jest moim mottem przewodnim. Najcenniejsze jest, aby rodzic odkrył talent w swoim dziecku, a stanie się to jego mocną stroną i zagwarantuje sukces w życiu. I ja się podpisuję rękami, nogami pod tym, bo tak jest właśnie w moim przypadku.
1: To rodzice odkryli u pani ten talent?
0: Tak, u mnie tak, mama.
1: Mama? Tak, skąd wiedziała?
0: Mama jest też pianistką, ma skończoną szkołę muzyczną.
1: A, to może jej trochę było łatwiej to wyczuć.
0: Ogólnie w domu bardzo dużo się grało, ponieważ mam też siostrę flecistkę, też jest tutaj po Akademii Muzycznej, więc całą tą drogę przeszłyśmy razem. I rzeczywiście tutaj wsparcie rodziców jest bardzo istotne podczas nauki dzieci na instrumencie. Ta motywacja, te miłe słowo, żeby rodzic powiedział dziecku, to jest nieocenione.
1: No, ale ja myślę, że niektórzy rodzice to się aż tak bardzo wkręcają w tą motywację, że aż sami zaczynają grać i tak u Państwa również bywa.
0: Tak, to prawda. Zapisują się do nas dzieci wraz z rodzicami.
1: Czyli już jest band.
0: I już jest tak band w domu, na przykład, czy to na przykład tatuś na perkusji, córeczka na pianinie. Mamy dużo takich przypadków, czy nawet osoby dorosłe na wokal. Tworzą sobie później te osoby dorosłe same swoje bandy, więc bardzo często takie sytuacje zdarzają się u nas w szkole. No jest to coś fantastycznego, że rodzic też pokazuje, że jemu zależy, że ma dziecko wsparcie w rodzicu. To jest niesamowite ważne przy rozwijaniu jakiejkolwiek aktywne.

0: Trudności, myślę, w rodzinie i w ogóle w domu.
1: No i razem się też wspierają, tak. Razem ćwiczą, trenują, może nawet mają razem występy.
0: Tak, dokładnie. Staramy się tak robić, żeby czy to rodzeństwa, czy to rodzice z dziećmi, żeby razem występowały. To jest też ułatwienie dla nich, ponieważ mogą sobie razem ćwiczyć w domu i to ich jeszcze bardziej scala jako rodzinę tak naprawdę.
1: No właśnie, to myślę, że jest bardzo fajny pomysł. Gdyby wam się udało na przykład namówić mamę albo tatę i od razu razem do takiej szkoły muzycznej się wybrać, no to myślę, że byłaby pewnie dobra motywacja, ale też i pomysł na to, jak spędzić najbliższe dni, tygodnie, a może nawet miesiące i lata, takie wspólne muzykowanie. Ach, myślę, że to jest wspaniały czas, kiedy możemy razem śpiewać, grać na jakimś instrumencie i przygotowywać się do tego. Zatem już wkrótce pewnie zapisy ruszają, więc można już podejmować decyzję.
0: Jak najbardziej, jeśli chodzi o naszą szkołę i Solo Muzyka na Wilanowie, zapisy już ruszyły w zasadzie z końcem czerwca, więc osoby zainteresowane już odbywają u nas zajęcia próbne,
1: po których... Już teraz, w wakacje.
0: Tak, ponieważ nasza szkoła jest czynna całe wakacje, ponieważ, tak jak mówię, i mamy półkolonie, i zajęcia indywidualne, i zajęcia próbne pod kątem już zajęć na przyszły rok, czyli od września, a to już jest, no, za 2 tygodnie.
1: Czyli pani Marzena nie ma wakacji.
0: No, powiem tak.
1: Czy od muzyki szkoła nie ma wakacji?
0: Nie, no, staram się tutaj znaleźć czas, natomiast no, szkoła jest dla mnie drugim domem i tak jak otwierałam szkołę, tak powiedziałam, że to jest takie moje drugie dziecko, które mam i no, satysfakcja ogromna, ponieważ mam tą przyjemność i to szczęście, że patrzę na rozwój dzieci, na same miłe twarze, na satysfakcję rodziców podczas koncertów. No, daje nam to nauczycielom i mi ogromną motywację do działania i kolejne wyzwania jako dyrektor szkoły.
1: No właśnie i to jest to, o czym mówiłam na początku naszej audycji, bo dzisiaj powiedziałam, że jest dzień pracoholika, ale jeżeli praca staje się pasją, no to już wtedy nie można mówić o tym, że spędzamy zbyt dużo czasu na przykład na grze, na instrumencie, no bo to po prostu nas relaksuje, to sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i może właśnie warto o czymś takim pomyśleć na nowy rok szkolny. Pani Marzena Borowicka, dyrektor Szkoły Muzycznej i Sala Muzyka, była dzisiaj naszym gościem w radiowych półkoloniach. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do zapisu.
1: No właśnie, także przemyślcie sobie tę sprawę. Może akurat staniecie oko w oko z jakimś instrumentem i będziecie mogli spróbować swoich sił. A my do tego oczywiście zachęcamy, zapraszamy i możecie nam później o tym opowiadać, że tutaj gdzieś usłyszeliście o jakichś koloniach, półkoloniach albo nawet właśnie jakichś wydarzeniach muzycznych i potem spróbowaliście swoich sił. No to zapraszamy w takim razie, a już teraz piosenka na naszej antenie. Bardzo dziękuję za spotkanie, pani Marzeno.

No a gdyby tak zakochać się w muzyce? No o tym dzisiaj rozmawialiśmy w radiowych półkoloniach w tej godzinie naszego spotkania. Muzyka myślę, że jest bardzo ciekawą sztuką, żeby posiąść właśnie umiejętności gry na jakimś instrumencie. Może to jest właśnie jakieś wyzwanie na czas powakacyjny, bo na razie oczywiście cieszymy się z tego, że są wakacje, jest wolne, możemy się wysypiać, możemy się bawić, do późna nawet, a myślę, że po wakacjach przyjdzie nam czas, przyjdzie na nas też ochota, żeby zrobić coś ciekawego, bo skoro jesteśmy już wypoczęci, to może jakieś wyzwania też możemy sobie stwarzać. A już teraz kolejne wyzwanie, czyli kolejna godzina. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa godzina, bo zostało nam bardzo dużo zabaw i takich zgadywanek, które pojawią się na naszej antenie. Zatem zostańcie z nami po godzinie 14. Słyszymy się i bądźcie w pogotowiu, bo na pewno będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi.
2: Kultura, kultura,
1: kultura nie śpi.
2: Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

minuty po godzinie 14. To już trzecia godzina naszego spotkania w naszej audycji radiowe Półkolonie. Do godziny 15 bawimy się, więc jeszcze nam zostało całkiem sporo czasu i dużo też zabaw dla Was przygotowałyśmy z Kasią, także zostańcie z nami, przygotujcie telefony, a może nawet jakieś kartki, bo będą podpowiedzi i warto je wykorzystać i zapamiętać.

0: Bajkowy detektyw.
1: Bajkowy detektyw, czyli nasza zabawa w radiowych półkoloniach. Przygotowałam dla Was taką zagadkę, że myślę, że nikt nie zgadnie. No ale to zaraz się dowiemy. Najpierw Wam podam telefon. Telefon do naszego studia to niezmiennie 226452055. I jeżeli będziecie wiedzieli odpowiedź, znali odpowiedź na moje pytanie, to możecie do nas zadzwonić. A tym razem pytamy o piosenkę. Piosenka oczywiście z bajki, no bo jak to bajkowy detektyw, to musimy prześledzić bajki, które znamy. No i może jakaś pierwsza podpowiedź, jakaś pierwsza poszlaka dla wszystkich radiowych detektywów. Więc oryginał tego utworu wykonał

oponuje odtwórca roli Maugiego. Mhm. Czy wiecie, co to za piosenka? Piosenka oczywiście pochodzi z filmu i śpiewa ją Maugi. Jeżeli wiecie, to możecie do nas zadzwonić, a ja czekam na poprawne odpowiedzi.

0: No i widać, uwierzyli w siebie nasi słuchacze i postanowili do nas zadzwonić. Jest z nami Julek i Rozalka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, drogie rodzeństwo. Cioteczne.
1: Nie, kuzynostwo.
0: No to cioteczne, tak może być. Możemy to tak powiedzieć, czyli kuzynostwo. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście. Moja podpowiedź do naszej pierwszej zagadki brzmiała, że ten utwór wykonuje Maui, czyli jeden z bohaterów bajki. Czy wy już wiecie, kto śpiewa piosenkę, o którą dzisiaj pytamy?
1: Brączewski.
0: Ale chodziło nam o tytuł piosenki. Piosenkę śpiewa...
1: Wolny ze mnie gość.
0: Oj nie, niestety to nie jest poprawna odpowiedź. To nie chodziło nam o tę piosenkę, ale może...
1: Skarb oceanu?
0: No, to nie jest odpowiedź też na nasze pytanie. A co to jest skarb oceanu? To jest odpowiedź wasza? Halo, halo, jesteście tam?
2: To jest filmu.
1: No,
0: no to w takim razie może mam taką propozycję, słuchajcie.
1: Oceanu.
0: Ja mam taką propozycję, żebyście może teraz

poczekali, bo ja jeszcze dam Wam drugą podpowiedź i może wtedy się uda. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za telefon. Może następnym razem, może jeszcze raz spróbujecie. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa. No dobrze, czyli skoro już wiemy, że to nie był Piotr Franceschi, to kto to może być? Śpiewa tę piosenkę chłopak. A film to część druga, o którą pytamy. Więc co to może być? Maui to bohater tego filmu. I to on śpiewa tę piosenkę. Jest bardzo wesoła, rytmiczna, dynamiczna. Czy już wiecie, co to może być za piosenka? 22 645 2055. Może kolejna osoba spróbuje i może Wam się uda odgadnąć. No czekam, czekam na Wasze odpowiedzi. Pamiętajcie, główny głos w tej piosence to Maui. Dwayne Johnson ją wykonuje w oryginale, u nas wykonuje ją Polak, ale nie powiem kto. Dwayne Johnson to bardzo znany aktor, który grał w bardzo wielu filmach, między innymi Szybcy i Wściekli, ale to oczywiście nie film dla dzieci, ale oczywiście może się z tym kojarzyć. Dwayne Johnson to aktor, który gra i który również śpiewa tę piosenkę. Także próbujcie swoich sił. 22 645 20 55.

A już teraz przed nami kolejni słuchacze, którzy próbują swoich sił w naszej zabawie. Bajkowy detektyw oczywiście. To nasza zabawa, która w naszej radiowych półkoloniach jest, widzę, coraz bardziej popularna, bo rozdzwoniły się telefony i już teraz na naszej pierwszej linii jest Helenka.

0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Helenko. Skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię z Warszawy.
0: O, z Warszawy. Bardzo cię w takim razie pozdrawiamy serdecznie. W Warszawie piękna pogoda. No i powiedz, czy już wiesz, o jaką piosenkę pytamy w naszej zabawie?
1: Błyszczeć.
0: Oj, to nie jest ta piosenka, więc może jeszcze raz spróbujesz następnym razem, ale bardzo ci dziękuję za ten telefon. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Co, umawiamy się?
1: Tak.
0: Tak, no to w takim razie bardzo ci dziękuję, Helenko. I już pytam kolejnych naszych słuchaczy, czy wiedzą, co to jest za piosenka. To drugie podejście Julka i Rozalki. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam. No dobrze, to w takim razie próbujemy drugi raz, drodzy słuchacze. Co to może być za piosenka?
2: Echo.
0: O, właśnie tak. To jest właśnie ta piosenka. No, czyli już... O, dokładnie tak. O, widzę, że już teraz jesteście bardzo poinformowani i doinformowani. Tak, to jest właśnie ta piosenka i już teraz, drodzy słuchacze, ponieważ musimy nagrodzić taką wielką pracowitość i chęć odpowiedzi na nasze pytanie. Uwaga, uwaga, wysyłamy do was kocyk Polskiego Radia dzieciom. Cieszycie się?
2: Nas jest dwóch. I my jesteśmy kudynostwem, więc...
0: Ale to jest duży kocyk. Zmieścicie się na pewno, bo ten kocyk się rozkłada na jedną, drugą, trzecią i czwartą część i wtedy można się pomieścić. Albo, wiecie co, można zrobić jeszcze taką sytuację, że jedna osoba kładzie się na kocyk, a druga osoba ją zawija jak naleśnika. Taką ma funkcję też ten kocyk, także można drugą osobę zawinąć w naleśnika, a potem na zmianę tak się bawić. Także,
2: kiedy dojdzie ten kocyk?
0: No, trzeba wypatrywać listonosza, trzeba patrzeć przez okno, czy akurat nie idzie z taką paczką, która mogłaby być prostokątna, taki prostokąt, taki sześcian, i w nim będzie pewnie zapakowany wasz kocyk. Także mam nadzieję, że dojdzie szybko i będzie można go jeszcze wykorzystać w tym roku na jakiejś plaży. Co wy na to?
2: Tak.
0: Tak, spróbujecie w takim razie, czy ten kocyk działa, czy można się w niego zawinąć i czy na pewno zmieszczą się tam dwie osoby. Ja wam gwarantuję, że dwie, a nawet cztery mogą tam się zmieścić. Także myślę, że spokojnie będzie to miejsce na dobrą zabawę. Nawet powiem wam, że taki kocyk może też służyć jako namiot albo jako baza. Co wy na to? No
2: tak.
0: Właśnie. A
2: będziemy
0: przecież...
2: jeszcze walczyć o następny.
0: No to zobaczymy, bo na razie jeszcze jest sporo takich słuchaczy, którzy chcieliby taki kocyk zdobyć, także myślę, że cieszcie się z tego, że będzie wam dany taki kocyk, a przecież kocykiem
2: bardzo
0: można się bawić.
2: Cieszymy.
0: No
2: tak,
0: oczywiście. No to w takim razie, drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za ten telefon. Czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Kogo?
2: Cały świat, całą rodzinę, wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, cały świat, całą rodzinę i całe Polskiego Radia dzieciom, paniom, całą naszą rodzinę. Wszystkich słuchaczy.
0: O, bardzo w takim razie dziękujemy za pozdrowienia. Przekażemy wszystkim, którzy tylko będą mogli to usłyszeć, że Juliusz i Rozalka pozdrawiają wszystkich słuchaczy i pracowników Polskiego Radia Dzieciom. Ja również dziękuję za te pozdrowienia i do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie rozłączajcie się na razie, bo jeszcze będzie do was jedno pytanie, ale to już nie ode mnie, tylko od Kasi. Do usłyszenia, pa, pa.
3: Ja powiem.
0: No i tak, i w ten sposób kocyk już powędruje do naszych dzielnych słuchaczy, którzy odpowiedzieli poprawnie na nasze pytanie, ale przed nami jeszcze kolejne zabawy i zagadki, także zostańcie z nami. 23 minuty po godzinie 14 trwają radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Łowcy Gwiazd, czyli piosenka dla tych wszystkich, którzy chcą trochę poćwiczyć polskie samogłoski nosowe, czyli on i eł między innymi. No właśnie, to skoro już teraz ćwiczymy, to kolejna zagadka na naszej antenie, a będzie to...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: No właśnie, skoro już wiemy, że wakacyjna zgadywanka, to właśnie teraz jest ten czas, żeby do nas zadzwonić, jak tylko usłyszycie podpowiedź. W środy zawsze wakacyjna zgadywanka dotyczy zawodu, więc to już będzie dla Was jakaś podpowiedź, że chodzi nam o zawód, ale tym razem ten zawód dotyczy osoby, której kolegami i koleżankami z pracy są na przykład łosie, sarny, jelenie, dziki. O, właśnie takie zwierzaki. Jeżeli wiecie, o jaki zawód pytamy, to możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. To jest telefon do naszego studia i bardzo chętnie dowiem się, czy wiecie, o jaki zawód pytamy. Na razie nic więcej nie powiem. Mam nadzieję, że się już domyślacie, o co pytam. Więc ten ktoś pracuje na co dzień z takimi zwierzakami, które mieszkają w pewnym miejscu. Ale nie mogę powiedzieć w jakim, bo to będzie już też podpowiedź. No to czekam.

0: 31 minut po godzinie 14 i rozpoczynamy teraz, próbujemy odpowiedzieć na nasze pytanie, czyli wakacyjna zgadywanka.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: A jest już z nami Mateusz. Halo, halo, dzień dobry Mateuszu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty wiesz, o jakim zawodzie teraz mówimy?
2: Leśniczy.
0: Leśniczy, dokładnie tak. To jest właśnie to.
1: Wakacyjna.
0: Bardzo się cieszę, że odpowiedziałeś poprawnie na nasze pytanie. Chodziło nam oczywiście o leśniczego. Mateuszu, czy ty znasz może jakiegoś leśniczego?
2: Nie.
0: Nie, ale pewnie wiesz, na czym polega jego praca.
2: Trochę.
0: Co może taki leśniczy robić, jak sądzisz?
2: Pilnuje lasu.
0: O właśnie, no bo przecież taki las łatwo można ukraść. Może nie sam las, ale na przykład drzewa można ukraść z lasu i taki leśniczy stoi na straży tego, aby ten las miał tyle drzew każdego dnia, ile powinien mieć. Czyli żeby mu nie ubywało żadnych drzew, które tam w tym lesie rosną. No właśnie, ale oprócz tego opiekuje się też leśną zwierzyną i sprawdza, czy nikomu nie dzieje się krzywda, czy na przykład nie potrzebują one jakiegoś pożywienia, czy nie są w niebezpieczeństwie, więc leśniczy to jest bardzo ciekawa praca. No, myślę, że nie każdy może takim leśniczym zostać, ale myślę, że ten, kto lubi przyrodę, lubi spędzać czas na łonie natury, to może to właśnie być dobra posada dla niego. A czy ty już, Mateuszu, wiesz, kim zostaniesz w przyszłości?
2: Tak.
0: Tak? Kim będziesz?
2: Architektem.
0: O, czy to jest taki zawód, który wykonują może twoi rodzice, czy po prostu tak sobie wymyśliłeś, że będziesz architektem?
2: Po prostu tak sobie wymyśliłem.
0: Interesujesz się pewnie architekturą, tym jak są zbudowane jakieś budynki na przykład, tak?
2: Tak.
0: Czy to będzie architektura raczej taka przestrzenna różnych budynków, czy na przykład architektura mostów, albo może architektura wnętrz też?

0: też może być.
1: Architektura budynków.
0: Budynków, czyli będziesz rozrysowywał jakieś plany i na podstawie nich powstaną jakieś piękne budowle. To może w takim razie konstruujesz już takie budynki z klocków na przykład? Zdarza
1: jeszcze
0: się?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. A może w takim razie rysujesz?
1: Tak.
0: Tak, czyli już prosta kreska nie jest ci trudna, tak? To nie jest dla ciebie wyzwanie narysować prostą kreskę, bo to jest podobno trudne dla niektórych, a architekci potrafią zrobić takie proste kreski nawet na bardzo dużej odległości.
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. Mateuszu, w takim razie bardzo ci dziękuję za telefon. Gratuluję poprawnej odpowiedzi. Czy chciałbyś jeszcze kogoś może pozdrowić?
1: Tak.
0: Tak, kogo pozdrawiamy?
1: Tatę, babcię, dziadka, drugą babcię. I kolegów.
0: O, pozdrawiamy i babcię, i kolegów, i wszystkich znanych tobie, i tych, których może poznasz już wkrótce. Bardzo ci dziękuję, Mateuszu, za ten telefon. Trzymaj się cieplutko, do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: No właśnie, czyli już wiemy, że naszą odpowiedzią na zagadkę był właśnie leśniczy. Bardzo ciekawy zawód, może kogoś zainteresuje kiedyś w przyszłości wykonywanie takiego zawodu. A już teraz, ponieważ ta piosenka gdzieś nam się zagubiła pomiędzy tymi plażowymi kocykami i naszymi innymi zagadkami, to teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom Chihu, czyli piosenka z Vaiane 2, która to właśnie była odpowiedzią na poprzednią naszą zagadkę. Więc już teraz możecie wspólnie z nami potańczyć i pośpiewać razem z małym, który tę piosenkę wykonuje.
2: No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Vaiana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty? Zaczerpnij energię z fal i znów te potwory zwal. Ja czekam na efekt, wow.

na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, plus, zdejmiemy ten czar. Koncepcję już mam, choć pomysł ten nie jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: piosenka z filmu Vaiana 2, ależ tam się działo w tej piosence. No dobrze, to teraz w takim razie ruszamy w naszą podróż w radiowych półkoloniach. Przyszła pora na następny etap naszej audycji, czyli...
1: Następny przystanek.
0: Co tym razem będzie naszym następnym przystankiem? No to nie będzie chyba zbyt łatwe, ale zaraz się to okaże. Więc najpierw wam dam jedną podpowiedź, a później może uda się po jednej, a może nie, może dam więcej. Więc pierwsza podpowiedź to jest taka. Dzisiaj o tej porze, kiedy u nas jest godzina 14:39, to tam jest godzina 21:39. Czyli teraz, kiedy my jesteśmy w ciągu takiego najpiękniejszego dnia, czyli kiedy możemy się bawić, skakać, to mieszkańcy tego miasta idą już spać. A oprócz tego, co jeszcze warto wiedzieć, to może to, że dawniej to miasto nazywało się trochę inaczej, bo brzmiała ta nazwa Edo. Edo to była pierwsza nazwa tej stolicy, a dzisiaj trochę inaczej brzmi nazwa tego miasta. 22 645 2055. Czy już wiecie, o jakim mieście mówię? Gdy u nas jest wieczór i jest już ciemno, to tam z kolei budzą się mieszkańcy tego miasta, a teraz idą już spać. Teraz, kiedy my mamy radiowe półkolonie, no to tam dobiega godzina 22, więc u nich dzień już powoli się kończy. No i to, co jeszcze warto wiedzieć o tym mieście, to to, że mieszka tam miliony ludzi. To jest bardzo, bardzo zatłoczone miasto, pełne neonów, pełne ciekawostek. No, takie trochę egzotyczne to miasto. No to co, w takim razie, czy już wiecie, o czym mowa? No to czekam na wasze poprawne odpowiedzi.

Jaki piękny dzień, śpiewał Łozo i Thompson. No, my możemy tak oczywiście powiedzieć, bo piękny dzień za oknem dzisiaj, ale mieszkańcy tego miasta, o które dzisiaj pytam, raczej tego już nie

0: nie powiedzą, bo dzień już u nich się zakończył i jest już noc. A o jakie miasto pytam, to odpowiedzą, mam nadzieję, że za chwilę nasi słuchacze Ignaś i Maja są z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: O, jaki piękny chórek! Witam was bardzo serdecznie. Czy wy jesteście rodzeństwem?
1: Tak.
0: Tak. O, bardzo się cieszę. Czy Ignaś jest starszy, a Maja młodsza, czy odwrotnie?
1: Nie.
0: Tak? Dobrze powiedziałam?
1: Tak, odwrotnie.
0: Odwrotnie, czyli Ignaś jest młodszy. Dobrze, no to już w takim razie, skoro mamy tą wiedzę, kto jest młodszy, a kto starszy, to kto wiedział, jaka jest poprawna odpowiedź? Ignaś czy Maja?
1: Razem.
0: O, czyli to była wasza wspólna decyzja i to, że zadzwoniliście razem, nie jest przypadkiem. No to bardzo się cieszę. A powiedzcie w takim razie, czy wiecie, o jakie miasto dzisiaj pytałam?
1: Wiemy.
0: O jakie to miasto?
1: Tokio.
0: Tokio, bardzo dobrze. Egzotyczne miasto, bardzo, bardzo daleko stąd. A czy wiecie, jakiego kraju stolicą jest Tokio? O, tak to powiem.
1: Nie.
0: Nie wiecie. A czy wiecie, gdzie to Tokio jest? Na jakim kontynencie?
1: Nie.
0: Nie. No to ja wam powiem w takim razie. Tokio leży w Azji, a Tokio jest stolicą Japonii. Czy słyszeliście kiedyś o takim kraju jak Japonia?
1: Tak,
0: no właśnie, daleko, daleko stąd jest ta Japonia, ale można tam oczywiście pojechać na wycieczkę. Mam nadzieję, że kiedyś może uda wam się odwiedzić Tokio i Japonię. Chcielibyście tam pojechać?
1: Tak.
0: Tak? A czy wiecie może w takim razie, z czym wam się kojarzy może to Tokio i Japonia? Jest jakieś skojarzenie, które wam przybliża trochę tą Japonię i Tokio?
1: Z filmem.
0: Jeszcze raz?
1: Z filmem.
0: Z filmem? Jakim filmem? Jakimś konkretnym, czy w ogóle?
1: Przyrodniczym.
0: O, no właśnie. Można na przykład taką Japonię obejrzeć w filmach przyrodniczych, bo tam oczywiście jest wspaniała przyroda. Można chodzić po górach, można kąpać się w oceanie. No i oczywiście to jest też piękna przygoda pojechać do Japonii, czego wam oczywiście życzę. Drogie rodzeństwo, czy wy teraz jesteście już po wakacjach, czy może jeszcze gdzieś wyjeżdżacie?
1: Jestem gdzieś wyjeżdżam.
0: A dokąd?
1: Proszę?
0: Dokąd wyjeżdżacie jeszcze?
1: Do Sandomierza.
0: O, do Sandomierza. Pięknie, piękne miasto. Czyli tam pewnie będziecie zwiedzać okolice i całe miasto. Bardzo wspaniały pomysł na wycieczkę do Sandomierza. Może kiedyś o Sandomierzu. Jeszcze raz?
1: My już tam byliśmy.
0: A, już byliście, czyli dokładnie wiecie, co was czeka. A co tam będziecie robić w takim razie, skoro już byliście i zwiedzaliście? Rozumiem. Mhm. No, ja myślę, że Sandomierz ma jeszcze mnóstwo atrakcji dla was, także cieszcie się i bawcie się dobrze w Sandomierzu. A już teraz czas na pozdrowienia. Czy chcielibyście kogoś jeszcze pozdrowić? Kogo pozdrawiamy?
1: Jeszcze mamy, ale mają takie całą rodzinę, są Polskie Radio 10.
0: I tyle. Dobrze. Czy jeszcze mamy kogoś do pozdrowienia, czy już wszystkich?
1: Tak.
0: Wszystkich. Dobrze. No to... Tak? Bardzo piękne pozdrowienia. Każde z was miało okazję wymienić tych, których najbardziej chciało pozdrowić i bardzo się z tego cieszę. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze wkrótce. Mam nadzieję, że opowiecie nam, jak było w Sandomierzu, a może jeszcze gdzieś coś ciekawego się wydarzy podczas tych wakacji i nasi słuchacze do nas zadzwonią i opowiedzą. Ignaś i Maja byli przed chwilą z nami i opowiedzieli o tym, gdzie wyjeżdżają, ale przede wszystkim odpowiedzieli poprawnie na moje pytanie, a pytałam dzisiaj

o Tokio i o Japonię, czyli bardzo egzotyczny, bardzo daleki kierunek. Może kiedyś ktoś opowie o swojej wycieczce do Japonii. Może ktoś z Was już był kiedyś w Japonii i mógłby o tym opowiedzieć. No to jeszcze mamy 12 minut do końca audycji, więc jest jeszcze czas. Ja co prawda też jakiś czas temu byłam w Tokio i w Japonii i przywiozłam z tej podróży wspaniałe wspomnienia. Może i Wy również takie macie. A tymczasem mamy jeszcze chwilę, także jeżeli chcielibyście do nas zadzwonić, to jest na to ostatnia szansa w naszych radiowych półkoloniach, które w środowe popołudnie powoli dobiegają końca, ale mamy jeszcze chwilę. Także 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i jeszcze przez chwilę możemy rozmawiać.

52 minuty po godzinie 14, czyli pora, abyśmy powoli żegnali się i wszyscy ci, którzy byli dzisiaj z nami w naszych radiowych półkoloniach, mam nadzieję, że teraz wybiorą się może na jakiś spacer, a może będą teraz odpoczywać gdzieś na plaży, a może jeszcze ciekawsze wyzwania przed wami. Będziemy mogli o tym już jutro porozmawiać, co ciekawego robiliście po środowych radiowych półkoloniach. Jestem bardzo ciekawa, co takiego teraz macie w głowie, co moglibyście zrobić. A ja się bardzo cieszę, bo to 3-godzinne spotkanie pełne było różnych emocji, radości, no i oczywiście ciekawych zagadek. Mieliśmy dzisiaj zgadywankę, gdzie naszym bohaterem był leśniczy. Był też bajkowy detektyw, gdzie udało nam się

wyśledzić, że piosenka, o którą pytam, to była piosenka Chihu, czyli piosenka z drugiej części Wajany, a następna stacja, czyli nasza podróż po całym świecie, w tym razem wyruszyliśmy i dojechaliśmy do Tokio, gdzie następnym razem się zatrzymamy. To będziecie musieli już jutro posłuchać, bo już jutro kolejne radiowe półkolonie, będą zgadywanki, będzie bajkowy detektyw, będzie następna stacja, czyli zabawa podróżnicza. Myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawie, więc no co, nie może Was zabraknąć w tym czasie, kiedy będzie nasza audycja radiowe półkolonie. Pamiętajcie, już jutro o godzinie 12 słyszymy się znów, więc mam nadzieję, że będziecie wtedy i będziemy mogli wspólnie te najbliższe 3 godziny spędzić. A to nasze pożegnanie, czyli już teraz na razie się żegnamy, ale już jutro się znowu usłyszymy. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, Marta Kawalec i Kasia Pietrzak. My dzisiaj we dwie Was tutaj rozbawiałyśmy, a jutro oczywiście też meldujemy się na posterunku. Dobrego dnia, dobrego popołudnia, do usłyszenia, pa, pa!

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: każdy z nas powiedzieć mógł, że z kumką był i gumką.
1: Że z kumką był i gumką.
2: Autopromocja.
3: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam radę. Jak zrobić

0: rządzi i...
1: Bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Wznoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radość.

0: tak. Coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie.
1: I dlatego, tak dlatego

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk my świecznie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku,

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na budy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna.
4: I roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co wiesz, co skrywa jeszcze ta panica?

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Je ne sais quoi?
0: Siemi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da...

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no, nie wierzę w to.
1: No nie ma co.
2: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
3: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co, mamo?
5: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
6: Powiem ci, jak będziesz starszy.
7: Już jestem, o 3 sekundy.
6: Brycz.

0: Smyczki, pęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają...
1: Wiem!

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
5: Przede mną skarbonka. Z różnymi monetami. Są 5 złotówki, są 2 złotówki, złotówki i grosze. No i tak się zastanawiam, gdzie te pieniądze powstają. Razem z łapaczem dźwięków postanowiłam się wybrać do Mennicy Polskiej, żeby sprawdzić, jak powstają monety. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam na kolejną wyprawę. Agnieszka Ciecierska.
6: Trzeba poczekać, a ja wejdę pierwszy.
5: Przechodzimy przez bramkę. Ja już mogę przejść?
6: Już teraz.
7: Dziękuję.
5: To sprawdzanie jest potrzebne.
6: Potrzebne, no bez tego byśmy nie funkcjonowali.
5: Wchodzimy w końcu w miejsce, gdzie powstają pieniądze, monety.
6: No tak, dużo tajemnicy państwowej, różne takie rzeczy, które nie mogą zobaczyć światła dziennego.
5: Ja rozumiem, ale przez bramkę przechodzimy, wszystkie monety, wszystkie pieniądze zostawiamy na zewnątrz. Nie możemy tutaj wchodzić ze swoimi monetami.
6: No produkujemy monety, więc nie możemy tu wchodzić z monetami, no bo jest coś takiego, że dajmy na to, my produkujemy 2 grosze 24 roku, a pani już w portfelu ma 2 grosze z 24 roku, tylko z poprzedniej tak jakby emisji.
5: Wynieść stąd nawet 2 groszy nie można.
6: No niemożliwe jakiekolwiek wynoszenie czegokolwiek. Marcin Płowicz, stanowisko ustawiacza, ale w Mennicy mówimy na nas mincerze. To starodawna nazwa osoby, która wytwarza monety. Jesteśmy w Mennicy Polskiej, również warszawskiej.
5: Czyli miejsce, gdzie tworzą się monety, które później wydajemy.
6: Najlepiej jakbyśmy nie wydawali, no ale musimy, no nie mamy wyjścia.
5: To teraz kierunek monety kolekcjonerskie.
6: Tak, pójdziemy, ale zaczniemy od początku może, tam gdzie produkuje się krążki. Ciężka praca jak wszystko, co tutaj robimy, ale no szkoda, że nie można tego zobaczyć.
5: Podcast ma tytuł Ucho widzi, więc będziemy tak opowiadać, żeby można było sobie to wszystko wyobrazić.
6: To tutaj niestety mamy hałas, no tak jak wiadomo, jak w fabryce. Tutaj robimy krążki do tych monet. Pani może pokaże.
5: Specjalna szafa.
6: Znaczy no, szafa na przetrzymywanie srebra, złota, tak jak widać właśnie tutaj mamy AG. Srebro przychodzi, jednak jest dosyć matowe.
5: Bo to jest taki krążek srebrny, który trochę wygląda jak moneta, ale na którym nie jest absolutnie nic wygrawerowane, napisane.
6: Znaczy to na razie jest krążek, to jest tak jakby wycięte z kawałka blachy, to znaczy blachy akurat w tym przypadku to jest srebro. Robimy powierzchnię lustrzaną tak zwaną. Z tego dopiero możemy wybić w tamtym pomieszczeniu monetę.
5: I od tego wszystko się zaczyna, więc to jest bardzo ważne miejsce.
6: Prawie 20 lat tutaj pracuję, więc robię te krążki z zamkniętymi oczami.
5: Krążki wędrują do szafy.
6: Wszystkie krążki do szafy, na klucz zamykane. I tutaj jest tak zwany wózek transportowy, w którym przewozimy

0: Wozimy te krążki stamtąd. Wszystkie są sterylnie, tak jakby obrabiane. Jest jeszcze takie urządzenie, tak jak chirurdzy mają przed operacją. Pozbawiamy tych krążków wszelakich zabrudzeń, po czym są w 120 stopniach suszone, tak aby ustawiać.
1: Czyli mincerz.
0: Właśnie. O, tak jak pani widzi, ma rękawiczki i to wszystko musi być sterylne, tak? No, akurat popsuł jedną sztukę i możemy ją obejrzeć, bo takich, co są dobre, nie dotykamy. Nawet nie oddychamy w ich stronę. No, są to monety kolekcjonerskie, tak?
1: To jest moneta, do której ja mogę się dotknąć. Tutaj dokładnie widać, jak to się dzieje, że na tym lustrzanym krążku powstają napisy, wizerunki. Tutaj jest nawet orzełek. Ja to odłożę, dobrze? Bo tutaj jest maszyna, która to wszystko wybija, ale tam też trzeba to jakoś zaprogramować.
2: Z tego zasobnika bierzemy krążek, wkładamy do maszyny. Arkadiusz Jastrzębski, ustawiacz monet kolekcjonerskich.
1: W rękawiczkach jednorazowych?
2: W gumowych takich paluszkach, tak. I już mamy po naciśnięciu dwóch przycisków jednocześnie mamy monetę wybitą.
1: To jest moneta okolicznościowa, ale orzeł na niej musi być. Na wszystkich polskich monetach musi być orzeł.
2: Tak, dokładnie. Na takich bankowych monetach wszystkie monety mają orła, czyli godło państwowe.
1: Ile monet dziennie przechodzi przez pana ręce?
2: Tak mniej więcej około 1200 monet.
1: No to bogaty pan jest. Dobrze, idziemy dalej.
0: Tak jak on powiedział, 1000 sztuk robi dziennie. 1000, 1200, to wszystko zależy od nominału, od jakości, zależy dla którego kraju robimy. No, nieraz są łatwiejsze, na przykład ta moneta jest bardzo trudna, bo ma bardzo dużo lustra, więc on musi ciągle czyścić stemple. A na obiegówce na przykład jedna prasa robi 200-250 tysięcy do 300. 300 tysięcy monet. No to on by potrzebował cały rok tutaj siedzieć, żeby wyprodukować 300 tysięcy monet. A tam jest inna jakość, ale to zobaczymy za chwilę. Na razie przejdziemy, jeżeli jesteśmy już przy monetach kolekcjonerskich, pójdziemy do dziewczyn. No tutaj się odbywa pakowanie.
1: Kolekcjonerskie monety, nie wszystkie wyglądają jak monety. Czasami mają kształty trójkątów, są przestrzenne, czasami są łączone z bursztynem, są w różnych kolorach.
0: No to teraz mamy nowość, monetę UFO. My jesteśmy prekursorem na świecie tej monety. 2 lata podobno projektant spędził nad tym, aby wymyślić, dopasować. Mamy takie pudełko, w którym ta moneta lewituje. Jest to super. Nie mamy tego, bo mamy na razie jeden prototyp. Na razie jesteśmy w fazie przygotowania samej monety. Może podejdziemy, zobaczymy. No, o, tutaj.
1: To jest ta moneta UFO, takiego, czy prototyp?
0: Znaczy, do efektu nie ma sama moneta.
1: To nie jest tak, że widzimy cały efekt, bo ona teraz w pana rękach nie lewituje, ale jest dużo większa niż tradycyjne monety. Podejrzewam, że dużo cięższa. Ja nie mam rękawiczek, więc nie mogę się do niej dotknąć. I ma takie... No, wygląda trochę jak UFO.
0: Mało tego, końcowy efekt będzie farbą fluorescencyjną, czyli w ciemnościach będzie nam świeciły niektóre części. Mamy selektywne złocenie, oksydowanie, czyli postarzanie monet. To są techniki, no, które mamy opracowane już całkiem nieźle, żeby było wow.
1: Tutaj są monety, również w kilku kolorach. Widać trochę złota, ale też błękit, srebro. No my nie jesteśmy przyzwyczajeni do kolorowych monet. Co to jest za moneta?
0: O, tutaj mamy dla Kostaryki. Super opakowanie, etui, 500 kolonesów to jest. Tutaj akurat mamy taki ewenement, bo to tak trochę obiegowa, bo jest nieduży nominał. Również też dla obcego kraju, znaczy obcego, dla innego kraju niż nasz. Monety są malowane na tak zwanych drukarkach UV. Dany kraj sobie takie zamówił i my to wykonujemy. Tak naprawdę wszystko, co sobie klient wymyśli, jesteśmy w stanie wykonać.
1: Pięknie to wygląda.
0: No pięknie, opakowanie w ogóle sobie wymyślili, fantastyczne.
1: Tak jakby ona była tak zatopiona w takim...
0: No, tak, dokładnie.
1: No nie plastiku, bo to jest pewnie szkło w szkle.
0: A to na magnes. Moneta wygląda fantastycznie kolorowo. Dzieci by się z nią zachwyciły. Przypomina trochę nasze 5 złotych okolicznościowe, bo jest bikolorem, czyli z dwóch materiałów naraz jest robiona. 500 kolonesów, niewielki nominał jak na ten kraj, ale bardzo ładnie, kolorystycznie postawić sobie na biurku. Powiem szczerze, mnie też się podoba.
1: To by oznaczało, że w mennicy polskiej wcale nie tylko polskie pieniądze są robione.
0: Polska to jest głównym klientem, ale my produkujemy dla każdego, kto chce. Właśnie tak jak tu Kolumbia, Kostaryka, takie kraje.
1: Czyli przez to miejsce przechodzą nominały światowe.
0: Światowe. Euro nie możemy robić dla Europy, ale możemy robić dla każdego innego kraju, co tylko sobie dusza zapragnie.
1: Labirynty. Pewnie gdyby mnie pan tu zostawił, to bym zabłądziła. Może to o to chodzi, żeby ktoś obcy, jak nawet się tutaj wedrze, to nie mógł stąd wyjść.
0: No na pewno nie jest to łatwe. Poprzednia

0: Kamienica miała 2-3 piętra, a w tej chwili mamy jedno, więc musimy sobie jakoś radzić.
1: Kolejna kontrola. Czy to jest waga? Mam nadzieję, że nie.
2: Dziękuję.
1: Dobrze, dziękuję.
0: Oj, tutaj będzie hałas. Nie wiem, czy coś się...

0: Niesamowite to jest.
1: Bo jest to nacisk bardzo duży.
0: A to jest moneta?
1: 1000 pesos. O, to robimy dla Kolumbii.
0: 1000 pesos? Prosto z maszyny. To cała skrzynka złotych monet. A to? O,
1: tutaj mamy kolejne. O, tutaj niestety w obcym języku jest wszystko napisane. Prawdopodobnie dla Gruzji.
0: Ale powiem panu, że to jest nieprawdopodobna frajda. Brać do ręki świeżo wytłoczone monety. Właśnie tak jak pan powiedział, jeszcze ciepłe. Trochę jak nasze grosiki, moim zdaniem.
1: No tak, akurat mamy przerwę w robieniu akurat monet Narodowego Banku Polskiego. I w tym czasie robimy wszystkie inne po prostu. Tutaj mamy takie maszyny, które ja 20 lat tu pracuję i one już były. A ta na przykład ma kilka lat. Tam zrobimy 150 tysięcy, a tu zrobimy 300 parę, nie podchodząc do niej.
0: Ale to radość, tak sobie pogrzebać w stosie monet. A to jest ogromna skrzynka. No dobrze, tu jest troszeczkę ciszej. Wyszliśmy z tej bardzo głośnej hali. No ale jak już się wybije takie monety, tu jest cała skrzynka. Nie wiem, ile tutaj może tego być, bo to się pewnie nie na sztuki, a na kilogramy. Jakoś to trzeba przetransportować.
1: Tu mamy ekipę, która to opakuje. I tak jak pani mówi, teoretycznie na kilogramy, ale sztuki są również liczone. Czyli są maszyny, które nie pozwalają na to, aby dany worek, na przykład pakujemy tam 5000 sztuk i jeżeli jest jakikolwiek błąd masy lub sztuk, jest odkładany, ponownie sprawdzany. No i to jest później już wszystko pakowane do pojemników takich, jak sobie zażyczył dany kraj. Czyli na przykład Kolumbia chce w beczki. Każdy ma swoje pomysły, bo to później płynie statkiem, stoi w porcie, czasami 3 miesiące.
0: Trzeba kolejny raz przejść kontrolę. Nie dziwi mnie to. Mam nadzieję, że żadna moneta mi do kieszeni nie wpadła. Wszystko okej?
1: Okej, wszystko okej. Tak, dobrze. No to teraz pójdziemy pooglądać chyba takie miejsce, gdzie mamy medale. Medale różnego rodzaju, odznaczenia. Produkujemy łańcuchy dla sędziów. Wszystko, co ma godło. Pieczątki na przykład dla szkół.
0: Ale wie pan, to mnie pan zaskoczył, bo ja mennicę kojarzyłam jednak przede wszystkim z monetami, no medalami, ale nie pieczątkami.
1: Tutaj na przykład mamy odznakę policyjną. To jest normalnie odznaka, którą każdy myśli, że policjant sobie dostaje i sobie z nią chodzi, a to nie. Kończy służbę, musi nam oddać i my z niej robimy kolejną. Ewidencja jest, tak jak na przykład w pieczątek szkolnych mamy ewidencję. Nie ma czegoś takiego, że sobie szkoła może zgubić pieczątkę.
0: A to są medale?
1: To akurat mamy za długoletnią służbę. Tutaj mamy na przykład fazę produkcji znaczenia za długoletnie małżeństwo. Od takiego krążka?
0: Bo najpierw zaczyna się znowu od takiego krążka złotego, ale nie wyszlifowanego. Potem są nanoszone różne elementy, a na końcu to jest pokrywane srebrem?
1: To jest oksydowanie. To właśnie taka metoda postarzania produktu.
0: Medale dla sportowców też są u was produkowane?
1: No, na przykład tutaj mamy...
0: Są charakterystyczne koło olimpijskie, to na pewno dla sportowców.
1: Kraków, Małopolska, 23 rok, Europejski Komitet Olimpijski. I takie robiliśmy normalnie medale dla sportowców.
0: Tarcze szkolne, jak byłam w wieku naszych słuchaczy, to takie tarcze tylko z materiału przyszywało się do kurtek na przykład albo fartuszków i to znaczyło, z jakiej szkoły jest dany uczeń, a to są tarcze, ale w formie takich no właśnie medali.
1: No tak, tak, tak, bo to sobie szkoła zamawia po to, żeby rozdać na przykład dla nauczycieli, dla absolwentów.
0: Łańcuchy sędziowskie.
1: No, łańcuchy sędziowskie też, także jak oglądamy w telewizji rozprawę, to widzimy sędziego, który ma taki łańcuch z takim wielkim orłem i to też my produkujemy.
0: A tutaj możemy zobaczyć, podejrzeć, jak panie to robią i jakie to jest wszystko precyzyjne, bo w jednym ręku takie gigantyczne, można powiedzieć, szczypce delikatne, a w drugim palnik, którym się wypala.
1: No tutaj robi kółeczka akurat do oznaczenia za długoletnie małżeństwo. Lutuje, takie kółeczko zagina... Lutuje do tego i z tego będzie później beretka przywieszona i będzie można przypiąć odznaczenie na pierś osoby, która przeżyła z drugą 25 lat w małżeństwie.
0: I tutaj właśnie widzimy, jak to się dzieje, że z takiego płaskiego krążka robią się takie jakby przestrzenne rozety.
1: Teraz przeszliśmy do tablicy, na której widać odznaczenia wojskowe.

0: tutaj są odznaczenia państwowe, Order Orła Białego.
1: To jest Order Orła Białego. Chyba nigdy nie widziałam z tak bliska tego orderu. On jest przepiękny. A tutaj coś, co jest mi szczególnie bliskie. Powiem szczerze, mam nadzieję kiedyś to zdobyć. Czyli to jest Order Uśmiechu.
0: Tak jest. No a jak pani chce zdobyć, niestety trzeba wypić szklankę soku z cytryny.
1: No to już jest finał, to już jest finał. Najpierw trzeba długo, długo na rzecz dzieci pracować, ale jest śliczne, uśmiechnięte słoneczko na niebieskim tle, ale to jest złoto?
0: Nie, tutaj to większość po prostu wygląda jak złoto. O, mamy tutaj medal Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: To jest beretka, ta część, na której wisi medal. Z daleka wiadomo, że to jest Wielka Orkiestra, bo jest charakterystyczne serce z napisem, ale na samym medalu co jest?
0: Na 30-lecie Orkiestry Świątecznej Pomocy było rozdawane te medale. Osobom zasłużonym na medalu właśnie jest większość z tych osób, które miały być tym medalem udekorowane. My jako mednica jesteśmy od samego początku z orkiestrą, robimy te złote serduszka. Oni nam dostarczają złoto, a my z tego robimy te serduszka. My robimy to w czasie swoim wolnym.
1: Warto się przyglądać monetom, bo to jest maleńki napis, ale na każdej 2 złotówce, 10 groszówce, 5 złotówce na pewno jest. Pod pazurem jednym znak Mennicy Warszawskiej. Mennicy. I taki jest na wszystkich polskich monetach.
0: No to jest nasz znak, tak jakby podpis.
1: MW.
0: Tak, możemy go znaleźć i warto wziąć sobie lupę i zobaczyć pod pazurem orła, że posiada MW. Szukanie ich na 1 groszówce czasami, na starszych monetach, które już są bardziej wytarte, no nie jest łatwe. Zawsze są, a jak znajdziemy taką bez, no to będziemy mieli rarytas.
1: W tym miejscu, w tym konkretnym miejscu, co powstaje?
2: Tutaj w pracowni plastycznej powstają modele 3D do projektów monet, medali, odznaczeń. Urszula Walerzak, medalierka Mennicy Polskiej. To jest akurat projekt zewnętrzny dla Malty. Jest to 5 euro, moneta 5 euro na rok 2025. I moim zadaniem jest opracować herb plastyczny, który znajduje się na tym projekcie. Czyli ja go muszę wyrzeźbić od początku. To jest projekt płaski, a ja muszę każdy element odwzorować, odrysować, rozrysować i go uplastycznić, wyrzeźbić na odpowiednich parametrach technologicznych.
1: To jest trochę trudne, ale wyrzeźbić to wszystko się dzieje w komputerze. To nie jest tak, że pani dostaje materiał do ręki i rzeźbi.
2: To jest tak, że mamy dwie metody wykonywania takich modeli. Metoda w komputerze to jest stosunkowo nowa metoda, powiedzmy, ale mamy też metodę klasyczną, tradycyjną odlewania modeli gipsowych. Rzeźbimy motyw w plastelinie, oczywiście dużo większy niż ta moneta, w skali 6-7-krotnie większej, po czym go odlewamy w negatyw, pozytyw, wykańczamy model, skanujemy na produkcji już później w Mennicy i możemy litery, napisy bądź inne elementy włożyć elektronicznie. Czyli możemy też metody tradycyjne łączyć z metodą komputerową i to jest najfajniejsze.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, bo tak, jeżeli to się rzeźbi najpierw w plastelinie, potem w gipsie, potem to trzeba jeszcze pomniejszyć.
2: My musimy sobie to wyobrazić, ten wizerunek, tę wyrzeźbioną płaskorzeźbę już w skali 1:1.
1: Czyli dużo mniejszej niż to, co robicie na początku.
2: Dokładnie, czyli mówię, model jest 6-7-krotnie większy dla monety. Jeśli robimy medal, który ma przeważnie średnicę 70 mm, to go powiększam w modelu gipsowym do 3-krotnie, czyli do 21 cm, bo wtedy mogę oddać więcej szczegółów. Wtedy mogę wyrzeźbić portret dokładnie, wszystkie szczegóły, włosy, nie wiem, rzęsy, brwi i tak dalej. Po czym jest taki model skanowany i dopiero zmniejszany. Ale ja rzeźbiąc już w tej większej skali, muszę przewidzieć, czy wszystkie elementy po zmniejszeniu będą czytelne i wyraźne na monecie.
1: Niesamowicie precyzyjna praca.
2: Tak jest. To są narzędzia stomatologiczne, którymi wykonujemy modele gipsowe z bardzo dużą dokładnością i tak naprawdę pracujemy w przedziale 0,5 mm do 2 mm.
1: Ale to jest tak, że bierzemy potem taką monetę do ręki i w ogóle nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy jest włożone nie tylko w wybicie takiej monety, ale w ogóle w zaprojektowanie i potem odwzorowanie.
2: Tak, projektowanie monet wiąże się z długimi godzinami szukania motywów, materiałów dodatkowych, zdjęć, wykonywanie rysunków, opracowywania generalnie tematu danego, więc to nieraz są tygodnie przygotowywań projektu graficznego, po czym wykonanie modelu plastycznego też zajmuje od 2 tygodni do miesiąca. To wszystko zależy od skomplikowania projektu graficznego.
1: Doszliśmy do wyjścia, no i znowu trzeba przejść przez bramkę.
0: No teraz jest ważniejszy punkt, bo wejść to każdy może, ale

0: Z wyjściem to zobaczymy.
1: Wszystko w porządku. Mogę przechodzić, czy nie?
2: Tak.
3: Śmiało. To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

kiszka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczegła, ćwierka.

bliżka chwili ciszy, moi mili, boście mi

Po cichutku, po malutku, na paluszkach,

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Polskie Radio Dzieciom! Zabawa!

0: studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
4: Usłyszymy dawne melodie.
1: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.
6: Hej ho, hej ho, hej ho. Na zachód słońca by się szło.
5: Letni koncert życzeń.
6: Startuje w każdą środę po godzinie 18 i właśnie minęła godzina 6 po południu. Na pewno są wśród was tacy, którzy właśnie wyruszają albo już wyruszyli na zachód słońca, nad morzem zwłaszcza, gdzie aż po horyzont widoki, nic ich nie przesłania, żadne drzewa, chyba że maszt jakiegoś pięknego żaglowca przepływającego, ale żadne budynki, żadne drzewa, nic nie zasłania horyzontu, a dzisiaj wszyscy będziemy mogli, o ile warunki na to pozwolą oczywiście, oglądać zaćmienie słońca. Kto jeszcze nie zapisał i zaplanował sobie tego wydarzenia w wakacyjnym kalendarzyku, ten może to zrobić. Została i jeszcze ponad godzina do tego, żeby obejrzeć to zjawisko, rzadko widziane zresztą na niebie, bo ostatni raz można je było oglądać 27 lat temu. No ciekawa jestem, ile lat mieli wtedy wasi rodzice w 1999 roku. No i co robili podczas zaćmienia słońca? Czy pamiętają takie wydarzenie? Bo was to na pewno jeszcze nie było ani na świecie, ani nawet w planach. Dzisiaj zaćmienie słońca będziecie mogli oglądać w towarzystwie swoich rodziców, a słońce zostanie przysłonięte przez księżyc po godzinie 19, więc od 19 warto już być w jakimś odpowiednim do oglądania nieba, wieczornego nieba miejscu. No i chyba nikt się nie zdziwi, że właśnie tematem dzisiejszego letniego koncertu życzeń będzie ono, słońce.

Jasne, jak słońce, jak śpiewali Killersi, dopóki księżyc go nie przesłoni, go, czyli słońca właśnie, tak stanie się dzisiaj, bo na tym właśnie polega, słuchajcie, zaćmienie słońca. To jest przesłonięcie całej albo części tarczy słonecznej przez inne ciało niebieskie, a w przypadku dzisiejszego zaćmienia w polu naszego widzenia pojawi się księżyc i częściowo słońce zasłoni. Będą takie części Europy, na przykład Islandia albo Hiszpania. Będzie można z tamtych rejonów podziwiać całkowite zaćmienie słońca. No, im dalej na zachód, tym głębsze będzie to zaćmienie. Natomiast z terenu Polski zaćmienie będzie widoczne w sposób częściowy. Tylko? Nie, nigdy w życiu. Być może to dla was będzie... Na pewno dla was to będzie pierwsze takie zjawisko, które będziecie mieli okazję obserwować na własne, uwaga, przysłonięte bezpiecznie oczy, bez jakichś specjalnych szkieł, tak zwanych szkieł zaćmieniowych. Nie należy wpatrywać się w to zjawisko, żeby oczy nie ucierpiały. Do godziny 20 będziemy wam towarzyszyć, a nam towarzyszyć będą słoneczne piosenki, a gdybyście chcieli poprosić nas o jakąś swoją piosenkę, taką piosenkę, której towarzyszyć będą na przykład pozdrowienia albo najlepsze życzenia, to możecie to zrobić albo telefonicznie 226452055, albo pisząc na adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A zamówienia przyjmujemy my, Filip Górski i Justyna Majchrzak.

0: 645-2055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj telefonicznie przyjmujemy zgłoszenia, pozdrowienia, prośby o piosenki i dzwonią do nas Asia i Ania. Dzień dobry dziewczyny, cześć!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry! Gdzie jesteście? W samochodzie?
1: Tak.
0: A dokąd jedziecie? Na zachód słońca?
1: Najpierw na lody, a potem na zachód słońca.
0: Tak myślałam. A gdzie będziecie oglądały ten zachód słońca i zaćmienie słońca?
1: Jeszcze nie wiem.
0: Ale jesteście nad morzem, jesteście na wakacjach, czy jesteście w swojej miejscowości?
1: Jesteśmy w swojej miejscowości.
0: No i też będzie pięknie, prawda?
1: Pięknie.
0: Zwłaszcza jak się wcześniej zje lody. Jakie lody zjecie, Asiu? Może ty pierwsza powiesz, jaki smak lodów wybierzesz dziś wieczorem?
1: Sorbet truskawkowy.
0: Świetny wybór. A Ania?
2: O, ja też sorbet, może marakuja.
0: Ojaj. Jej, to dla mnie cytrynowe poproszę, dobrze? Jeżeli będą. Oczywiście żartuję sobie, mnie nie bierzcie pod uwagę. Tym bardziej, że jestem daleko i zanim by do mnie te lody dofrunęły, to już pewnie by się roztopiły. Dziewczyny, kogo chcecie pozdrowić i o jaką piosenkę chcecie nas poprosić?
1: Chcę pozdrowić mamę, tatę, dwoje dziadków, dwie babcie, Hektora, mojego kolegę, koleżankę, Marysię i Gosię.
0: Mhm. Czy jeszcze będą jakieś pozdrowienia? Ktoś jeszcze chce do telefonu coś powiedzieć do Polskiego Radia Dzieciom?
1: Nie.
0: Nie. Dobrze, to w takim razie życzymy wam smacznych lodów, pięknego zachodu słońca, poprzedzonego zaćmieniem tej gwiazdy najważniejszej w naszym Układzie Słonecznym. No i o piosenkę jaką prosicie?
1: Kirby.
0: Kathy Kirby. A tytuł pamiętasz?
2: I believe.
1: Mama powie.
2: I believe. Tutaj mieliśmy dyskusję wcześniej, którą kiedyś mają państwo w zasobach, ale zdecydowaliśmy się na I believe.
0: Dobrze.
2: To
0: już jest. W takim razie pozdrawiamy serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia przy następnej okazji. Pa, pa.
2: Bardzo chętnie.

0: Mam nadzieję, że to o tę piosenkę chodziło Asi i Ani, to Kathy Kirby w piosence I Belong. Tylko taką znaleźliśmy, I Believe, czyli wierzę. Nie zaśpiewała Kathy, ale śpiewała I Belong, czyli należę. No i mam nadzieję, że spełniłyśmy wasze dziewczyny muzyczne marzenie w audycji.
1: Letni koncert życzeń.
0: +645 20 55 albo dzieci@polskieradio.pl. Na ten adres też można pisać i zamawiać to to, to tamto, przesyłać też pozdrowienia, życzenia albo słoneczne myśli, bo my dzisiaj gramy bardzo, bardzo słonecznie. Patronuje nam słońce, które zajdzie dziś o 20:09. O tej godzinie będzie można spodziewać się i podziwiać zachód słońca. Ech, zazdroszczę wszystkim tym, którzy są w tej chwili nad morzem i będą mieli naprawdę niezwykłe widoki, a wcześniej słońce się zaćmi. Mniej więcej 45 minut dzieli nas od tego momentu, kiedy zacznie się przysłaniać tarcza słońca. Dajcie znać, gdzie jesteście, gdzie będziecie oglądać to ciekawe zjawisko. 22 645 20 55. No i gramy dla was bardzo, bardzo słonecznie.

0: to Willow razem ze swoją mamą Pink śpiewały tę piosenkę Cover Me in Sunshine, czyli otul mnie światłem słonecznym, żeby mi było bezpiecznie i żeby było ciepło. Halo, halo, dzień dobry. Kto do nas telefonuje?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale wy jesteście daleko, dziewczyny. To ja powiem, że to Gosia i Dorotka. Chyba bardzo daleko są dziewczyny od słuchawki, bo ledwo je słyszę. Tak myślałam, panie tato. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy wylecicie gdzieś na zachód słońca podziwiać zaćmienie?
2: Nie, wracamy do domu.
0: I dobrze. W domu też można to zrobić, zwłaszcza jak widoki są piękne. Na przykład, na którym piętrze mieszkają państwo?
1: Na pierwszym,
0: to nie za wysoko. Ja mieszkam na szóstym, to z mojego balkonu już by było nieźle widać, a na pierwszym, też będzie widać co nieco. Dobrze, to ja w takim razie życzę wam bezpiecznego i dobrego powrotu do domu, a teraz słucham pozdrowień. Kogo pozdrawiacie? Gosiu, Dorotko.
1: Ja, bo najpierw kocham na przed nim na drodze.

0: Coś tam słyszę, ale ledwo, ledwo. Tata musi tłumaczyć.
1: Mówią, że za ostatnie nagrody chciały podziękować, bo dzwoniliśmy się na którąś tam z audycji i, że tak powiem, przysłaliście państwo dziewczynom podarunek i w związku z tym chciałeś zadzwonić, podziękować.
0: Wspaniale. To powiem państwu w takim razie, że ja patrzę w oczy Kasi Pietrzak, która siedzi w reżyserce po drugiej stronie szyby. Myślę, że to jej sprawka, bo ona dba bardzo o to, żeby nagrody wszystkie do wszystkich nagrodzonych dotarły na czas. Cieszymy się, że wam się podobają. No to w takim razie możemy spełnić jeszcze jedno wasze życzenie, pozdrowić kogoś albo jakąś piosenkę wam podarować w prezencie.
1: No dzięki.

0: Ciocie, babcie, babcie, dziadka. Ja tłumaczę, bo usłyszałam jakby co. Chyba tatę jeszcze, co? Aha.
1: Ani tata, czyli siostrę i mnie.
0: Wspaniale, wspaniale. W takim razie pozdrowienia popłynęły i dotarły do taty najszybciej. Ja mam nadzieję, że pozostali też je usłyszeli albo usłyszą. A teraz jeszcze piosenka. Czy ja dobrze się domyślam, że piosenką będzie I'm a Lady z filmu Smurfy? To wspaniale. My was też pozdrawiamy bardzo cieplutko. No i do usłyszenia przy następnej okazji. Pa, pa!
1: Do usłyszenia.

0: No, to był oczywiście nasz...
1: Bajkowy superhit!
0: Dwa, dwa, sześć, cztery, pięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt pięć. Jak codziennie o tej porze i nie tylko o tej, nasz telefon się rozdzwonił. Dwa, dwa, sześć, cztery, pięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt pięć i znowu jakaś dzielna...

0: Na załoga do nas się dodzwoniła. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, możecie się przedstawić?
1: Jest Zosia i Hania.
0: Dwie osoby, dwie dziewczyny.
1: Tak.
0: I Ada, słyszałam, że jeszcze tam jest, to prawda? Jest jakaś Ada?
1: Tak. Ada. Ale tak trochę wstydzi.
0: A, no tak, ale to dobrze, może się schować za waszymi plecami i cichutko szeptać na przykład pozdrowienia. A gdzie wy jesteście, dziewczyny? Też jesteście w drodze, czy jesteście na wakacjach, czy jesteście u siebie w domu?
1: Jedziemy właśnie na Hel oglądać zaćmienie.
0: Ale macie świetne miejsce wybrane. Mam nadzieję, że nie jedziecie z Krakowa i nie jesteście w tej chwili na przykład w okolicach Kielc mniej więcej.
1: Nie, jesteśmy z Gdyni i jesteśmy już w Jastarni.
0: Ojej, no to rzeczywiście. Rzut beretem, jeszcze, nie wiem, 20 minut, 30 minut. A dużo ludzi jedzie razem z wami? Sznur samochodów przed wami, za wami?
1: Przed nami nikt nie jedzie, za nami też nie. Teraz jest pusto na drodze.
0: No to wspaniale. Słyszałam, że dobrze być w gotowości od godziny 19, to jeszcze macie ponad 30 minut, żeby dojechać na miejsce, zaparkować bezpiecznie, a potem oglądać zaćmienie słońca i zachód słońca, który będzie niedługo później. Zazdroszczę wam normalnie takich widoków. Może zrobicie jakieś zdjęcie, chociaż nie wiem, czy aparaty złapią to zjawisko i gdzieś opublikujecie albo nam podeślecie. Tak tylko mówię, bo z mojego okna raczej tego nie będzie widać. Z mojego okna widzę okna innych redakcji po prostu. No dobrze, dziewczyny, kogo chcecie pozdrowić?
1: Na pewno babcie, dziadków, ciocie, kuzynów i z kółkiem mamy i tatę.
0: O tak, oczywiście. Świetnie, że będziecie podziwiać to niezwykłe zjawisko w takim rodzinnym gronie. Ciekawa jestem, czy rodzice pamiętają ten zachód słońca z 1999 roku. A co wtedy robili? Może już wtedy trzymali się za ręce? Kto wie? Kto wie? Dziewczyny, a jaką piosenkę chciałybyście usłyszeć?
1: Pół kroku stąd, z Bajany.
0: No to już jest, w takim razie już gra. Specjalnie dla was przesyłamy wam pozdrowienia i najlepsze życzenia, no i pięknych widoków nad morzem, na Helu i w Helu. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do widzenia.

Pół godziny zostało do godziny 19. Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i audycji Letni Koncert Życzeń, w której spełniamy wasze muzyczne marzenia i muzyczne pragnienia. 22 645 20 55.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę!

drakonicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę.

0: To Piotr Frączewski i Ministerstwo Pogody, więc ja sprawdzam prognozę pogody, tym bardziej, że ona dzisiaj jest ważna, prawda? Po pierwsze zaćmienie słońca, które rozpocznie się za 40, niecałe 5 minut. Poza tym noc Perseidów, to dzisiaj kulminacja, więc dobrze, żeby niebo nad naszymi głowami było bezchmurne. Uwaga, bezchmurne nie będzie. W tej chwili widzę, że prawie w całej Polsce są chmurki, ale te chmurki lekko przysłaniają słoneczko, co oznacza, że pojedyncze obłoki, mniej lub bardziej pierzaste, będą pojawiały się we wszystkich częściach Polski, na naszym wybrzeżu na północy i w górach na południu i na wschodzie i na zachodzie. Ale niebo będzie widoczne, więc myślę, że widoki będziecie mieli wspaniałe, gdziekolwiek jesteście. A to jest audycja, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Jak złote rybki, w tej audycji w każdą środę między godziną 18 a 20 spełniamy wasze muzyczne marzenia, muzyczne życzenia. Można też do nas dzwonić, żeby kogoś pozdrowić, albo można zadzwonić i ukryć się potem w mysiej norce, tak jak zrobił to Janek, który poprosił o piosenkę, a potem powiedział, że będzie jej słuchał już w radiu. No to Janku, specjalnie dla ciebie piosenka z filmu Trolle.

0: To trole rozkręciły imprezę w środowy wieczór. Czemu nie? W końcu są wakacje, więc można nawet w środku tygodnia imprezować. Ciekawa jestem, co tam słychać u Klary, która już czeka i czeka. Mam nadzieję, że nie usnęła, czekając na połączenie z Polskim Radiem Dzieciom. Cześć, Klaro, dzień dobry. Och, słyszę, że nie śpisz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A ty skąd do nas telefonujesz? Jesteś na wakacjach, na wyjeździe jakimś, czy jesteś w swoim...
1: Nie.
0: Nie, jesteś w swoim domu.
1: Pod domu.
0: Świetnie. A będziesz miała dzisiaj w planach oglądanie Zaćmienia Słońca?
1: Tak.
0: Mhm. Dobry widok masz ze swojego okna, albo z ogrodu, albo sprzed domu?
1: Wyjedziemy za miasto.
0: A, świetny pomysł, bardzo dobry pomysł. Gdybym mogła, to bym też pojechała, ale nie mogę i wcale mi się nie chce tak naprawdę, bo przecież do 20 tutaj dyżuruję w Polskim Radiu Dzieciom i cieszę się z tego, że dzwonicie i zamawiacie sobie takie utwory, jakie chcecie usłyszeć. A ty na co czekasz, Klaro, jeśli chodzi o muzykę i piosenki? Na jaką piosenkę czekasz?
1: Na Golden.
0: Golden. No tak, to jest hit, prawda? Śpiewasz, jak leci w Polskim Radiu Dzieciom ta piosenka?
1: Raczej nie.
0: A ja zawsze, zawsze śpiewam. Wycieram się bardzo. Na cały głos. Tylko na szczęście szyba jest oddzielająca Filipa ode mnie, więc Filip w ogóle nic nie słyszy. A mówi, że wszystko słyszy. Filip, wszystko słyszę. Tak głośno się wydzieram, kiedy gra ta muzyka. To jeszcze tylko powiedz, Klaro, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Ma.

0: tatę, moją koleżankę z przedszkola, pana od Płosza, całe moje przedszkole i całe polskie radio dzieciom i klasnoludki.
1: O tak, ona już teraz chyba śpi. Chociaż nie wiem, może z Martyną wybrały się na oglądanie zaćmienia słońca i zachodu słońca, więc niech słyszycie krasnoludki. Mam nadzieję, że Klara was pozdrawia. One na pewno słyszą tym swoim, nie wiem, 9. albo 10. krasnoludkowym zmysłem to słyszą. Ja też pozdrawiam pana od Skłosza. Niech będzie pozdrowiony. Jeszcze nie pozdrawiał nikt pana od Skłosza w naszej audycji. No i będzie teraz ta piosenka, na którą wszyscy czekają, myślę, nie tylko ty, Klaro, czyli Golden. I co? Będziemy śpiewać?
0: Nie wiem.
1: Ach, ja będę. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Za 15:07, a to jest audycja?
1: Letni koncert życzeń.
0: I są kolejne pozdrowienia.
2: Pozdrawiamy słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Ola
3: i Ale Tracz.

No i w zaćmienie słońca wpatrujemy się dzisiaj. Dzisiaj słoneczne wydanie audycji Letni Koncert Życzeń. Można do nas telefonować, można do nas także pisać maile. dzieci@polskieradio.pl. No i właśnie taki mail wysłała Monika razem z Mariankiem z Blachowni. Z tego co pamiętam, to Blachownia to jest część chyba Częstochowy, więc pozdrawiamy was w waszym rodzinnym mieście. No i co takiego nam piszą nasi słuchacze? Dzień dobry, prosimy o piosenkę Daj Daj Shakiry. Pozdrawiamy. No to będzie ta piosenka, tym bardziej, że Shakira to jest wokalistka obdarzona nie tylko wielkim głosem i wielkim talentem taneczno-wokalnym, ale też wielkim sercem. Może słyszeliście, że w poniedziałek Kolumbię, czyli ojczyznę Shakiry, nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Dużo jest ofiar niestety tego kataklizmu. Jedną z pierwszych artystek, która zabrała głos w tej sprawie i która wyraziła swoją solidarność i wyrazy wsparcia dla wszystkich, którzy zostali dotknięci tym trzęsieniem ziemi, tym nieszczęściem, była właśnie ona. Shakira. No to daj, daj, Shakiro, teraz głos.

0: To Shakira w piosence Die Die i Burna Boy towarzyszył Shakirze, a to była piosenka w nawiązaniu do prośby wysłanej do nas mailowo. Poprosili o tę piosenkę Monika i Marianek z Blachowni. A to jest audycja, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Dzisiaj słoneczny jest letni koncert życzeń, a to w związku z zaćmieniem słońca. Można to zjawisko będzie oglądać z całej Polski. Im bardziej na zachód, tym głębsze będzie zaćmienie słońca. A w tej chwili właśnie widzę informację, że ponad 100 osób czeka w kolejce w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, żeby stamtąd oglądać zaćmienie słońca. Będą mogli to zrobić z dachu. Słuchajcie, udostępniono im dach, żeby mogli oglądać. A ze stojącymi w kolejce rozmawiała Dagmara Kędzior.
2: Co państwa przekonało, żeby tutaj przyjść?
3: Że wyprzedano wszystkie okulary przeciwsłoneczne odpowiednie do obserwacji zaćmienia, więc została nam obserwacja w miejscu publicznym.
4: Moja żona mnie przekonała najbardziej. No i to, że to jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
5: Teleskopy mają być podobno. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ale przygotowany jeszcze mam stare dyskietki, więc dlaczego będzie coś widać.
6: W sklepie optyczka powiedziała, że gdyby wiedziała, że będzie taki ruch za tymi okularami, to by majątek gdzieś zbiła.
0: No tak, dorośli tylko o tym myślą, prawda, żeby majątek zbić na tym, co jest ludziom potrzebne. No ale rzeczywiście uważajcie, jeżeli nie macie takich okularów, to lepiej nie patrzeć w słońce, w ogóle nie patrzcie w słońce w takiej sytuacji, tylko

słuchajcie na przykład relacji tych, którzy oglądają to w sposób absolutnie bezpieczny, a do zaćmienia słońca zostało jeszcze jakieś 4-5 minut. Zacznie się tuż po godzinie 19 i my do was wtedy wrócimy.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta

0: walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie, Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
2: Autopromocja.
3: A na zegarze już minuta po godzinie 19.
4: Letni koncert życzeń.
3: No będę nudna, bo powiem, że po pierwsze to jest słoneczny koncert życzeń. Taki dzisiaj wymyśliliśmy z Filipem, a po drugie, że można do nas się zwracać w sprawie życzeń, pozdrowień albo swoich ulubionych piosenek, których na przykład dawno nie słyszeliście, a lubicie sobie podśpiewywać te piosenki, albo potupać przy nich, albo potańczyć, albo po prostu posłuchać sobie tego, co lubicie. No i dostaliśmy właśnie w tej sprawie mail na adres dzieci@polskieradio.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, odpowiadamy. Bardzo prosimy o piosenkę Never Ending Story z ulubionego filmu Niekończąca się opowieść. No, oczywiście, że będzie. A nawet już jest. Pozdrowienia od Matyldy i Juliana dla wszystkich słuchających Polskiego Radia Dzieciom.

Limal śpiewał specjalnie dla Matyldy, Juliana, wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i dla pana Krzysztofa, który również dołączył się do prośby o tę właśnie piosenkę. No bo tutaj właśnie można takie prośby zgłaszać do audycji.

0: 22 645 20 55. Dzwoni telefon i dzwoni Zuzia. Cześć Zuziu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty też jeździsz samochodem na podziwianie zachodu?
1: Nie.
0: Nie, jesteś w domu, tak?
1: No, jutro jadę pociągiem.
0: O, ale przygoda, prawda? Wspaniała. Cieszę się także w twoim imieniu. Ja bardzo lubię podróżowanie pociągami. A dokąd będziesz jechała? Możesz nam zdradzić?
1: Do babci.
0: Wspaniale. To w takim razie ukłoń się babci od nas jak najpiękniej. No i mam nadzieję, że u babci też będziesz mogła słuchać Polskiego Radia dzieciom. Wspaniale. Zuziu, kogo chciałabyś pozdrowić? Poza babcią oczywiście.
1: Ostę, ciocię, moją drugą ciocię, moje koleżanki, moją szkołę i przedszkole i jeszcze mojego tatę.
0: O, tata słucha.
1: I mojego psa.
0: Wszyscy są w domu i tata i pies, tak?
1: No i mama i brat.
0: To wspaniale, to my dołączamy się do tych pozdrowień, wysyłamy wam dużo słońca, słonecznych promieni. No i teraz może powiedz, jaka piosenka zabrzmi w Polskim Radiu dzieciom? O jaką piosenkę?
1: Meduza Klementyna.
0: Dawno jej nie słyszeliśmy. Cieszymy się, że nas odwiedza. Pa, pa!

Polskie Radio Dzieciom to jest stacja, której właśnie słuchacie. Polskie Radio Dzieciom nie tylko trzyma poziom, jak dobrze wiedzą nasi stali i zupełnie nowi słuchacze, ale też trzyma rękę na pulsie różnych wydarzeń. I na przykład wiadomo, że dzisiaj, już za chwilę, rozpocznie się niezwykłe zjawisko na niebie, jeszcze dziennym, nie nocnym, czyli zaćmienie słońca. Ciekawa jestem, gdzie będziecie je oglądać i czy będziecie je oglądać. Od 19.00.

już pewnie niektórzy są w gotowości. Jerzy Rafalski jest astronomem i teraz powie tym wszystkim, którzy nie mają specjalistycznych okularów, jak to będzie

0: czerwony sierp zawieszony nisko nad horyzontem, przykryty tarczą księżyca, no i czekamy aż do zachodu.
1: A zachód dzisiaj będzie o godzinie 20:09, czyli ten spektakl zaczyna się właśnie teraz.

0: Warto dzisiaj patrzeć w niebo, ponieważ takiego zaćmienia, jakie nastąpi dzisiaj, no już pewnie się zaczęło. Ja nie widzę. My z Filipem wypatrujemy, na ile cień na budynku sąsiednim, budynku Polskiego Radia, się zmienia, ale chyba jeszcze niespecjalnie, prawda? Niespecjalnie. No w każdym razie warto dzisiaj obserwować to, co będzie działo się na niebie, bo takie zjawisko zdarza się bardzo rzadko. Ostatnie częściowe zaćmienie słońca widoczne z Polski było 27 lat temu.
1: Letni koncert życzeń.
0: Dwa, dwa, sześć, cztery, pięć, 20, 55. Dzwoni do nas Hania. Dzień dobry, Haniu.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Co tam u ciebie słychać w środowy wieczór?
2: Dobrze, właśnie jedziemy w góry do Zakopanego.
0: Ale dobrze wam. I widzicie góry na horyzoncie?
2: Jeszcze nie, bo będziemy dopiero za 2 godziny.
0: Oj tak, rozumiem. To w takim razie bezpiecznej drogi.

0: i wam życzymy. Mam nadzieję, że dobrze wam się jedzie w naszym towarzystwie i w towarzystwie naszych piosenek. A o jaką piosenkę chciałabyś, Haniu, poprosić i kogo pozdrowić?
1: No to pozdrowić chciałabym mamusię, tatusia, brata, kuzyn, niezliczoną liczbę kuzynek, bo się ich nie da policzyć. Jest ich 10. I moją ulubioną Maryśkę. Jeszcze kuzynów też jest ich niezliczona ilość. I jeszcze babcię, dziadka i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieci.
0: Oj, wspaniale. To razem z tą niezliczoną liczbą kuzynek i kuzynów jest nas cały świat właściwie, prawda? Prawie cały świat. A o jaką piosenkę, Haniu, chciałabyś nas poprosić?
1: Samych dwoje ludzieńków.
0: No to już jest z projektu Leśmian ta piosenka. A my wam życzymy dobrej drogi i wspaniałych wakacji w polskich Tatrach.
1: Dziękujemy.

0: nie było.
1: Projekt Leśmian i piosenka Dwoje Ludzieńków, do tekstu oczywiście poety Bolesława Leśmiana. A my cały czas z Filipem sprawdzamy, co tam widać za naszym oknem. Niewiele. Widzimy tylko resztki światła słonecznego, które odbijają się w ścianie przeciwległej budynku Polskiego Radia. No, nadal to słońce tam jest, więc pewnie do kulminacji jeszcze troszkę minut zostało. No i zastanawiamy się, czy będzie tutaj w studiu zupełnie ciemno. Pewnie nie, ponieważ tak w 80% tarczy słoneczna zostanie zasłonięta w naszej części Polski. Najbardziej głębokie zaćmienie słońca będzie widoczne z Zielonej Góry, z takich wschodnich, przepraszam, z zachodnich części Polski. Słyszałam też, że kury podobno jakoś szczególnie dziwnie zachowują się, kiedy słońce się zaćmiewa. Może ktoś z naszych słuchaczy ma kury na swoim podwórku i będzie mógł to sprawdzić i będzie mógł dać nam znać, czy kury zachowują się tak jak zawsze, czy może jednak troszkę inaczej?
2: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak,

0: sprawie pozdrowień i próśb o piosenkę można do nas zadzwonić 22645, można do nas napisać dzieci@polskieradio.pl albo można wpaść tutaj do studia i poprosić o jakąś piosenkę. No, to pewnie będzie najtrudniejsze, bo nie każdy mieszka w okolicy studia Polskiego Radia Dzieciom, ale gdybyście kiedyś przejeżdżali w okolicy, gdybyście na przykład na swoich wakacyjnych szlakach mieli Warszawę, to pamiętajcie, żeby do nas wstąpić, żeby zajrzeć do naszego studia, żeby sprawdzić, jak wygląda tutaj praca, chociaż my się świetnie bawimy wtedy, kiedy pracujemy. Wiadomo, to jest Polskie Radio Dzieciom.
1: Letni koncert życzeń.
2: Cześć, ja mam na imię Gaja. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę, moje przyjaciółki i całe Polskie Radio Dzieciom. I piosenkę życzę sobie Sody Pop, który śpiewa Ginu.
3: Wait, what is that?

0: To była piosenka Soda Pop z filmu oczywiście K-Pop Demon Hunters. O tę piosenkę poprosiła Gaja. 226452055. Można do nas telefonować, tak jak zrobili to Adam i Iga. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak jednogłośnie mówicie. Wszystko tak jednocześnie robicie?
1: Nie.
0: Ale na razie świetnie wam wychodzi. Ciekawa jestem, czy pozdrowienia też popłyną jednogłośnie. Może nie, może aż tak bardzo nie szalejmy. Igo, kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Tatę, mamę, siostrę, babcię i dziadka, siostrę cioteczną, moje koleżanki z treningu, moje koleżanki ze szkoły i całą klasę czwartą, znaczy piątą A.
0: To pozdrowienia od Igi, a teraz pora na Adama.
3: Ja bym chciał pozdrowić moją całą rodzinę, całą klasę drugą A. I to wszystko.
0: A co tam ze słońcem? Obserwujecie to, co dzieje się na niebie?
3: Nie.
0: To nie trzeba, nie ma takiego obowiązku, chociaż powiem wam, że kolejne tak duże zaćmienie słońca, właśnie to przed chwilą sprawdziłam, będzie, uważajcie, w 2135 roku. O!
3: Ojej.
0: Ojej, ojej, a mamy 2026. No troszkę będzie trzeba poczekać, ale może są tacy, którzy doczekają się tego i tego im życzymy. Dobrze, a o jaką piosenkę chcielibyście poprosić, to już możecie równocześnie Igo, Adamie podać tytuł.
3: Wesoły Mrówkoja.
0: Od kogo? Od Wujka? Ogórka, oczywiście. Dziękujemy wam bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia, pa, pa.

0: To były piosenki z dedykacją dla wszystkich, którzy znają Adama i Igę w letnim koncercie Polskiego Radia Dzieciom, który zawsze w środę o tej porze, czyli między godziną 18 a 20 jest w Polskim Radiu Dzieciom. No i oczywiście nie może zabraknąć w audycji muzycznych opowieści Martyny Sojki.
1: Lato pełne dźwięków.
2: Dzisiaj spróbujemy posłuchać, jak może brzmieć słońce. Bo można o nim opowiadać muzyką klasyczną, muzyką rozrywkową, a nawet melodią ludową. Gotowi? Zaczynamy! Czy słyszycie ten flet, który cicho i spokojnie rozpoczyna utwór, tak jakby świat dopiero otwierał oczy? To Poranek norweskiego kompozytora Edvarda Grieg'a. Utwór ten pochodzi z suity Peer Gynt i co ciekawe, w opowieści tytułowy Peer Gynt słucha tej muzyki podczas wschodu słońca, ale na pustyni w Afryce, a dokładniej w Maroku.

Słońce wcale nie wędruje po niebie, tak jak może nam się wydawać. To przede wszystkim Ziemia obraca się wokół własnej osi. Dlatego mamy wrażenie, że Słońce przesuwa się od wschodu do zachodu. A teraz zróbmy mały muzyczny przeskok.

Zrobiło się zdecydowanie bardziej wakacyjnie. To Sunshine Reggae zespołu Laid Back. Reggae świetnie pasuje do naszego słonecznego dnia. Jest rytm, jest luz, jest też dużo miejsca na kołysanie się w rytm muzyki. Co ciekawe, duet Laid Back wcale nie pochodzi z Jamajki, czyli ze stolicy reggae. Pochodzi natomiast z Danii, a sam utwór ukazał się w 1983 roku i stał się międzynarodowym hitem tego duetu. Ale każdy dzień ma swój koniec. Słońce zaczyna powoli

schodzić coraz niżej. Niebo robi się żółte, pomarańczowe, różowe, a czasem nawet czerwone. A takie zachody od dawna inspirowały ludzi, także polskich muzyków i twórców muzyki ludowej.

0: Teraz przenosimy się na polską wieś. To zupełnie inny rodzaj muzyki. To melodia, którą przez pokolenia śpiewali ludzie. Zachodzie słoneczko, inaczej nazywana bandoską, to muzyka, która pasuje właśnie do końca dnia, kiedy na podwórku robi się ciszej, a nad polami zaczyna pojawiać się wieczorny chłód. Pieśń Zachodzie słoneczko została napisana już w XIX wieku i znajduje się w zbiorach polskich pieśni ludowych. Nasze słońce pokonało dziś całkiem solidną drogę. Od pierwszych nieśmiałych promieni o poranku, aż po ciepłe kolory zachodu. Nic dziwnego, że od wieków inspiruje kompozytorów, poetów i artystów. Bo przecież bez wschodów nie ma zachodów, bez światła nie ma życia, a bez słońca trudno wyobrazić sobie świat pełen radości.
1: Ciekawe, czy Martyna Sojka nas słucha w tej chwili? Pewnie tak. Jeśli tak, to powiem wam, że Martyna jest jak słońce. Też do nas wróci za tydzień, w środę, mniej więcej o tej porze, w letnim koncercie życzeń. Martyna przypomniała utwór z muzyki klasycznej, przywołała też muzykę reggae i piosenkę ludową. A ja w takim razie podrzucę jeszcze troszkę elektroniki. Oczywiście słonecznej elektroniki.

0: To Natalia Kukulska w towarzyszeniu swojej mamy, pani Anny Jantar. To była specjalna, słoneczna piosenka w naszej audycji. Letni koncert życzeń, oczywiście. 226452055. Telefon się znów rozdzwonił. Halo, halo, dzień dobry. Kto do nas telefonuje?
1: Mia i Zoe.
0: Cześć Zoe, cześć Miu. Czy wy jesteście w samochodzie? Chyba tak mi się wydaje. A dokąd jedziecie?
1: My jedziemy na razie autem, ale jesteśmy z kamperem z mojego taty,
0: Ale jedziecie, wspaniale. A jak tam słoneczko się już schowało za księżyc? Jeszcze nie chyba, prawda?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, no właśnie. Do tego kulminacyjnego momentu zostało zaledwie kilka minut. My tutaj patrzymy z Filipem za okno, chociaż niewiele widzimy, ale mam wrażenie, że w studiu robi się coraz ciemniej i coraz ciemniej. No, inaczej być nie może, skoro słońce jest przysłaniane przez tarczę księżyca. Dziewczyny, Miu, Zoe, na jaką piosenkę macie apetyt i kogo chcecie pozdrowić?
1: Mamy ochotę na piosenkę Marita Waleska.
0: A pozdrawiacie kogo?
1: Ja pozdrawiam cały świat, ale nie wiem jak Zoe.
0: A Zoe kogo pozdrawia?
1: Ona też pozdrawia cały świat.
0: No, to my też czujemy się pozdrowieni razem z waszymi pozdrowieniami. A my z kolei wysyłamy do was najlepsze wakacyjne życzenia i tę piosenkę, na którą czekacie, czyli piosenkę Chwytam wiatr z Meridy Walecznej. Będziecie śpiewać?
1: Tak.
0: Oczywiście, że tak. To na 3-4 zaraz zaczynamy razem głośno śpiewać. Cześć dziewczyny, do usłyszenia, pa pa.
1: A pa.

0: Chwytam wiatr, piosenka z filmu Merida Waleczna, czyli nasz
1: bajkowy superhit.
0: Pomyślałam sobie, że może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto chciałby zabawić się w takiego reportera Polskiego Radia Dzieciom i zadzwonić do nas chciałby, żeby zdać relację z tego, co dzieje się w tej chwili na przedwieczornym albo wieczornym niebie. Czy już słońce zostało zaćmione, czy jeszcze ten sierpień jest taki zupełny. 226452055. To są ostatnie minuty audycji, która nazywa się Letni Koncert Życzeń. No mam nadzieję, że ktoś się do nas odezwie i da nam znać w sprawie zaćmienia słońca, no bo o tym dzisiaj przez całą audycję rozmawiamy, wysyłając do was też słoneczne piosenki, tak jak słoneczne pozdrowienia, które płyną do nas e-mailowo dzieci@polskieradio.pl i płyną do nas też telefonicznie 226452055.
2: Ahoj, przygadę!

0: To piosenka Mamy Śpiewamy, tak się nazywa zespół, który przed chwilą dla was zagrał i zaśpiewał w audycji
1: Letni Koncert Życzeń.
0: Zaraz, 9 minut zostało do godziny 20, a czy ja mówiłam, że dziś

0: Dzisiaj będzie zabawa, która nazywa się...
1: Muzyczne kalambury!
0: W tej zabawie proponujemy wam muzyczne zadania i to ostatni moment, żeby takie muzyczne zadanie wam zadać. Uwaga, biorę do ręki gitarę. Mam nadzieję, że jest dobrze nastrojona. Dobrze brzmi. Kto rozpoznał?

0: No i tu Filip dołączył z całą sekcją dętą i ze smykami, a moja gitara może zostać odstawiona teraz pod ścianę, bo mam nadzieję, że ktoś rozpoznał, z dorosłych zwłaszcza, co to był za utwór, co to była za piosenka. Ręce do góry, kto bawi się z nami w zabawę?
1: Muzyczne kalambury!
0: Proszę o telefon 226452055. Co to była za piosenka?

Zmierzcha się z powodu tego, co dzieje się na niebie. Być może są wśród was tacy, którzy właśnie oglądają i słuchają jednocześnie, oglądają zaćmienie słońca, a słuchają Polskiego Radia Dzieciom. No na razie telefon nie zadzwonił w sprawie mojej zagadki. Być może trochę fałszowałam, grając na tej gitarze i to jest powód, dla którego nierozpoznany został utwór czwórki z Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles. A tytuł tej piosenki to Here Comes the Sun. Skomponował ten utwór George Harrison, jeden z Beatlesów. Jak on brzmi w przeróbce? Posłuchajcie.

Piosenka oryginalnie zespołu The Beatles, tym razem jako bajkowy hit z filmu B-Movie, czyli film o pszczołach. Taki cover utworu Here Comes the Sun. A my z Filipem Górskim oddalamy się w stronę zachodzącego słońca o 29 dzisiaj. Zachód sprawdzimy, czy jeszcze nie, czy już widać tylko cieniutki sierp słońca zasłoniętego przez tarczę księżyca. Dobrej nocy Wam życzymy, Justyna Majchrzak, Filip Górski i przypomnę, że to była audycja...

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.

Cześć! To znów ja, Smogadaś. Mam nadzieję, że dziś również chętnie dołączycie do mnie i mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści. Dzisiaj chcę dokonać czegoś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Jak pamiętacie, dzięki magicznej pozytywce mogę się bez problemu przenosić do świata historii w mojej zniszczonej księdze zawartych. Z reguły była to jedna opowieść.

jedna bajka. Dziś chciałbym odwiedzić przynajmniej dwie. A to dlatego, że bardzo mi szkoda pewnego hipopotama. No zakochał się biedny w kimś, kto z niego drwi i kpi. A przecież ten hipcio jest taki sympatyczny i oddałby wszystko wybrance swojego serca, byle ta go zechciała. Ale ona stroi sobie z niego żarty i to mi się bardzo nie podoba. Czyli jednym słowem, dziś proponuję wam, byście towarzyszyli mi w misji ratunkowej. Bo zakochane nieszczęśliwie serca trzeba ratować. Zakochane serca powinny być szczęśliwe, a nie zrozpaczone. Hipopotam, którego dziś chcę odwiedzić, to bohater jednego z wierszy Jana Brzechwy. Tego samego, którego świat innego wiersza już kiedyś odwiedziłem. Wtedy prosiłem magiczną pozytywkę o przenosiny w Wiślane Głębiny, gdzie mieszkał Sum Matematyk. W wypadku tego wiersza o hipopotamie nie będę musiał przemierzać podwodnych przestrzeni, bo akcja rozgrywa się na polanie nieopodal małej sadzawki. To właśnie z tej sadzawki wyskoczyła pewna żaba. Tak się złożyło, że w tym samym czasie na polanie przebywał hipopotam Sadełko. Może innego zwierzaka widok żaby by w ogóle nie obszedł, ale Sadełko nie mógł od żaby wzroku oderwać. Jak to mawiają niektórzy, hipcio w żabie zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zaczął błagać ją, by została jego żoną. Przysięgał, że znajdzie w nim wzór męża i że będzie się jej z nim bardzo przyjemnie żyło, że będzie po świecie woził ją w karecie i łapał kolorowe motyle, by złożyć je u jej stóp. Jeżeli żeby mają stopy w ogóle. Gdy czytałem ten wiersz w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści, z każdym wersem miałem nadzieję, że żaba do hipopotama się przekona i pokocha go i zgodzi się zostać u jego boku. Ale koniec wiersza wyraźnie ukazuje, iż żaba nie daje hipciowi żadnych szans. Mało tego, wymaga od niego rzeczy niemożliwych. O, jak choćby takiej rzeczy, by Sadełko nawlekł igłę. A przecież wszyscy doskonale wiedzą, że hipopotamie łapy do takich czynności się nie nadają. Są zbyt wielkie i nie są w stanie uchwycić cieniutkiej igły, a co dopiero nawlec na nią nitkę. Było mi hipopotama bardzo, ale to bardzo szkoda, gdy smutny w milczeniu na końcu wiersza oddalał się od sadzawki. Może nawet i łzę uronił, ale o tym pan Brzechwa jakoś nie wspominał. Więc mogę się tylko domyślać, że Sadełko mógł tak zareagować. Płaczem. Odwróciłem kartkę w nadziei, że być może nastąpi jakiś zwrot w przebiegu akcji tego wiersza, ale nie nastąpił. Na następnej stronie była już inna opowieść, inna historia i powiem szczerze, to ona podsunęła mi pomysł na to, jak hipopotamowi Sadełko mógłbym pomóc. Jest tylko jeden warunek. Magiczna pozytywka musi mnie, a przede wszystkim hipcia, przenieść z jego bajki do bajki, która w księdze jest tuż za jego bajką, a jest to opowieść o przygodach doktora Ojboli, słynnego lekarza zwierząt, który potrafi każdemu zwierzęciu pomóc. Pozytywko, czy mogę cię prosić o to, byś mnie i hipopotama Sadełko z jego bajki przeniosła do bajki o doktorze Ojboli? Ten dźwięk oznaczał tak, czy nie? Ojej, no nie, chyba muszę zaryzykować, bo na języku magicznych pozytywek zupełnie się nie znam. To co, wy tu czekajcie, a ja, jak tylko z wyprawy do świata bajek wrócę, natychmiast do wszystkim, co się wydarzyło, opowiem. Aha, i tym razem dwa razy mocniej niż zazwyczaj, trzymajcie za mnie kciuki.

Jestem. Udało się. Naprawdę się udało. Dziś byłem w dwóch bajkach. W drugiej z nich zgrzałem się jak nie wiem co. Tak było gorąco, a w pierwszej pierwszy raz w życiu widziałem płaczącego hipopotama. Nie mógł się pogodzić biedaczek z tym, że żaba odrzuciła jego zaloty. Wręcz z żalu zanosił się płaczem. Zanim go uspokoiłem, zużyłem dużo opatrzenia.

pakowanie chusteczek jednorazowych. Kiedy wreszcie doprowadził się do stanu, iż wyglądało na to, że jest w stanie wysłuchać tego, co mam mu do powiedzenia, zacząłem przekonywać go, by szczęścia w miłości zaczął szukać gdzie indziej. Zapytał, aniby gdzie miałbym szukać szczęścia. W świecie wiersza, z którego pochodzę, jest tylko staw, żaba i ja. I wtedy nieopodal nas rozbłysło jaskrawe światło, coś na kształt eksplozji. I gdy opadł dym, zobaczyłem drzwi. Podeszliśmy z Hipciem do nich, wyglądały jak zwykłe drewniane drzwi stojące między krzakami. Nagle pojawił się na nich napis. Gdy go przeczytałem, zrozumiałem, że magiczna pozytywka chce hipopotamowi pomóc, bo napis brzmiał – świat doktora Ojboli. Gdy chcesz do niego wejść, trzy razy zapukaj. Zanim jednak zapukałem, postanowiłem zapytać Sadełko, czy ma ochotę na spotkanie z pewnym doktorem, który być może zaradzi jego smutkowi. Odpowiedział, że tak, że ma już dosyć smutnego końca wiersza o nim. Chce w końcu się uśmiechnąć, a nie płakać. Powiedziałem, w takim razie zapukaj w drzwi ty. W końcu chodzi tu o twoje samopoczucie, a nie moje. Zapukał tak jak trzeba. Po trzecim stuknięciu drzwi się otworzyły. Gdy przekroczyliśmy ich próg, znaleźliśmy się gdzieś w Afryce. Może to był Zanzibar, może pustynia Kalahari. W każdym bądź razie stanęliśmy pod wielką górą, która nazywała się, jak się później okazało, Fernando Po. U jej podnóża płynęła rzeka Limpopo, a w rzece brodził wielki hipopotam. Nie macie pojęcia, jak na jego widok ucieszył się Sadełko. Nie zdążył jednak do niego podejść, bo drogę nam zastąpił niewysoki, łysawy pan w białym lekarskim kitlu. Pan doktor Ojboli, zapytałem? Skinął głową, potwierdzając. Czy przypadkiem nie uleczyłby pan mojego przyjaciela, hipopotama Sadełko? Jest nieszczęśliwie zakochany, a przez to wiecznie smutny. Dlaczego nie? Odparł na to doktor. Leczyłem właśnie dzieci tego tu oto hipopotama hip-pop-po ze szkarlatyny, anginy, kokluszu z ospą i bronchitem oraz malarii z dyfterytem. To wyleczenie innego hipopotama z przewlekłej smutnozy to dla mnie żaden problem. I wyjął ze swojej lekarskiej torby butelkę z jakimś syropem. Wypij do dna, Sadełko, a wróci ci dobry humor i chęć do życia, powiedział doktor. Mój nowy przyjaciel przechylił butelkę i wypił do dna, jak doktor Ojboli kazał. I nagle zza skały wyłoniła się hipopotamica. Jak się okazało, najstarsza córka Hip-Poppa. Usłyszałem za sobą dwa słowa, a wypowiedział je Sadełko. Jaka piękna! Gdy się odwróciłem, Sadełko miał maślane oczy, których nie mógł oderwać od hipopotamki, a żebyście widzieli, jaki uśmiech zagościł na jego hipopotamim licu. Do tej pory się zastanawiam, czy sprawił to syrop doktora Ojboli, czy może miłość do nowo poznanej dziewczyny?

0: zasnął w kominie. Zaśnij dziecko, zaśnij i ty. Małe dzieci mrużą już oczka, małym dzieciom już chce się spać. Już do okien zagląda noc.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
2: A jak się położy na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę?
1: Tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
2: To inne dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiaj.

0: bajkę pora wzywać? Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o sprytnym chłopczyku.
0: Mhm. O Szewczyku czy Krawczyku?
1: Szewczyk robił buty, a Krawczyk krawaty?
0: Nie, Krawczyk to taki mały krawiec, szyjący ubrania.
1: Aha, a już pamiętam, był taki, co zszył smokowi owce. A może on Szewczykiem był? To już nie pamiętam. Wiem, że smok pił i pił wodę z rzeki, pił, aż pękł.
0: No, musiał się nieźle namęczyć, prawda?
1: No, a nie mógł kupić w sklepie czegoś z fabryki?
0: Kiedyś nie było fabryk i wszystko robili rzemieślnicy.
1: Naprawdę? Ale jak to?
0: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno. Może nad morzem, może nie nad morzem, tylko w górach i nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: Przecież dobrze wiesz.
1: Ale no co?
0: Wiesz, że powinieneś położyć głowę na poduszkę i nic nie mówić, jeśli chcesz usłyszeć bajkę usypiankę.
1: No dobra, zamieniam się już w wielkie, wielgaśne ucho.
0: Jak już wiecie, skrzaty były bardzo oszczędne. Zazwyczaj. To znaczy, że raczej nie wyrzucały tylu śmieci, co ludzie. Bo my trochę za dużo wyrzucamy. Zamiast nosić torbę, taką, do której można włożyć zakupy, wyjąć, wziąć ze sobą, znowu włożyć i tak wiele razy, no to ludzie biorą plastikowe torby, z którymi nie wiadomo, co później robić. Zamiast używać szklanych butelek metalowych, to kupują w sklepie, no i są nabici w plastik. No i znowu, co z takim śmieciem zrobić? Niepotrzebnie tak często chodzimy do sklepów po nowe ubrania. Przecież tamte jeszcze się nie zepsuły. Nic im się nie stało. Trzeba tylko dbać o ubranie, wyprać, wyprasować, wyczyścić. Rozumiem jeszcze dzieci, które rosną i ubrania nie chcą rosnąć razem z nimi. No i trzeba rzeczywiście jakieś nowe rzeczy. Ale dorośli? No dzieci też potrzebują większych butów, bo im stópki rosną. No ale nie muszą to być nowe rzeczy. Możecie nawet zrobić z koleżankami i kolegami sklep. Tak, pobawcie się w sklep, do którego każdy przyniesie niepotrzebne już ubrania, zabawki czy różnego rodzaju przedmioty. Takie, którymi się już znudziliście. A to może się spodobać waszej koleżance, koledze, może zbyt mały rowerek, z którego już wyrośliście. Przyda się młodszej siostrze czy bratu waszego kolegi albo gry, które wam już się znudziły, zauroczą kogoś innego. Poza tym może to być doskonała zabawa. No, bo to bardzo ważne, żebyście mogli mieszkać i bawić się w pięknym, czystym miejscu, oddychać przejrzystym powietrzem, w świecie bez śmieci. Wszystko zależy od was, basałyki. Tak, od was. Możecie się bawić w pomaganie rodzeństwu, rodzicom. Może coś naprawicie i później będziecie z siebie zadowoleni? Tak robią i małe skrzaty, i duże. Nawet najmniejsze. Szef szył buty, kaletnik torby i paski. Krawcowa z krawcem szyli piękne ubrania. Rękawicznik ubierał dłonie. Szaliki i czapki, tak jak dzisiaj, coraz więcej babci, a nawet dziadków, dzierga na drutach. A delikatne, ozdobne obrusy i serwety na szydełku. Kłębek nici i dużo cierpliwości. Skrzaty cerowały skarpetki, rajstopy, kiedy zrobiły się w nich dziurki. Naszywały łaty na spodniach i sweterkach, kiedy przetarły się na kolanach czy na łokciach. A jeśli coś się popsuło, to nie wyrzucano, tylko starano się to naprawić. I tak przedmioty mieszkały o wiele dłużej niż te, które są z ludźmi. Moda się często tak nie zmieniała, a ubrania po starszym rodzeństwie nosiły młodsze skrzaty i nikt nikomu nie zwracał uwagi, jak kto jest ubrany. Bo to bardzo ważne, co nosicie na nogach. Tak, to jest bardzo ważne, żeby było wygodne. Ale nie ma znaczenia, w jakiej firmie i w jakim kraju zrobiono bluzę, czy spodnie, kurtkę, czy kombinezon. Ważne, żeby chroniło od zimna, od deszczu, od upału i żeby było wam wygodniej. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Największe znaczenie ma to, jeśli możemy komuś pomóc. Jeżeli uśmiechacie się do innych, jeśli umiecie pocieszyć kogoś innego,

dodać mu otuchy. Podobnie jest z jedzeniem. Przekonajcie się sami, jak smakują samodzielnie przygotowane pyszności. Jak smakuje kanapka, którą wymyślicie i zrobicie. Albo ryż, do którego dacie owoce, cynamon i odrobinę jogurtu. No, sprawi, że najecie się i będziecie zadowoleni, że sami to zrobiliście. I tak szeroko się uśmiechniecie, że tym śmiechem zarazicie innych. I inni będą się uśmiechać do was. I będzie naprawdę o wiele lżej. Wspaniale jest posłuchać czyjegoś śpiewu, dołączyć do kogoś w tańcu. Jak miło spojrzeć w gwiazdy, jak zobaczyć wschód czy zachód słońca. A nieważne, czy nad morzem, czy w górach, czy u babci na działce. Jak fajnie zagrać razem z dziadkiem czy babcią, z mamą, z tatą, z siostrą, bratem, w kalambury, w Chińczyka, w zgadywanki, zagrać w karty albo opowiadać niesamowite opowieści. Takie życie prowadziły skrzaty. Chyba spokojniejsze od naszego. Nikt tam nie pędzi, nie śpieszy się. Nikt nie zjada w pośpiechu, na stojąco. Skrzaty słuchają się wzajemnie, a nie tak jak my ludzie. Na szczęście nie wszyscy, którzy dużo mówią i nikogo nie słuchają. Jeszcze nazywają to rozmową. Najlepsze chwile to te wspólne, kiedy zasypiacie i ktoś jest przy was. Kiedy się budzicie i widzicie uśmiechnięte buzie. Kiedy słyszycie radosny śmiech zamiast krzyków. I pamiętajcie, żebyście byli tacy, jacy chcecie. Wspaniale, że inni się od was różnią. Cudownie, że z tych różnic powstaje wyjątkowa mieszanka. Noście to, co się wam podoba. Miejcie włosy, jakie chcecie, ale bądźcie mili wobec innych i nie bójcie się mieć swojego zdania. Pamiętajcie o myciu rąk. To bardzo ważne. Na owocach, na warzywach, a nawet na zabawkach mogą mieszkać bardzo malutkie istoty, które tylko czekają, żeby was zarazić. Bo na brudnych rękach i przedmiotach mieszkają takie niewielkie istoty, które chcą was zaatakować. Ale wy się nie dajecie, bo wy jesteście dzielnymi rycerzami, wojownikami, których najlepszą bronią jest mydło i woda, szczotka i pasta. Kiedy myjecie ręce, to do umywalki spływają z rąk całe zastępy przeciwników. Tych, którzy chcieli was zaatakować, a wy czujecie się jak wielki wódz. Zwycięsko. Brawo. Wydaje mi się, że kiedy już dorośniecie, to świat chyba będzie lepszy. Dzięki wam, dzielnym i wyjątkowym maluchom. Na razie jesteście mali i nie wyrzucacie plastiku. Nie jesteście obojętni wobec smutku innych, uśmiechacie się radośnie i myjecie ręce, bawicie się i tańczycie, śpiewacie i uczycie się wierszy. Zdaję sobie sprawę, że takie życie jest bardzo męczące. Być najlepszym na świecie, najzielniejszym, najodważniejszym. Nie jest lekko, prawda? Drogie księżniczki i drodzy królewicze, czarodziejki i czarodzieje, rycerze i wróżki. Nawet tak wyjątkowe maluszki jak wy muszą czasami wypoczywać. No, wiadomo, żeby nabrać siły do zabawy, do jedzenia, do psot, do pomagania innym. Można by wymieniać bez końca. Teraz należy wam się maleńka drzemka. Albo nawet i dłuższa, bo macie do niej prawo, basałyki. Zamknijcie już oczki, bo czas na was. Oho. Michaś już nawet pochrapuje. A wy? Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach. Byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot.

0: zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.
1: Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą,

gdzie prawdy jest początek. Czy naprawdę kos w radiu ćwiczy głos, a kot

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocji. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Hanna Romanowska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Zbliżają się wielkimi krokami urodziny moich córek. Teraz jeszcze pewnie problemów nie będzie, ale zastanawiam się, a co będzie za parę lat, gdy to ich znajomi będą miały urodziny i będzie zaproszona tylko jedna. No przecież nie będę latała po rodzicach i mówiła, hello, ja mam bliźniaki, proszę zaprosić dwie. No i jak to rozwiązać?
6: W takiej sytuacji myślę, że, bo to jest delikatna sytuacja. W takiej sytuacji myślę, że to wymaga od nas trochę gimnastyki, ale przede wszystkim dużej empatii i takiego rozeznania się w emocjach naszych dzieci, czyli tak jak zawsze obserwowania, co się z nimi dzieje w kontekście tej sytuacji. Mamy zaproszonego jedno z bliźniąt, zaproszone, drugie nie. I teraz intuicja taka matczyna podpowiada, zadzwonię do tej mamy i powiem, słuchaj, no może jednak pamiętasz, że mam drugie i tam

0: temu jest przykro, czy tamty jest przykro. Aczkolwiek ja bym jednak się tutaj powstrzymała przed takimi szybkimi reakcjami i pomyślała sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować takie poczucie, że możemy mieć inaczej, nawet w kontekście budowania relacji społecznych. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba bardzo dużą empatią obdarzyć to dziecko, które może poczuć się z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, może poczuć się odrzucone, może poczuć się wykluczone. I tutaj nasza ogromna rola jest, żeby pokazać, dlaczego tak się wydarzyło, bo być może jest to na przykład koleżanka czy kolega, ten, który wyprawia urodziny, tylko jednego z bliźniąt. I dobrze byłoby w taki sposób poprowadzić rozmowę, żeby powiedzieć: zobacz, widzę, że jest ci bardzo przykro. To jest zupełnie normalne, że jest ci smutno, że jest ci przykro, ale to jest koleżanka, nie wiem, Ani, Zosi i tak dalej. Być może, że ty, kiedy będzie na przykład wyprawiał twój kolega czy twoja koleżanka urodziny, też pójdziesz na nie sam. To się może zdarzyć. Tutaj trzeba, to wymaga od nas bardzo, bardzo dużej empatii, bardzo dużej delikatności, dostrzeżenia emocji tego drugiego dziecka, które ma prawo poczuć się jakoś wykluczone. Natomiast ja bym tu nie robiła takich zabiegów na zasadzie na siłę starała się, żeby jednak to dziecko było na tych urodzinach. To zawsze jest trudne. To niezależnie od tego, czy to dotyczy bliźniąt, czy to dotyczy dzieci w klasie, to zawsze są bardzo trudne sytuacje, ale można z nich wyjść na takiej zasadzie, że też nie wszyscy musimy się lubić, bo to nie jest obowiązek. Nie ma takiego wymogu, żeby robić coś na siłę w kontekście relacji społecznych i chociaż to jest trudna lekcja, to ważna i ona wymaga więcej od nas niż od dziecka. Znaczy my musimy tą sytuację tak zaopiekować, żeby wyjść z dzieckiem z takim poczuciem, że to nie jest o mnie, to nie tak, że to ze mną coś jest nie tak, że nie zostałem zaproszony, tylko że moja siostra, mój brat ma prawo mieć swoich przyjaciół, swoich kolegów i ja też mam do tego prawo, bo być może za chwilę taka sytuacja będzie dotyczyła też mnie.
1: Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze, jeżeli mamy taką sytuację, że bliźnięta są rozdzielone i na przykład chodzą do różnych grup przedszkolnych, albo chodzą do innych klas, do innych szkół, albo na przykład na inne zajęcia dodatkowe i mają swoje grupy znajomych. Trochę trudniejsza wydaje mi się sytuacja, kiedy dzieci chodzą do jednej klasy, no i teoretycznie mają to samo środowisko, ale wiadomo, bliźnięta bardzo się różnią. Ja znam naprawdę masę mam bliźniąt i jeszcze nie słyszałam, że te dzieci są bardzo podobne albo identyczne. Mhm. No i to jest jasne, że ktoś może będzie bardziej lubił tę osobę, która jest taka bardziej ekstrawertyczna, a mniej introwertyka i odwrotnie. Mhm. Jak tym zarządzić? Jak porozmawiać o tym, że mimo, że macie tę samą grupę znajomych, to jednak te wybory mogą być inne.
0: Ja myślę, że tu się trzeba bardzo mocno cofnąć, bo nie zbudujemy takiego poczucia indywidualności i takiego poczucia, zobacz, on może wybrać tak, a ty możesz wybrać tak i to jest w porządku, że tu się trzeba cofnąć do takiego momentu, w którym od początku mamy jakiś pomysł na to, żeby tą indywidualność wspierać. Bo jeżeli jako rodzice, jako w ogóle środowisko wspieramy przez cały okres dorastania naszych dzieci, bliźniąt konkretnie, w takim poczuciu jesteście jednym, to rzeczywiście poziom zniesienia takiej frustracji będzie na pewno na bardzo wysokim poziomie, bo nagle się okaże, że moje środowisko rówieśnicze to zweryfikowało. Wszyscy traktowali mnie ciągle jako jedno z moim bratem czy z moją siostrą, a nagle dochodzi do sytuacji, że ktoś mi pokazuje, że my jesteśmy jednak odrębnymi jednostkami i że to rzeczywiście może być trudny moment, dlatego zachęcam do tego, żeby cofnąć się i jednak wcześniej mieć pomysł na to, że przyjdą takie momenty i przyjdą takie sytuacje, kiedy nasze dzieci, nasze bliźnięta spotkają na drodze osoby, które jednak będą im tę indywidualność próbowały wyciągnąć z tej jedności. Chyba od samego początku jest dobrze też stawiać taką granicę środowisku i też samemu sobie narzucić pewien taki rodzaj reżimu, żeby nie mówić o dzieciach per bliźniaki, moje maluchy i tak dalej, żeby zwracać się do bliźniąt po imieniu. To są proste bardzo rzeczy, ale one torują nam trochę drogę do tego, że ty jesteś osobnym bytem i ty także. Ty masz swój temperament, swoją osobowość, swoje preferencje.

0: swój styl też i swoje takie poczucie chęci bycia na przykład w gronie dzieci, które są na przykład bardziej aktywne, a ty na przykład preferujesz towarzystwo, które gdzieś tam tą aktywność przejawia na nieco niższym poziomie. To jest proces. Nie zrobimy tego od razu w kontekście jednych urodzin, kiedy wcześniej szliśmy takim trybem, że to jest jeden byt.
1: Mhm. Wydaje mi się to trochę łatwiejsze, gdy dzieci już dobrze mówią i można porozmawiać, omówić sytuację, zapytać o zdanie, z kim chcesz spędzić czas, jaki rodzaj aktywności, rozrywki tobie pasuje, jaki tobie, czy robimy coś razem, czy właśnie oddzielnie. A jak podkreślać tę indywidualność, gdy dzieci są takie naprawdę bardzo małe? No i z jednej strony, tak jak powiedziałaś, fajnie wypracowywać to od samego początku drobiazgami. U mnie to na przykład jest różny styl ubierania dziewczyn. Mhm. Ale z drugiej strony teraz przyszedł czas, że one zaczęły się stylizować i na przykład dzisiaj rano była wojna o kolorową bluzę. I już takie miałam delikatne zastanowienie, że a może lepiej było kupić dwie.
0: Mm-hmm. Zawsze jest taka pokusa. Aczkolwiek ja myślę w ten sposób, że kształtowanie indywidualności znowu to jest trochę podążanie za tym, z jakim małym człowiekiem naprzeciw siebie mamy do czynienia. To znaczy, że one na pewno, pewnie zauważasz po swoich córkach, że one na pewno mają różne temperamenty.
1: Oj tak, ogień i woda.
0: Że na pewno w różny sposób wyrażają te swoje potrzeby i na pewno każda z nich w trochę inny sposób potrzebuje zaopiekować chociażby taką konfliktową sytuację, jaką jest bluza. Czasami wystarczy, bo nie wiem w jakim są wieku.
1: Dwa lata, więc tutaj wiesz, jakieś rozbudowane dyskusje nie ma.
0: Bo chciałam powiedzieć, że czasami wystarczy chwilę to przetrzymać i potem na spokojnie w trochę mniejszych, ale jak mamy do czynienia z dwulatkiem, to rzeczywiście to może być, wystawiać nas jako rodzica na próbę, ale super, że mają tą jedną bluzę, no bo to jest też pewnego rodzaju nauka. Jeżeli ta bluza należy do jednej z nich, a druga ma jakąś inną, to zobacz, one też się uczą w pewien sposób, że ja nie muszę mieć zawsze tego samego. To może rodzić konflikty. Ale któż z nas ich nie ma? W rodzeństwach niebliźniaczych też one występują i jakoś potrzebujemy dojść do porozumienia. Więc to jest fajna nauka, że czasami coś, co jest moje, czyli taka nauka obrony też swojej własności, nawet na poziomie tego dwulatka, jest ważna, bo ta druga osoba drugie dziecko w relacji uczy się, że ja nie zawsze muszę mieć tak samo jak to drugie, a to drugie zaznacza swoje granice. Mhm. Dla rodzica to jest największe wyzwanie, bo nam się trudno na to patrzy, trudno nam się tego słucha, ale ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby przy tym być, żeby to wspierać, żeby to obserwować. Jak mamy do czynienia z małym, dwuletnim dzieckiem, to myślę, że trzeba tutaj rozeznać, kto gdzie potrzebuje jakiej uwagi, jakiego zaopiekowania. Czasami powiedzenia widzę, że to trudne. Trochę less is more w takiej sytuacji.
1: Czasami chyba po prostu być.
0: Czasami po prostu być, tak. To towarzyszenie jest zawsze dobrym lekarstwem na to, kiedy emocje są tu i tak dziecko nie słyszy, co do niego mówimy, bo ono potrzebuje obniżyć temperaturę, żeby w ogóle jakikolwiek komunikat dotarł, a jak wiemy w przypadku dwulatków, te komunikaty muszą być króciutkie i proste. Czasami wystarczy powiedzieć, jestem obok, widzę, że ci trudno.
1: Zastanawiałam się nad tą sytuacją urodzinową jeszcze i tak sobie pomyślałam, że dobrze jest tę sytuację odwrócić, że przecież nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci musiały zapraszać na przykład całą klasę, bo tak wypada, tylko żeby mogły wybrać, kogo chcą zaprosić. I też wydaje mi się to też taki ważny aspekt w rozmowie, omawianiu takich sytuacji, nawet jeżeli jeszcze się nie wydarzyły, to może takim przegadywaniu tego, co może się wydarzyć.
0: Zawsze fajnym pomysłem są książki. One dobrze wprowadzają dzieci w taki świat, w którym te sytuacje nie wyglądają jak odrzucenie, czy nie wyglądają w taki sposób, który idzie w stronę wykluczenia, tylko one pokazują pewne spektrum akceptowania tego, że

ludzie mogą wybrać i że to jest okej i że to nie świadczy o tym, że ja jestem gorszy, a mój brat bliźniak czy siostra bliźniaczka lepsza, tylko dlatego, że każdy z nas ma prawo podążać też trochę swoją ścieżką w kontekście na przykład dobierania sobie przyjaciół czy znajomych na dalsze życie. I myślę sobie, że dla tak małych dzieci

0: delikatnie, z czasem to na pewno ewoluuje, przeradza się w rozmowy, a czasem dotykamy takiej sytuacji, że już dochodzi do tych urodzin i wtedy dobrze się móc odwołać do takiego doświadczenia. Powiedzieć, a pamiętasz, jak czytałyśmy o tej historii, w której możemy teraz do tego wrócić. Chcesz? Zobaczymy, jak sobie poradziła, pamiętasz, jak sobie poradziła ta czy ten inny bohater. Że dobrze jest mieć też taką, zbudować sobie taką bazę i taki fundament, mieć się do czego odwołać.
1: Takiej skomplikowanej sytuacji jeszcze nie miałam, ale już ten mechanizm stosowałam książkowy w jakichś takich mniejszych rzeczach, typu spotkanie z pieskiem, wizyta w lesie, ognisko i tak dalej. I to naprawdę działa, nawet u takich małych dzieci, także polecam. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, na co zwrócić uwagę na różnych etapach rozwoju dziecka. Rozmawiałam wczoraj z mamą 14-letnich bliźniąt i ona mi powiedziała, że do jakiegoś momentu jej synowie chodzili na te same zajęcia pozaszkolne, bo po prostu mają takie same zainteresowania, ale był jakiś taki moment przesycenia tym, że ciągle spędzali czas razem i mieli tę samą siatkę znajomych, że nawet nie dlatego, że mają inne upodobania, ale z chęci właśnie rozdzielenia znaleźli sobie różne zajęcia sportowe. Jak wspierać właśnie dzieci w budowaniu tej indywidualności, jak nie przegapić momentu?
0: Wiesz, jak mówimy o 14-letnich dzieciach, to mówimy już o takim momencie rozwoju, którym w psychologii nazywamy poszukiwaniem też już swojej tożsamości, trochę odpowiadaniem sobie na pytanie, kim jestem, cytując klasyka, kim jestem, dokąd zmierzam, ale trochę tak jest, że u 14-latka to jest tak, że on rzeczywiście próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem, jaki chciałbym być, zaczyna w trochę inny sposób też określać siebie, usadawiać w kontekście społecznym, więc to jest taki moment, w którym nie dziwi mnie w ogóle to, że gdzieś pojawia się taka chęć własnych znajomych, własnych jakichś preferencji. Jeżeli chodzi o to, o moment, w którym tego nie przegapić, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że każdy z dzieci, właśnie, jakby charakteryzuje się swoim temperamentem, swoją osobowością. Są bliźnięta, które są bardzo długo ze sobą scalone, zżyte i tak jak mówisz, idą, podążają tą samą ścieżką, aż w pewnym momencie dochodzą do takiego etapu rozwojowego, w którym decydują, że jednak wolą inaczej, wolą i to ma swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że rzeczywiście to jest taki etap rozwoju, że fajnie jest gdzieś pomyśleć sobie, to jestem ja i podkreślić swoją wyjątkowość. Złe są takie, że można mieć u bliźniąt, bywa tak i tak z rozmów wnioskuję, że można mieć takie poczucie, że jakoś zdradzam czy zawodzę tą drugą osobę, że jednak podążam swoją drogą i że poniekąd się buntuję. Chociaż to nie wynika kompletnie z buntu ani z sprzeciwienia się tej drugiej osobie, a zdecydowanie takiego postawienia silnej granicy, ja to ja, a ty to ty.
1: Czyli robienie coś za sobą, dla siebie, a nie przeciwko bratu, siostrze.
0: Tak.
1: To też myślę, że warto podkreślić. I też myślę, że rozmowa jest bazą, bo zdarzyło mi się tutaj rozmawiać z jedną mamą, która jest taką bardzo uważną osobą, a mimo wszystko doszło tam do takiej sytuacji, że dopiero po maturze jeden z synów powiedział: słuchaj mamo, ja mam wrażenie, że całe życie ja robiłem, szedłem ścieżką zainteresowań brata, bo nawet się nie zastanawiałem, czy ja bym chciał coś innego. A dzisiaj tak bardzo mi brakuje tego mojego, że chcę wyjechać na studia za granicę. I o ile dobrze pamiętam, on poleciał do Meksyku, czyli na maksa daleko, żeby wyodrębnić się. Także myślę, że też zadawanie pytań, nawet jeżeli tych sygnałów jasnych nie ma, to też jest ważne.
0: Tak, i chyba też ten pomysł w początkowych latach, wybór szkoły, wybór zajęć dodatkowych, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Jak mamy dziecko w klasie pierwszej i myślimy o zajęciach dodatkowych, to jasne, że możemy pogadać i tak dalej, ale my często jako rodzice z racji logistyki podejmujemy czasami takie decyzje, mówimy: dobra, ty jesteś wysportowany, ty też, dobra, no to chodźcie na te zajęcia, będzie mi pasowało, żeby was tutaj dowieźć. I

0: I mamy dobre intencje, czyste intencje. Czasami dzieci w to bardzo gładko wchodzą. To znowu zależy od tego, jaką mają osobowość, jaki mają temperament, jak bardzo próbują gdzieś podkreślić swoje indywiduum, a jak bardzo podążają też za tym, co narzuci rodzic. I znowu nasza rola, żeby być tutaj gdzieś czujnym i być może wychodzić z jakąś propozycją, która jest nieco odmienna. Czyli jeżeli mamy czas i przestrzeń oczywiście, jeżeli logistyka nam na to pozwala, to żeby w jakiś sposób podsuwać też pomysły, które są różnorodne, bo nie wierzę, że dzieci są zawsze takie same, nie są, już to powiedziałyśmy na samym początku, więc może warto jest chociażby nawet w jednym aspekcie, mogą sobie chodzić na te jedne wspólne zajęcia sportowe, ale warto jest trochę prowadzić dzieci na takiej zasadzie, widzę, że masz duży talent plastyczny, co byś powiedział na to, żebyśmy, nie wiem, spróbowali pójść na zajęcia z rysunku, na przykład. I proponujemy to jednemu dziecku, a drugiemu na przykład mówimy, widzę, że na przykład świetnie śpiewasz albo super tańczysz. Widziałam takie zajęcia, które są blisko nas, może chciałbyś spróbować. Czyli też to nasza trochę rola, żeby podpowiadać i podsuwać rzeczy, które trochę tą ścieżkę rozwidlają na dwie strony.
1: A czy z twoich obserwacji wynika, że zawsze jest tak, że jeden z bliźniąt, jedna z bliźniąt jest tą osobą dominującą, czy czasami jest to taka relacja równoważna?
0: Ja myślę, że to jest tak jak trochę tak jak w życiu. To bardzo zależy. To zależy od temperamentu. To zależy też od temperamentu rodziców, bo czasami dobierają się dwie bardzo stateczne, bardzo introwertywne osoby i takie są też dzieci na przykład. Moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście częściej widzę, że jedno z tych bliźniąt jest w jakiś sposób w jakimś obszarze bardziej dominujące, natomiast to wcale nie musi być tak, że to drugie w związku z tym jest na przegranej pozycji, że ja zawsze widzę zasób również w tym, że coś, co postrzegane jest z zewnątrz jako słabość czy jako uległość, możemy potraktować jako zasób, bo często to są jednostki bardzo wrażliwe, bardzo takie uważne, troszkę w inny sposób postrzegające rzeczywistość i to też może być zasób, na przykład właśnie w kontekście jakimś artystycznym. I warto pokazać to też dziecku, żeby nie czuło, że ta siła jest przygniatająca, bo w tej relacji tak może być z racji bardzo silnej więzi.
1: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak uwrażliwiać ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu, nauczycieli w szkołach i tak dalej, właśnie na indywidualność bliźniąt. No bo mimo, że to się wydaje oczywiste, to nadal ten stereotyp, czy też może takie ułatwienie wrzucania tej dwójki dzieci w hasło bliźniaki, no często występuje. Ostatnio też jedna mama mi opowiadała, że syn wracał ze żłobka, z przedszkola i pytał, mamo, dlaczego na mnie tam mówią Xawery? No i ta mama się zastanawiała i o co chodziło. Bo zawsze występowali Franek i Xawery. I ten drugi myślał, że ma jakieś zmienione imię po prostu.
0: To są takie subtelne rzeczy, które ja myślę, że w ogóle jak mamy do czynienia z bliźniętami, to na samym początku fajnie jest się spotkać z ciocią w żłobku czy panią w przedszkolu i opowiedzieć też troszkę o tym, w jaki sposób, i to znaczy, że bardzo nam zależy. W większości przypadków są tam, można spotkać bardzo empatyczne osoby, które jakby to respektują, że bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci jednak były, no właśnie, one po imieniu, żeby nie mówić na nich maluchy, bliźniaki, żeby też, myślę, w jakiś sposób, nawet jeżeli panią jest trudno, bo czasami to jest trudność, kiedy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi, to panie po prostu nie rozróżniają i szukają jakiegoś własnego, wewnętrznego, mam wrażenie, sposobu, żeby namaścić te dzieci i odróżnić.
1: U nas panie potrzebowały tygodnia. I mimo, że dziewczyny są bardzo podobne, to po tygodniu już zauważyły na tyle mocne ich indywidualne cechy, że już ta fizyczność nie grała pierwszych skrzypiec, że tak powiem.
0: Wiesz, fajnie, że powiedziałaś też o tym, że ubierasz dziewczynki w różny sposób. Ja myślę, że to na takim etapie jest ważne nie tylko w kontekście dorosłych, bo dorośli, no właśnie, zauważają cechy temperamentalne, widzą

0: różnice w zachowaniu, w nawykach, trudniej jest dzieciom. I tutaj myślę, taka mała rzecz jak ubieranie dzieci w różny sposób jest niezwykle ważne, bo dzieci w kontekście rówieśników też potrzebują się w jakiś sposób odróżnić. I dzieciom jest dużo trudniej zauważyć, aha, to jest Zosia, Kasia czy Basia, która jest nieco bardziej energiczna, a to jest jej siostra Frania, która jest spokojniejsza. Dzieci w ten sposób na początku tego nie złapią, ale pomoże im na przykład ubranko. Czasem na przykład, nie wiem, mamy Kasię i Zosię i Kasia może mieć zawsze, nie wiem, zieloną wstążeczkę na rączce, a Basia na przykład nie. I to jest dla dzieci też pomocne, ale ubrane są różnie i to jest ważne, że one są traktowane nie tylko indywidualnie przez panie, ale też przez dzieci, bo co z czym też się spotkałam, dzieci czasami pomagają paniom, mówią, nie, to nie jest Kasia, to jest Basia. I fajnie jest troszkę tą drogę też dzieciom ułatwić. No na przykład na jakimś takim małym gadżecikiem, który pomoże odróżnić.
1: A jak jest z budowaniem indywidualnych relacji w rodzinie? Jeżeli chodzi o rodziców, no to jest to ułatwione, no bo możemy chociażby zabrać jedno dziecko na zakupy, albo na jakiś krótki spacer, albo wyjść razem z psem. No jest ta przestrzeń. A jak budować indywidualne relacje z babcią, dziadkiem, ciociami, żeby właśnie znowu uniknąć tego hasła bliźniaczki, bliźniaki?
0: Tutaj babcie bardzo, bardzo w to wchodzą zazwyczaj, chociaż absolutnie uwielbiam babcie i mam do nich duży szacunek, natomiast babcie często w to wchodzą, no bo tak jest szybciej, krócej. Babcie też mają duże poczucie takiej sprawiedliwości, że jak jedna to samo, to druga też to samo. I ja myślę, że znowu tutaj duża jest nasza rola, bo babcie też i dziadkowie, i ciocie, i w ogóle nasza rodzina też mocno obserwuje nasz sposób wychowania, nasz sposób komunikowania się z bliźniętami. I myślę, że w rodzinach to jest trochę tak, że w zależności od tego, jaki styl przyjmiemy my, jaki styl narzucimy, taki on będzie trochę pokutował w dalszej rodzinie. Zawsze też, bo jesteśmy dorośli i zawsze też możemy porozmawiać i powiedzieć, na czym nam zależy. Czasem delikatnie zwrócić uwagę, słuchaj, wiesz co, to im nie pomaga, że mówisz na przykład do nich jako jedno, tak? Spróbuj zwracać się do nich po imieniu. Można też, i wcale to nie jest zły pomysł, na przykład zorganizować taki czas, że nie wiem, jedno idzie na lody z babcią, a drugie na przykład ma ochotę na obejrzenie bajki w kinie i idzie do kina. I to wcale nie ma w tym jakby nic złego, to jest tak jak czas jeden na jeden, jedno może być z dziadkiem, drugie z babcią, można coś porobić później razem, albo jedno może iść na zakupy, drugie może iść do kina, a potem wszyscy możemy iść na lody. I to są takie rzeczy, które dokładnie robimy też w takich najbliższym swoim gronie i też warto je czasami od czasu do czasu wprowadzać w dalszej rodzinie.
1: Małe kroki, w sumie nic trudnego, wymaga tylko uważności w sumie.
0: Dokładnie tak. I podążania za dziećmi, za ich potrzebami, słuchania tego, czego potrzebują, nie wrzucania do jednego worka. To jest chyba po prostu klucz, żeby samemu odkleić się od tego, że mamy do czynienia z jednym bytem i żeby pomyśleć sobie, to jest dwoje dzieci, bardzo często różnych, różnie myślących, różnie przetwarzających emocje, różnie odczuwających niektóre sytuacje. I to są dzieci, które mogą mieć też różne potrzeby, mimo tego, że wychowują się w tej samej rodzinie, mimo tego, że jesteśmy na przykład w tej samej sytuacji. Więc duża uważność i podążanie za tym, co widzę, co słyszę.
1: To na koniec jeszcze chciałam cię zapytać o relacje między bliźniętami. No bo tak stereotypowo, popkulturowo myślimy, że to zawsze musi być taka super bliska, wyjątkowa, czasami nawet trochę magiczna relacja. To wiesz, czytanie w myślach, współodczuwanie na odległość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest obecne w książkach, w serialach, w filmach. No ale życie jest życiem. I te dzieci tak naprawdę nie muszą się ze sobą przyjaźnić. To nie jest tak, że gdzieś jest zapisane, że one będą najlepszymi przyjaciółmi, przyjaciółkami na całe życie. Więc jak obserwować tę relację i jak ją wspierać na poszczególnych etapach? Na co zwracać

0: zwracać uwagę?
1: Na pewno na ten czas, o którym już wspomniałaś, czyli na ten czas jeden na jeden. Na pewno na takie sytuacje, w których bardzo mocno podkreślamy to, że każde z nich jest tak samo ważne, ale może być na swój sposób wyjątkowe. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie. No, dajmy sobie jakiś przykład. Nie wiem, mamy bliźnięta, jedno z nich chce na dobranoc przeczytać książkę, a drugie chce budować z klocków. Mają różnie. Mogą się o to pokłócić, może być o to niezła draka, bo każdy ma inną potrzebę w tej samej chwili. I co tu zrobić, żeby jakoś z tego wyjść cało i żeby na przyszłość zbudować też takie poczucie, że nie trzeba ze sobą walczyć, że nie musimy wiecznie stawać w opozycji, ja chcę to i czekać na to, kto wygra. Że trochę rolą rodzica jest to, żeby powiedzieć głośno, widzę, że ty potrzebujesz poczytać, a ty potrzebujesz zbudować klocki, z klocków. Więc wiesz, teraz 10 minut poczytam z Kasią, a potem przyjdę do ciebie, bo to widzę, że dla ciebie jest ważne zbudowanie z klocków. Zbudujemy też przez 10 minut coś z klocków, a potem pójdziemy się położyć, bo widzę, że macie różne rzeczy są dla was teraz ważne. I na przyszłość dzieci wyciągają taki wniosek, aha, czyli i ja zostałem dostrzeżony, nie musimy o to walczyć. Mój rodzic jest w stanie, jeżeli oczywiście jest i czas nam na to pozwala, dać zaspokoić moją potrzebę i moją, ale wciąż możemy się różnić. I to nie musi być przestrzeń do tego, żeby walczyć. To może być przestrzeń do tego, żeby zauważyć, że nie muszę mieć tak samo, ale osoba, która jest blisko mnie, z którą mam tą szczególną więź, nie jest w tym moim wrogiem. Nie muszę za wszelką cenę udowadniać, że moje musi być na wierzchu.
0: No i to jest piękna puenta tej rozmowy. Hanna Romanowicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie. Chcę tam wrócić, chciałbym co.

0: me. Let's tie a love knot round wonderful you.
1: Polskie Radio dzieciom dla rodziców.